gently with his lips. It's near what once was far. It's near.

Szkoda tylko, że innym. Globalna wioska rzezi, łącza zamiast więzi. Toksyczne wysypisko, nieskażone myślą. O krok spełnienie prognoz, ciepło coraz cieplej. Od raju parę stopni, usmażymy się w piekle. Na cienkim lodzie taniec, tak że aż tchu zabrakło. Czas poćwiczyć pływanie, po palu windą na dno. Po potop po nas, po potop po nas, po potop po nas. Lepiej zacznij wiosłować, po

ocean crawls on to the shoreline. So you lap at the edges.

0: Od 7 do 10 listopada w jubileuszowej stuletniej Gdyni Energa Siesta Festival. W Teatrze Muzycznym Aidee Milanes, Olajas i Luis Caracol, Mario Lucio, Angelique Kidjo, Anthony Strong i Marisa. W sali kameralnej Pedro Mutinho, a w klubie Ucho zagra warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego. Patronami są Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż i Jazz Forum. Więcej w niedzielę. W Sieście zapraszam, Marcin Kydryński.
1: Sobotni Brzask.
2: Dzień dobry. Zdradzimy Państwu, że Franek to nas dzisiaj wziął z takiego zaskoczenia, z tym, że to już początek Sobotniego Brzasku.
3: Przywołał
2: nas do początku.
3: Pogadacie sobie na antenie.
2: No właśnie, my tutaj gadu, cały tydzień się nie widzieliśmy, więc musimy nadrobić
3: aktualizację.
2: Zaległości, a tutaj się okazało, że już startujemy.
3: Siódma, drodzy Państwo, 26 dzień września.
2: Nie mów tego.
3: Ja nie wierzę w ogóle, że za chwilę się skończy wrzesień, a człowiek nawet się nie zdążył jakoś ukokosić w tym miesiącu, ale może to i dobrze, bliżej marca.
2: O, i takie podejście mi się podoba. Za chwilę znów będzie maj, znów będzie słońce, będzie ciepło. A chwilowo mamy końcówkę września. Weronika Waszkowicz.
3: Patryk Rabiega.
2: I wspomniany Franek Wójcicki. Jesteśmy z Państwem do 10:00.

0: Pogoda.
1: Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a na północnym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Rano miejscami także mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów, także prosimy bardzo uważać. Krupa śnieżna na razie w prognozie pogody się nie pojawia i tego się trzymamy mimo końcówki września.
2: A my stworzyliśmy z Klancykiem krupę bursztynową.
1: Krupa bursztynowa.
2: Tak, to jest synonim takich pięknych rzeczy. Można sobie taki, jak na przykład krupa śnieżna, zdradziłam, że to jest u mnie taki folder na takie połajanki, które czasem się zdarza dostać. A krupa bursztynowa to jest na taki miód na serce.
1: To bardzo ładne. To do pluszowej zbroi możemy zapisać, bo to jest ta szufladka generalnie. Temperatura maksymalna od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 18 w centrum do 21 na ziemi lubuskiej. Także tak nawet dość przyjemnie.
2: Ziemia lubuska, my teraz z ziemi polskiej do włoskiej i zatrzymujemy się w Rzymie. 16 stopni teraz, ale oczywiście słupki rtęci będą wędrować w górę do 27 kreski. To dzisiaj. No i jeszcze sprawdźmy sobie, rzecz jasna, Lisbonę, 29 stopni, chociaż sporo chmur dzisiaj przewidują synoptycy. Ale to słońce przy 29 na pewno da radę, żeby się przebić.
1: 5 minut po 7, no to Tina.

0: 9 minut po siódmej, sobota, 26 dzień września i dziś imieniny obchodzą. Amancjusz, Budziwoj, Cyprian, Damian, Eusebiusz, Kalistrat, Kasper. O, Kosma. To przynajmniej mi przypomniało, że muszę do brata zadzwonić w takim razie z życzeniami.
1: A Kosma to syn jednego z naszych gości dzisiejszych też.
0: Naprawdę? O, proszę bardzo, nie ma przypadków. Lucja, Łękomir, Łucja, Majnard, Nil, Nila, Nilus i Teresa.
1: Amancjusz, tak?
0: Amancjusz. Myślisz, tak sobie, że to jakiś amant?
1: Ale wiesz, tak sobie wyobrażam, że na przykład przychodzę do rodziców i mówię, że chciałabym im przedstawić swojego narzeczonego Amancjusza. To już brzmi ciekawie, nie? No już tego nie zrobię, mam nadzieję, no, bo to już
0: nie
1: rozwodzić nie będę dla jakiegoś Amancjusza.
0: No, ale słuchaj. Imię męskie pochodzenia łacińskiego, które oznacza kochający.
1: No, jeżeli to gwarantowało stałą miłość, to drogie panie, proszę się rozglądać za Amancjuszami. Nie dano mi było spotkać żadnego Amancjusza jeszcze, takiego w dowodzie z tym Amancjuszem.
0: A Budziwoja? Znasz
1: też
0: jakiegoś?
1: Nie.
0: Staropolskie imię męskie złożone z członów budzi, czyli budzić, i woj, czyli wojownik. Oznacza tego, który budzi wojowników, tego, który wzywa do walki.
1: Sobie już wyobraziłam takiego mężczyznę ze sztandarem w dłoni, który biegnie.
0: A taki Amancjusz Budziwoj na przykład, jakby miał takie dwa imiona, to jest ktoś, rozumiem, kto wzywa do walki o miłość.
1: Miałabym obawy o teściów, którzy mają taką fantazję.
0: No tak, to rzeczywiście, jeszcze jakby to połączyć z jakimś nazwiskiem, takim trochę z innej... Amancjusz Budziwoj Rodzynek. Ale to jest dobre...
1: Na bohatera jakiejś książki,
0: na bohatera książki,
1: zdecydowanie. Piszemy może już kilka, może tam na emeryturze uda nam się sfinalizować.
0: Ale to musimy zapisać, bo to nam, wiesz, żeby nam nie uleciało z głowy.
1: Amancjusz Budziwój, tak?
0: Budziwoj.
1: A Budziwoj.
0: Budziwoj.
1: Amancjusz
0: Budziwoj,
1: Budziwoj
0: Rodzynek.
1: To pamiętasz, kiedyś był...
0: Kryminał, który miał się dziać na dalekiej północy,
1: płynę do ciebie.
0: No tak. To Amancjusz Budziwoj Rodzynek mógłby być tym, który płynie.
1: Ale zobacz, jeżeli coś takiego kiepskiego się wydarzy, to może zróbmy taką fikcyjną postać, że jak ktoś się z czymś spóźni albo coś nie wyjdzie na antenie, to wszystko przez Amancjusza Rodzynka.
0: Budziwoja Rodzynka. Tak. Dobrze. No, może nam się...
1: Państwo też mogą sobie tego Rodzynka schować do kieszeni.
0: Podzielimy się. Starczy dla wszystkich.

0: Kemis, a my mamy już tradycyjny wiersz. Właśnie zastanawialiśmy się, czy będzie, czy nie będzie, ale to już jest tradycja. Wiersz, rymowankę od pana Zbigniewa z Bielska-Białej. Posłuchaj, bo to dzisiaj o tobie przede wszystkim. Wera z Amancjuszem przeszłaby przez życie z wielkim animuszem, natomiast z Kosmą byłaby mniej radosną.
1: O, ładne to.
0: No ładne, ładne.
1: Mam nadzieję, wiemy, że Tomasz nie słyszał frazy o Amancjuszu.
0: Słuchaj, ale to Tomasz może być takim twoim Amancjuszem.
1: Tak, to... takim metaforycznym.
0: Takim metaforycznym, oczywiście.
1: No, zawsze wiem, jak wybrnąć z trudnej sytuacji. Panie Zbigniewie, bardzo dziękuję, ale wszystkich kosmów też pozdrawiamy.
0: Wszystkie kosmy to bardzo fajne chłopaki.

0: Rival Sons i Open My Eyes. No to my Państwu teraz otworzymy oczy na to, co dziś w sobotnim Brzasku będzie się działo, a będzie się działo oczywiście Mateusz Andruszkiewicz i kalendarium muzyczne. To jeszcze przed ósmą i dziś głównie poświęcone pewnej bardzo ważnej płycie w dziejach całej muzyki, chyba tak mogę górnolotnie powiedzieć.
1: Po jednej nutce można, myślę, po jednej nutce, zdecydowanie. Najbardziej taki flagowy utwór, jeżeli mogę powiedzieć. Pluszowa zbroja, co masz dzisiaj?
0: No dzisiaj mam książkę, ale tylko jedną, także skromnie. W ubiegłym tygodniu 3 zachwyty, a dzisiaj jeden, ale bardzo konkretny.
1: To ja mam książkę, serial i ludzki zachwyt.
0: O.
1: Taki przedzachwyt, który będziemy kontynuować.
0: Przedzachwyt? O, to bardzo ciekawe.
1: A jaką masz dzisiaj poezję w prozie Brzasku?
0: A dzisiaj mam...
1: Zrobiłeś taką minę, że przez chwilę pomyślałam, czy to moja kolej, ale nie.
0: Nie. Moja kolej, pamiętałem. Dzisiaj zabrzmi poetka. Bardzo krótki wiersz, ale bardzo piękny i pojawi się w tym wierszu upływający trochę zbyt szybko czas.
1: Czyli pasuje do tego 26 września.
0: Tak.
1: Później pojawi się Maria Madej ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki i wasza rozmowa mnie uzmysłowiła, że zmiana jest możliwa, tylko potrzebna jest konsekwencja i czasami krok po kroku, choćby najdrobniejsze, ale z tą wiarą, że w końcu to się zmieni.
0: Tak,
1: co się zmieni?
0: To jest dobry przykład na to, że presja ma zdecydowanie sens. Dzisiaj, szanowni państwo, zajrzymy do hipermarketów i sprawdzimy, czy wciąż sprzedają jaja z chowu klatkowego. No, jest sporo zmian na tym polu. Zmian na lepsze, na szczęście. Także tuż przed 9 o tym państwu opowiemy. A po 9 będziemy...
1: Skoro powiedziałeś o jajach, to ja powiem, że będziemy też jaja marynować.
0: Będziemy marynować.
1: I wrzucać je do ramenu na przykład, ale nie tylko. Tak, ale nie tylko.
0: Będziemy też mlaskać, siorbać, sprawdzać przeróżne desery. A wszystko za sprawą Jakuba Wróblewskiego, którego z przestrzeni internetowej mogą państwo kojarzyć jako Gotuj z Diego. Ale u nas pojawi się przede wszystkim jako autor książki Mlask, kuchnia japońska dla początkujących. No i właśnie wokół tej kuchni porozmawiamy z Kubą.
1: Powiem ci, że to jest tak smaczna książka, że gdyby istniał abonament w takiej jadłodajni japońskiej, to mogłabym się tam codziennie stołować.
0: No już sam ten tytuł Mlask jest taki bardzo dźwięczny i wdzięczny, prawda?
1: To prawda. No a po godzinie 9:25, około 9:30 pojawi się Wit Szostak. Bardzo się cieszę, mam usprawiedliwienie, mam nadzieję, u państwa, że kiedy mnie nie było, chyba to było 2 tygodnie temu, to mogłam towarzyszyć podczas gali. No między innymi temu, jak Wit Szostak wchodził na scenę i odbierał kolejną nagrodę za swoją wylinkę. I o tym też dzisiaj porozmawiamy. O pisaniu dla dzieci, ale też o pisaniu dla dorosłych. I może o Hadesa wypytamy, czyli jego psa.
0: No i o Kosmę.
1: Dokładnie. Będziemy być może o tej porze pierwsi z życzeniami, słuchaj, imieninowymi.
0: O, i to jest bardzo, bardzo dobry koncept.

0: No i już tylko minutka została do w pół do ósmej. Szanowni Państwo, przypominamy o naszej akcji pocztówkowej. Dostajemy też od Państwa zewsząd przeróżne pocztówki, co nas bardzo, bardzo cieszy, bo to oznacza, że trochę już wychodzimy poza takie ramy wysyłania tylko pocztówek do tych z Państwa, którzy wyślą nam pocztówkę głosową. No i na przykład z Łodzi przyszedł do nas taki fajny miś uszatek. Pocztówkę dostaliśmy od retro grupy rowerowej. Tutaj wiele osób jest podpisanych i to bardzo, bardzo fajne. Ja bardzo lubię też minę Agnieszki naszej, która zawsze takie pocztówki przynosi do naszego pokoju i zawsze jak wchodzi i trzyma w rękach pocztówkę, to ma po prostu takiego banana na twarzy, że ja już wiem, że jest tak, że jest pocztówka do sobotniego Brzasku. Także bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. No i niezmiennie polecamy brzask@nowyswiat.online. To jest adres mailowy, na który mogą Państwo wysłać dźwięk nagrany na dyktafonie po prostu. Może być przez dyktafon telefoniczny i krótka opowieść o tym, co Państwo właśnie robią, w jakich okolicznościach nas Państwo słuchają. Mamy trochę zaległości pocztówkowych, ale dzisiaj je nadrobimy, obiecuję. Także w najbliższym czasie ci z Państwa, którzy wysłali do nas głosówki i swoje adresy, to mogą w skrzynce spodziewać się brzaskowych przesyłek.
1: Ja wczoraj byłam na poczcie, nadrobiłam też różne zaległości, ale byłam przeszczęśliwa, ponieważ załatwiając różne sprawy, na chwilę się zatrzymałam w centrum handlowym i okazało się, że tam jest okienko pocztowe i nie było kolejki.
0: No to wygrałaś los na loterii.
1: Naprawdę się tak poczułam, bo poczta, którą mam najbliżej, zazwyczaj tam jest pełno obłożenie, można sobie zabrać książkę, przeczytać dobrych kilka rozdziałów, stracić cierpliwość, a tutaj nagle w ogóle z uśmiechem, bardzo szybko to poszło, więc... A swoją drogą pytałam wczoraj Patryka, czy już gdzieś zarezerwował pokoik sobotniego Brzasku przy ulicy Mińskiej, bo musimy tam chyba umieścić jakąś taką dużą tablicę korkową na te wszystkie pocztówki, żebyśmy mogli się cieszyć tak codziennie, nie? Jak wchodzisz i od razu widzisz...
0: No to
1: ile dobra.
0: Zabieramy tę tablicę korkową, którą tutaj mamy przy Ostrej. Znajdzie na pewno dobre miejsce na Mińskiej, także na razie jeszcze pocztówki można wysyłać na Ostrą, ale jak już będzie ten moment, że zmienimy adres, to na pewno Państwa poinformujemy. Mogą być Państwo o to spokojni.

0: Daliśmy dzisiaj Państwu trochę pospać. Nie muszą nam Państwo dziękować. 7:37. Zaczęliśmy przeglądać prasę, werkować prasę. No i oczywiście w fakcie wspaniała historia. Co się stało, panie Bobrze?
1: Aż przyklasnął, jak zobaczył
0: tak
1: ten tytuł.
0: Tak jest zatytułowana, bo ja generalnie się cieszę, jak widzę zwierzaki, więc po prostu, ale no tak, tytuł przykuwa uwagę.
1: Mówi co się syn stało? Lekarza weterynarii.
0: Co się stało, panie Bobrze? Na brzegu zbiornika wodnego w Poznaniu leżał bez ruchu dorosły 22-kilogramowy bóbr. Zwierzę nie reagowało i było skrajnie osłabione, choć nie miało widocznych obrażeń. Na pomoc ruszyli przedstawiciele fundacji z dzikiej strony. Ich podejrzenia na temat tego, co mogło się przydarzyć zwierzakowi, napawają smutkiem. O dramatycznej interwencji poinformowała w mediach społecznościowych fundacja z dzikiej strony. Niedawno otrzymaliśmy zgłoszenie o dorosłym bobrze na terenie Poznania, który leżał na brzegu zbiornika. Nie reagował na bodźce, nie próbował uciekać. Było jasne, że coś jest nie tak i potrzebuje pomocy, relacjonują przedstawiciele organizacji. Zwierzę, choć w bardzo dobrej kondycji fizycznej, było skrajnie osłabione. 22-kilogramowy samiec szybko został odłowiony i przewieziony na diagnostykę. W badaniu krwi szczególnie zaalarmowały nas bardzo wysokie parametry wskazujące na masywny uraz mięśniowy. Przy braku widocznych obrażeń zewnętrznych i w obrębie kluczowych narządów jego stan wskazywał na silne uderzenie, najpewniej przez samochód, opisuje przedstawicielka fundacji. Konieczna była intensywna terapia. Na szczęście, dzięki troskliwej opiece, stan bobra szybko zaczął się poprawiać, zwierzę odzyskało apetyt i siły. No i takie historie z happy endem zawsze.
1: Ale wiesz, jak ja
0: zawsze.
1: Tutaj mnie trzymałeś w niepewności, no, czy to się dobrze skończy, bo to nie wyglądało dobrze na początku.
0: Ja celowo tak zbudowałem napięcie, wiesz, tutaj ono też jest tak w tym artykule zbudowane, więc co się stało, panie Bobrze?
1: No. Ale wiesz, ale, co? No bo on waży tam 22 kilogramy,
0: tak.
1: To są trzy łatki moje. To przecież to jest ogromny zwierzak. Wow.
0: Kiedyś, nie pamiętam, czy tę historię opowiadałem, czy nie, kiedyś nad Wisłą miałem bliskie spotkanie z bobrem, a w zasadzie pies mojej koleżanki, Golden Retriever, który wskoczył do wody. To była chyba pani Bobrzyca, bo ona, no tam doszło do walki między psem a bobrem. Ona chyba pilnowała swoich małych, tak mi się wydaje. Ale naprawdę to, jak ona tym ogonem odstraszała Bogotę, Bogota tak ma na imię pies, no to było niesamowite i naprawdę my byliśmy przerażeni, że Bogocie się coś stanie, bo to była taka walka naprawdę bardzo, bardzo ostra.
1: Tak, i to jest faktycznie w ogóle we wszystkich takich przestrzeniach, czy leśnych, czy blisko wody. I ja też pamiętam, że na początku, jak byłam w lesie, to łacie się zdarzało chodzić bez smyczy. Teraz w ogóle już zawsze jest na smyczy, jak kiedyś pobiegła za sarną, na szczęście wróciła, to okej. Okay. Ale faktycznie, kiedy sobie chodzimy na przykład koło stawów i są łabędzie, to niesamowita jest ta komunikacja między nimi, ponieważ tam jest pani łabędziowa, jest 6 małych łabądków, które już teraz są znacznie większe, bo to było kilka miesięcy temu, kiedy to małe stadko zobaczyłam. Zawsze z przodu jest tata, który po prostu patroluje okolice i nawet kiedy jesteśmy naprawdę daleko, to już jest taki charakterystyczny dźwięk, który sobie podają i on wypływa jeszcze bardziej naprzód, a ona się chowa gdzieś w szuwarach i to jest naprawdę niesamowite, jak te właśnie takie rytuały też dbania o to potomstwo fantastyczne. A ja też mam szczęście, co mnie bardzo dziwi, że pies, który ma w sobie bardzo dużo takiego teriera, kompletnie nie ma czegoś takiego jak bieganie na przykład za ptakami. Ona potrafi tam podbiec, powąchać, ale nigdy nie miała jakichś takich zapędów łowieckich, więc to jest duże szczęście, bo wiem, że nie zawsze się to udaje.
0: No Dolores też nie goni za ptakami, natomiast ma taki, no chyba można to nazwać rytuał, że jak wychodzimy na taki nasz spacerniak przed blokiem, czyli taką ścieżkę zieloną, gdzie wszyscy spacerują z psami, no i tam bardzo często można spotkać, nie wiem, stado gołębi albo jakieś kruki, wrony, które sobie tam spokojnie chodzą po tym spacerniaku, no ale jak ona widzi takie stadko, no to pędzi w nie, żeby je rozpędzić i wtedy jest już zadowolona. zadowolona, no w końcu to jest mój spacerniak, ja teraz jestem na spacerze, więc ptaki, do widzenia, do zobaczenia.
1: No to są takie rozmówki zwierzęce, można sobie obserwować. Mnie zawsze, wiesz co, rozczula, na osiedlu warszawskim jest taka pani starsza, która regularnie... I nie to, że karmi je chlebkiem, bo wiemy, że chlebkiem, drodzy państwo, nie karmimy.
0: Najgorszy pomysł.
1: I ona zawsze przychodzi ze świeżym ziarnem. I ona już po prostu, nie wiem jak sąsiedzi na te gołębie, bo one już zawsze na pani parapecie stoją i czekają. I niesamowite jest to, to są aż takie malarskie obrazy, jak ona jest otoczona taką chmarą tych gołębi, częstuje je, one się już kompletnie jej nie boją i jest w tym coś takiego, wiesz co, pięknego i czułego, że ona to robi z taką regularnością, konsekwentnie, dzień po dniu.
0: No i takiej konsekwencji wszystkim państwu życzymy.

0: Fantastic Negrito. A czy myślisz, że fantastycznym przeżyciem dla Łatki byłby psi surfing?
1: O, myślę, że tak.
0: Myślisz, że dałaby radę?
1: Kombinowałaby, trochę by się bała, ale jakby już się raz udało, to by nie schodziła chyba z tej deseczki.
0: To mogłaby wziąć wtedy udział w zawodach, które odbywają się w Kalifornii. Jest w fakcie zdjęcie, zobacz, dwa psy na desce surfingowej w pełnym takim rynsztunku surfingowym.
1: Kamizelka ratunkowa.
0: Kamizelki, okulary, no po prostu naprawdę wygląda to bardzo, bardzo dobrze. To dopiero są zawody. Rusty, piesek po lewej i Iza, o, piesek po prawej, Surf Dog rywalizują podczas Mistrzostw Świata w surfingu psów w Pacifica w Kalifornii. Część dochodów z tej imprezy trafia do organizacji zajmującej się bezdomnymi zwierzakami.
1: O, fantastyczna sprawa.
0: Fantastyczna sprawa. Muszę później w internecie odszukać jakieś filmy z tej imprezy, bo to musi kosmicznie wyglądać. No moja Dolores na pewno by się na taką deskę nie dała w ogóle wsadzić. To nie. Odpada.
1: A ja nawet chyba będę próbować, tylko muszę sobie kupić deskorolkę, bo też widziałam na przykład takie Jackie Russell, które wskakują na deskorolkę i świetnie się bawią i potrafią jakby odpychać, popychać tą deskę, wskakiwać w biegu, więc zobaczymy, chociaż

0: przecież wyobraźnia dziecka nic to nie ogranicza i powiedziałam, że jest to drzewo, a na tym drzewie zauważyłam, słuchaj, dzięcioła. No i wysłałam to zdjęcie do Patryka i Patryk szybciej rozpoznał, co było na tym rysunku, ale niż też, ja, ale wszyscy ja, inni, których potem pytałam.
1: No ale ja tylko dlatego, że ja po prostu przybliżyłem ten kształt, który jest na tym drzewie. No i
0: tego
1: dzięcioła. I w tym dzięciole od razu rozpoznałem, że to jest łatka.
0: I faktycznie tam była łatka i taki pływający łatka, kształt.
1: I pływający kształt, tylko ja nie rozpoznałem, że to jest staw. Dopiero jak mi napisałaś, że to jest pływająca łatka, to sobie zdałem sprawę, no tak, przecież to, co wziąłem za łąkę, to jest coś niebieskiego, a nie ma niebieskiej łąki.
0: Więc, i że to z punktu widzenia drona.
1: I że to z punktu widzenia drona i tak i wszystko się złożyło w jedną całość, więc...
0: Dzieciaki są w ogóle genialne, a ja potem, żeby było śmieszniej, znalazłam zdjęcie, bo to, co on narysował, ja też miałam na zdjęciu i naprawdę zastanawiałam się, jak ja mogłam zobaczyć dzięcioła w psie.
1: Ty lepiej pomyśl, jak to wszystko wytłumaczysz łatce. Po prostu.
0: Ona o tym nie wie, ale poprosiła młodego artystę o ten rysunek, oprawię go w ramki, wyżej powieszę zdjęcie, żeby już nie było żadnych wątpliwości interpretacyjnych.
1: No to, żeby nie było już teraz żadnych wątpliwości, u nas czas na Mateusza Andruszkiewicza.
2: Jeżeli nie przygotowali sobie Państwo jeszcze outfitu na dziś, to proszę rozważyć koszulę w kratę, najlepiej flanelową, bo mamy wielki dzień dla fanów lat 90. Człowiek, który ubierał się w lumpeksach, nosił flanele i za duże swetry, a ten rodzaj nonszalancji przejęła później moda przez duże M, okrągłe 35 lat temu razem z zespołem wydał album, który można chyba określić jednym z najważniejszych, najgłośniejszych, dosłownie i w przenośni we współczesnej muzyce. Chodzi oczywiście o Nevermind Nirvana, czyli ich drugi studyjny album, największy sukces komercyjny złożony niemal wyłącznie z flagowych numerów ich dorobku, który sprzedał się w nakładzie 26 milionów egzemplarzy, z czego 10 milionów w samych Stanach Zjednoczonych. Rolling Stone uznał, że to płyta godna się 17 miejsca ich listy 500 najlepszych albumów wszechczasów. I a propos list, Dave Grohl opowiadał w kolejnych latach, że momentem, w którym doszło do niego, że Nirvana w istocie stała się dużym zespołem, był styczeń 92 roku, gdy przeskoczyli Michaela Jacksona na liście Billboard 200 i wkroczyli z hukiem na pierwsze miejsce zestawienia z albumem Nevermind. W tym samym tygodniu zespół wystąpił też w Saturday Night Live, choć to nie ten konkretny występ dzisiaj wspominamy. Płyta wyszła dokładnie 24 września, a zatem 35-lecie mieliśmy dwa dni temu. Co działo się 26? Nirvana grała koncert w The Moon w New Haven, w Connecticut, w mediach społecznościowych można znaleźć nagrania z tego występu, które zupełnie nie wygląda jak koncert grupy, która miałaby zrewolucjonizować muzykę lat 90. i naznaczyć popkulturę kolejnych lat. Była to nieduża scena, właściwie żadna scenografia, czarne ściany, trochę obskurny lokal, ścisk w tłumie i legendarna okazja, by świeżo po premierze usłyszeć utwór, który w kolejnych latach stał się hymnem całego pokolenia. Pozazdrościć tym, którzy pogowali do tego na żywo na początku lat 90., choć z drugiej strony wcale nie ma czego zazdrościć tym, którzy z tego koncertu wyszli obrzucani owocami. I nie, nie jest to żadna metafora owoców pracy Nirwany, które słyszeli na żywo, bo zupełnie serio pod koniec występu, jak twierdzą uczestnicy, wzmacniacze miały zacząć się psuć, a zespół rzuca w publiczność melonami i innymi owocami z backstage'u. Zatem i my lepiej wyjdźmy z tego miejsca z 91 roku, by wskoczyć jeszcze na chwilę do 94. Nie znalazłem żadnych informacji, by Robert Del Naya miał kiedykolwiek w kogokolwiek rzucać czymkolwiek innym niż, nie wiem, szorstkim brzmieniem bębnów trip-hopowej wirtuozerii Massive Attack, która 32 lata temu objawiła się po raz kolejny na płycie Protection. Była to naturalna kontynuacja ich głośnego debiutu Blue Lines, wydanego 3 lata wcześniej, a sama okładka nawiązywała do poprzedniego wydawnictwa choćby czcionką, która była taka sama i na tej płycie usłyszeliśmy też stałych współpracowników grupy, jak choćby jamański związany z reggae wokalista Horace Andy, ale nie tylko on, bo wokalnie udzielają się to członkowie Massive Attack, śpiewa Nicolette i śpiewa też znana z duetu Everything But The Girl, Tracy Thorn. Jeżeli chodzi o brytyjską scenę alternatywną, 26 września, tym razem w 2014 roku, wyszła druga studyjna płyta Toma Yorka zatytułowana Tomorrow's Modern Boxes, którą to Tom postanowił sprzedawać przez BitTorrent po $6, co miało pozwolić mu na większą kontrolę nad muzyką w przestrzeni internetowej. W erze wciąż jeszcze, jak można wnioskować, rozhulanego piractwa i zdaje się, że miało to sporo sensu, bo w ciągu nieco ponad tygodnia

0: album miał odnotować niespełna 2 miliony pobrań. Wróćmy jeszcze na moment do Stanów. W 1995 roku 26 września Sonic Youth wydali swój 9 studyjny album Washing Machine, a w 2009 Jay-Z pobił rekord Elvisa Presleya jako artysta z największą liczbą jedynek na liście, wrzucając na szczyt trzecią część serii płytowej Blueprint. Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the narrow, but I'll be hood forever. Z kolei w 2012 roku człowiek o podobnie brzmiącym pseudonimie i kompletnie innym stylu, G-Eazy, wydał swój drugi studyjny album Must Be Nice. Must Be Nice to dobre zdanie, żeby postawić po nim kropkę i usłyszeć się w przyszłym tygodniu po 7.
1: Mateusz Andruszkiewicz, a my mamy dziką awanturę przy Ostrej, szanowni państwo.
2: Zawstydziliśmy
1: ich. Ptasia awantura tutaj przy studiu się odbywa.
2: Ptasie radio,
1: ale takie rozwrzeszczane. Tak, zamilkły teraz.
2: Ale skupane. No,
1: ciekawe, czy się odezwą na piosence. Zaraz sprawdzimy i państwu opowiemy. A to jest jeszcze postscriptum do kalendarium, bo dziś urodziny tego multidyscyplinarnego, chyba tak można określić, artysty Brian Ferry. Wszystkiego dobrego od nas dla pana, panie Brianie.

0: informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Sobotni brzask.
2: Dzień dobry. Weronika Wawrzkowicz,
3: Patryk Rabiega
2: i Franek Wójcicki. Zaczynamy drugą godzinę sobotniego brzasku. Za chwilę nasze zachwyty, za chwilę przystanek poezja, za chwilę rozmowa klimatyczno-przyrodnicza. Ja tak mówię za chwilę, bo ta godzina zleci jak z bicza trzasu. Zobaczą państwo. Wspomną państwo moje słowa.
3: Ale trzasną, no.
2: Ale trzasną. A trzaśniemy muzycznie teraz nówkę sztukę od Bono i spółki.
3: A tam jest taki dżingiel przed tym. No uwaga, jest. Bluzgi.
2: No jest, bo Bono tutaj mocny tekst zaserwuje nam za chwilę.
3: Uwaga.

0: Pogoda.
1: Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, no i mgły. Także ostrzegamy Państwa, rano widzialność może być ograniczona do około 300 metrów. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 18 stopni w centrum, do 21 na ziemi lubuskiej.
2: No to ja Państwa zabiorę teraz do Berlina, ale też do Kopenhagi i zaczynamy od Berlina. 7 stopni teraz, ale spokojnie do 22 można będzie doczekać w tym najcieplejszym momencie dnia. No i sprawdzamy sobie jeszcze Kopenhagę. Dzisiaj 18 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
1: Tak, na Kopenhagę całkiem
2: bardzo dobra pogoda do łazikowania.

0: 8 minut po 8. Pluszowa zbroja. Czas na przystanek zachwyty. Chcesz zacząć?
1: Mogę.
0: No to bardzo proszę.
1: To zacznę od zachwytu ludzkiego, który będziemy kontynuować jutro. Drodzy Państwo, wracamy po wakacyjnej przerwie z wrzeniem Nowego Świata. Sylwia Hutnik będzie razem z nami. Pomyślałam sobie, że wiesz, zaczął się ten deszczowy wrzesień, więc naprawdę potrzebujemy wulkanu energii, tak żeby nam wystarczyło tej energii gdzieś tam do marca. I od razu przyszła mi do głowy Sylwia, tym bardziej, że pojawiła się też nowa książka, ale też przecież tomik wierszy nie tak dawno, Pobite gary. I pomyślałam sobie, że za rzadko to mówimy ludziom wprost albo w ogóle na głos, a przygotowując się do spotkania z Sylwią, pomyślałam sobie, że to jest jedna z takich osób, która wprowadza tyle radości i w ogóle uważa, że ten akt przyjemności, sięgnięcia po radość, to też jest taki rodzaj oporu, buntu przeciwko rzeczywistości. To jest bardzo ciężka charówka, drodzy Państwo, żeby umieć uruchomić taką jasną stronę mocy, a Sylwii to wychodzi świetnie. Przesłuchałam sporo wywiadów.
0: Ale ona ma różową grzywkę, no to wiesz, no. To dodaje na pewno plus 50 punktów do mocy.
1: Zdecydowanie. No i też zatrzymało mnie takie zdanie, które powiedziała w jednym z wywiadów, że nie lubi tego sformułowania guilty pleasures, bo jeżeli przyjemność, to bez winy. I ja sobie też pomyślałam, że my cały czas jesteśmy wychowani w takiej opresyjnej kulturze, że tu cierpiętnictwo, trzeba tylko po prostu się katować, przepraszać za przyjemność. I wróciłam sobie też do książek Sylwii, do Dintoiry, do Tyłem do kierunku jazdy i naprawdę zachwyca mnie cały czas, mimo że te książki już chyba po raz trzeci czytam, język i to, jak potrafi mieszać tę tragikomiczność życia, bo przecież opowiada o sprawach najtrudniejszych, o samotności, o wykluczeniu, o takim niedopasowaniu, o inności, o opresji ciała, o najtrudniejszych, o śmierci, o odchodzeniu, o najtrudniejszych tematach, a jednocześnie potrafi to wszystko tak opakować, że ty się nie możesz oderwać od czytania. Kocham też to, że ona mi się w ogóle kojarzy z taką ogromną pracowitością i ze świetnym zorganizowaniem, bo jak sobie prześledziłam, ile rzeczy ona robi w życiu i robiła cały czas, to jest niesamowite. Kocham te momenty i mało osób tak ma, bo ona bardzo lubi robić też takie prezenty bez okazji. Czyli na przykład jak się czasami tutaj mijamy na Ostrej, to na przykład dostaje ręcznie zrobione magnesiki, które ona robi. Albo robi przepiękne wycinanki takie a la Wisława Szymborska. Że cały czas koloruje ten świat. Więc Sylwia, tak publicznie ci chciałam przed jutrzejszym to powiedzieć. Mam nadzieję, że ci dobrze ludzie przekażą, bo pewnie jeszcze sobie śpisz o 8.11. Ale to jest jedna z tych kobiet, która naprawdę mi imponuje i ma w sobie takie światło, konkret, kiedy trzeba działać, protestować, zawsze jest z tymi, którzy mają albo niesłyszalny, albo słaby głos i potrafi po prostu tą swoją popularność czy rozpoznawalność zaprząc do tego, żeby zrobić po prostu kawał dobrej roboty. Fantastyczna wiedza, bo przecież jest też naukowczynią, wykładowczynią, a ta pozytywność i właśnie takie osadzenie w codzienności, to połączenie jest dla mnie taką mieszanką piorunującą, więc tak na świeżo, zaraz po przygotowaniach, oczywiście teraz jestem na etapie, z których tematów zrezygnować, a które mogę tutaj jeszcze włączyć, bo mamy te 50 kilka minut rozmowy, więc zapraszam Państwa, przypominam z całego serca, jutro spotykamy się we wrzeniu Nowego Świata przy Gałczyńskiego o godzinie 10, a jeżeli ktoś chciałby zdobyć autograf od Sylwii, to od 9.30, bo zaraz po naszej rozmowie Sylwia musi biec dalej, no bo tak jak mówiłam, osoba bardzo zajęta, ale powiedziała, że wpadnie w takim razie wcześniej, jeżeli ktoś chciałby podpisać książkę, to 9.30 zapraszam. Drugi zachwyt to będzie zachwyt książkowy. Czytam tę książkę po raz drugi i to jest taka książka do bardzo powolnego czytania, ponieważ jest tam, ona jest tak erudycyjna, że jestem przekonana, że tam wielu rzeczy, które są jeszcze pod podszewką, że ja nawet jeszcze do nich nie dotarłam.
0: To będzie trzeci raz potrzebny.
1: Tak, dokładnie. To jest książka, którą napisał Włoch, Paulo Rumic, Głosy z głębi. Będę o niej rozmawiać w poniedziałek z Pawłem Goźlińskim, którym był takim redaktorem nabywającym tę książkę, czyli tym człowiekiem, który zdobył ją dla polskiego czytelnika. I powiem ci, że dawno nie czytałam takiego reportażu, który w pełni spełnia To, o czym mówił kiedyś Mariusz Szczegieł, że reportaż powinien mieć tak zwany naddatek, czyli opowiada o jakiejś konkretnej sprawie, ale tak naprawdę za tym kryje się metafora czegoś znacznie większego. Więc Paolo Rumic zabiera nas w głąb włoskiej ziemi, ale tak naprawdę to jest opowieść, która przekracza granice Włoch. To jest trochę opowieść o tym, jak to jest, żyjąc w sąsiedztwie wulkanu, kiedy odwracamy oczy od niebezpieczeństwa, które jest oczywiste. To jest też opowieść o tym, o czym nie wiemy, ale też co ignorujemy z pełną świadomością. I on rusza szlakiem takich obszarów włoskich, które są no, cały czas sejsmicznie aktywne. Wspaniałe jest to, że na swojej drodze spotyka przeróżnych ludzi. To są dziennikarze, wulkanolodzy, naukowcy, sprzedawczynie z księgarni. I ci ludzie, to jest po prostu coś fantastycznego. I dopiero teraz w zasadzie sprawdziłam sobie przed tym, zanim pojawiliśmy się na antenie, ile lat ma autor, bo czuć, podczas lektury czułam, że to musi być ktoś, kto ma już bardzo duże doświadczenie życiowe. Mhm. Nie tylko wiedzę, bo przecież ogromną wiedzę taką czerpaną z książek i z rozmów z ludźmi mogą mieć też bardzo młodzi ludzie i mnóstwo takich młodych ludzi znam, ale tam było czuć coś więcej. No i faktycznie pan koło 80, więc wszystko się tutaj zgadza. No i powiem państwu, że on też się zastanawia na przykład, czy istnieje związek między ukształtowaniem miejsc a charakterem ludzi. I to bardzo się wyczuwa. Pisze o tych wulkanach, o tej takiej uśpionej bestii. Pisze o bezsenności Ziemi, czyli że tam pod spodem wszystko cały czas wibruje, buzuje i czeka na eksplozję. Pod spodem mieszka bestia, która bynajmniej nie zamierza trwać w bezruchu. Ale trafia też do takich różnych miejsc we Włoszech, gdzie na przykład nie istnieje żadna granica oddzielająca żywych od zmarłych, jak pisze. Tutaj do zmarłych mówi się, zmarli podpowiadają żywym liczby do skreślenia w lotto. Ze zmarłymi dzieli się troski i radości. Kiedy z Maradoną zdobyliśmy Mistrzostwo Włoch, opowiada jeden z jego rozmówców, może pan pamięta, ktoś napisał, czy wiecie, co przegapiliście? A to był napis na murze cmentarza. Więc bardzo konkretne. Więc to było po prostu w tym regionie nie do pomyślenia, żeby świętować bez zmarłych. I pisze między innymi takie zdanie. Prawdziwe zagrożenie, prawdziwa katastrofa ma charakter kulturowy. Chodzi o zamęt, jaki panuje w naszych głowach. To kolejny z rozmówców. Nie widzimy już, co się dzieje. Czasem ogarnia mnie takie zmęczenie. Dosyć tego, dosyć. Chcę wrócić do pleistocenu, do jaskiń, do miejsca, gdzie proszę mi wierzyć, żyje się całkiem nieźle. Niekiedy spędzam tam cudowne noce i powiem ci, że przy takim przebodźcowaniu bardzo często myślę, chcę wrócić do pleistocenu i do jaskiń. I pisze też o takiej hipokryzji i o wyrachowaniu polityków między innymi. Myślenie o przyszłości nie popłaca. O wiele korzystniej jest zarządzać kataklizmem po fakcie. Najlepiej podczas bezpośredniej telewizyjnej transmisji, rozdzielając jałmużny między znajomych, własnych znajomych. Poza tym kręgi mafijne żyją z sytuacji nadzwyczajnych, nie z działań zapobiegawczych. Brak zabezpieczeń przed skutkami wstrząsów sejsmicznych świadczył dobitniej niż cokolwiek innego o dokonujących się w umysłach Włochów, o dokonującym się w umysłach Włochów w wygasaniu pamięci, któremu towarzyszy zanik myślenia ukierunkowanego na przyszłość, bo to jest między innymi opowieść o tych historiach łapówkarskich, gdzie deweloperzy budują na terenach, na których nigdy nie powinny stać budynki mieszkalne. No i porównuje to autor między innymi do takiej ślepoty w kwestiach zmian klimatycznych, które są obecne nie tylko we Włoszech. No ale to też jest opowieść o tym, że są tacy, którzy nie chcą uciekać z miejsc, w których żyli od lat i mówią o tym, że dla takiego smaku życia warto podjąć ryzyko. I to też jest kolejna perspektywa. Jest też jeden z rozmówców, który jest Sycylijczykiem, który się przeprowadził i szybko się zneapolizował. Pomyśl tylko, u nas nakrywanie do stołu i ścielenie łóżka określa się tym samym czasownikiem kuncari. Nic ci to nie mówi? Zarówno spożywanie posiłków, jak i uprawianie miłości pozwala uciec przed bezwzględnością życia. I mamy tutaj też taką opowieść o pięknie. Pięknie, które sąsiaduje z grozą. Rumic też używa tak pięknych zdań, jak na przykład wiatr, który jest oddechem ziemi. Od razu mi się skojarzył z Ulą Zajączkowską, która z kolei pisze o wietrze jako o rzeźbiarzu. I po roślinach, po ich kształcie wygięcia można też zobaczyć, jaki ten wiatr był. Pisze też o tym, że tak zwany postęp społeczny dotarł do punktu, w którym to, co nieludzkie, jest akceptowane, a nawet traktowane jako norma, a to, co znajduje się pod powierzchnią, przemawia własnym głosem. I tutaj mamy tego jednego z rozmówców, który też mówi, że oczywiście można udawać, że nie ma zagrożenia, ale można też nadmiernie manipulować strachem. Dzisiaj zbyt często pracuje się nad strachem, zamiast pracować nad prewencją. Strach stał się dobrem konsumpcyjnym, a gazety z tego żyją. Tak bardzo odbiera to jednak ludziom zdolność racjonalnego myślenia i wprowadza tak nerwową atmosferę, że wyrządza większe szkody niż sama erupcja. W efekcie nie tylko zmienia się rzeczowy stosunek Neapolitańczyków do zagrożenia wulkanicznego, ale też przyspieszeniu ulega proces gentryfikacji zamieszkiwanych przez nich miejsc. Więc mamy te dwa kompletnie różne punkty widzenia. Pisze też wspaniale o na przykład takie zdanie, że kartkował coś w głowie. Aż sobie schowałam do kieszeni. I jeszcze może jedna z wypowiedzi, tym razem pani, która żyje w takim miejscu, do którego przyjazd, ponieważ jest to na wyspie, jest uzależniony od pogody. Czy prom przypłynie, czy nie. I ona mówi coś takiego: najlepsze jest to, że człowiek nie wie, czy prom będzie mógł wyruszyć. Chodzi o przyjemność oczekiwania, o zależność od wiatru, od oddechu ziemi. Więc
2: bardzo ładne.
1: Polecam z całego serca, bo tam są nawiązania do architektury, do literatury, do muzyki. Każde miasto brzmi trochę w innej tonacji. Paulo Rumic, Głosy z głębi.
0: I jeszcze serial miał być.
1: Tak, i to jest serial, od razu Państwu mówię, żebyście go oglądali tylko wtedy, kiedy jesteście w dobrej formie psychicznej, bo mówimy często o takich wydarzeniach, które nas rozkładają na łopatki, trzeba się poskładać emocjonalnie. I to jest serial, który myślę, że może się przydać wielu osobom na tak zwane odsamotnienie, bo wydaje nam się często, że w bardzo trudnych doświadczeniach jesteśmy sami. To jest serial, który otrzymał 2 statuetki Emmy i nosi tytuł Alzheimer i jak nietrudno zgadnąć, opowiada o osobach, które mierzą się z tą chorobą i o ich rodzinach, o ich opiekunach. Nie ukrywam, że bardzo sobie dawkuję ten serial, bo pierwszy odcinek i drugi są po prostu porażające. On się składa z takiego odcinka taśmy zapomnianych zdarzeń, dziadku, czy wiesz, kim jestem. Między innymi tutaj małe dzieci też opowiadają o swoim postrzeganiu tej choroby. Opowieść też o tym, że nie choruje tylko ta osoba, która jest nią bezpośrednio dotknięta, ale też cała rodzina. Jest coś tak przejmującego. Powiem ci też, że po raz kolejny się przekonałam, że nie byłabym w stanie być reżyserką filmów dokumentalnych, bo też wiele takich wątpliwości etycznych się budzi, bo oczywiście zgodę na filmowanie wydawały na pewno zgody rodziny chorujących, ale w momencie, kiedy pojawiają się na ekranie takie już najbardziej poruszające momenty, wręcz śmierci, momentu śmierci, kiedy ten oddech się kończy, to też miałam takie, czy chciałabym być na przykład fotografowana, czy nagrywana w takiej sytuacji, a z drugiej strony też jestem bardzo za tym, żeby pokazywać też oprócz koloryzowania brokatu i tak dalej, to co jest najtrudniejsze, żeby ludzie mogli też poczuć, że nie są w tym sami. I gdzieś czymś takim, co bardzo we mnie zostało, jest to, że ci bliscy często wchodzą na nowo w świat z tych chorych, którzy oni tworzą na nowo, wymyślają jakieś historie na swój temat. Poruszający jest moment, kiedy żona przychodzi do takiego ośrodka opieki, w którym jest jej mąż, który sobie podśpiewuje, ale też obok niego jest jego koleżanka, też chorująca na Alzheimera, która twierdzi, że to jest jej mąż. I wiesz, przychodzisz do swojego męża i widzisz, że musisz wejść na chwilę w ten świat, nawet nie protestować czasami, podążać za opowieściami. To jest ogromna siła tych osób, które cały czas muszą pamiętać, kiedy zdarzają się ataki agresji, bo przecież każdy tę chorobę też przychodzi w zależności też od stadium w inny sposób, że ta agresja to nie jest ten człowiek, że to jest choroba. Przejmujący, poruszający serial Alzheimer. Tak jak mówię, trzeba wyczekać też taki dobry moment, żeby mieć siłę po prostu przyjąć tę historię. No ale zdaję sobie też sprawę, że dla wielu osób to nie jest serial, tylko jest codzienność i myślę, że oni w tej historii znajdą rodzaj takiego odsamotnienia.
0: Ale ciekawe też, bo wspomniałaś o tym, że na pewno była zgoda, jak ktoś wziął udział w serialu dokumentalnym, to musiał wyrazić na to zgodę. Ciekawe, czy to też dla tych rodzin była forma, nie wiem, pewnej terapii, pewnego odreagowania na to, co się dzieje. Tak, ciekawe, tak. Jak one to odbierały.
1: Ja też właśnie się nad tym zastanawiałam, bo myślę, że wiele osób też po tym serialu się nauczy, jak można wspierać takie osoby, bo przecież wiele osób w pracy ma współpracowników, którzy opiekują się na przykład starszymi rodzicami. Zresztą Alzheimer też potrafi się pojawić, nie wiem, na przykład po 60, gdzie, czy wcześniej znacznie. To są rzadsze przypadki, ale są. I myślę, że jeżeli ktoś sobie zda sprawę, z czym taka osoba mierzy się na co dzień, to też myślę, że będzie w stanie też ustalić priorytety i na jakiś czas zwolnić tego kogoś z obowiązków, dać mu po prostu, to jest praca na całą dobę, jednocześnie wymagająca no też płynności finansowej, bo ta choroba po prostu bardzo dużo kosztuje. Myślę tutaj o pomocy specjalistycznej, o pielęgniarkach, o pobytach. Zresztą strasznie nie lubię takiego słowa, które jest w polskim języku, że ktoś oddaje, nie wiem, czy rodzica, czy kogoś starszego. Myślę, że nikt nie ma prawa w ogóle oceniać czyjejś decyzji, bo często te osoby są jeszcze osądzane. A to jest taki rodzaj wyzwania, na który można się, na ten temat myślę, że można się tylko wypowiadać, kiedy ktokolwiek mierzył się z tego typu sytuacją. Myślę, że tego też ten serial uczy, przez chwilę pozwala wejść. I tak jak mówię, nawet zobaczenie godzinnego odcinka jest czymś, z czego się otrząsasz, a wiesz, że to jest po prostu serial, który gdzieś tam sobie się pojawia w przestrzeni, a dla wielu osób to są te właśnie 24 godziny na dobę.
0: 8:24, a za chwilę wracamy z zachwytami i ja będę miał dla Państwa polecenie książkowe.

0: To ja dzisiaj mam dla Państwa powieść, nie reportaż tym razem i to jest jedna z tych historii, które bardzo lubię, bo to jest historia rozbita na kilku bohaterów, kilku równorzędnych bohaterów i całą opowieść poznajemy z kilku różnych perspektyw i w tym przypadku z perspektyw międzypokoleniowych, bo jest i bohaterka bardzo młoda, jest i Nestor rodu, jest i tak zwany pomostowy bohater, czyli osoba tak 30-40-letnia, więc też wiekowo jest to bardzo, bardzo wymieszane. Gdzie sypiają dzikie konie? Taki jest tytuł, a to jest najnowsza powieść Łukasza Barysa, laureata paszportu polityki. Akcja dzieje się w ciągu jednego dnia. Oczywiście są wątki zahaczające o przeszłość, ale taka główna historia zamknięta jest w 24 godzinach. No i to jest bardzo bogaty w wypadki dzień z życia rodziny Kotowiczów. To jest rodzina, która mieszka we wsi Janowice pod Łodzią. To jest fikcyjne miejsce, także nie muszą Państwo szukać, czy taka wieś naprawdę istnieje. Sprawdziłem to od razu już po pierwszej stronie książki. Nie istnieje, to jest fikcja, ale to jest fikcja, która symbolizuje w zasadzie każdą podmiejską miejscowość w Polsce. No i wszystko zaczyna się od tego, że dobijający trzydziestki Kamil po rozstaniu z dziewczyną z Łodzi nagle wraca do rodzinnego domu bez zapowiedzi. Zaczyna pracę jako nauczyciel w miejscowej szkole, no i generalnie nie wie za bardzo, co ma zrobić ze swoim życiem. Jest też w tej opowieści Karo, jego siostra, nastolatka, dla której największym zmartwieniem jest to, czy jest lubiana, czy dobrze pomalowała paznokcie i która bardzo wstydzi się tego, że jej brat, starszy brat, uczy w tej samej szkole, do której ona chodzi. Jest Stanisław, Nestor rodu Kotowiczów, który po śmierci żony nie potrafi znaleźć sobie miejsca i który w dzień, kiedy dzieje się akcja książki, obchodzi urodziny i pojawienie się w jego domu z życzeniami to jest dla reszty rodziny trochę taki smutny obowiązek. Niestety. Oczywiście jest plejada też bohaterów drugoplanowych w tej opowieści, jak na przykład matka Kamila i Karo, która pewnego tego dnia, kiedy dzieje się akcja, postanawia rzucić wszystko i wyjechać na wycieczkę do Budapesztu z przypadkowo poznanym w internecie nieznajomym.
1: Odważnie.
0: Odważnie, tak. Zresztą ta odwaga budzi wśród rodziny, no właśnie, wśród niektórych zachwyt, jak na przykład u Nestora rodu, a na przykład u dzieci, czyli u Kamila i Karo, wstyd i zażenowanie, że matka, która ma ponad 50 lat, umawia się z kimś z internetu, nie widzi tej osoby na oczy i zdobywa się na taką, no powiedzmy, odwagę i wyjeżdża z nim na wycieczkę za granicę. No niezwykle skomplikowane relacje panują w rodzinie Kotowiczów, to mogę Państwu zdradzić. No to jest opowieść o zagubieniu, o tęsknocie, ale też o szukaniu normalności i o walce z demonami przeszłości, bo ta przeszłość jest bardzo ważna w całej tej opowieści. Ale dla mnie to jest też historia o świecie, który albo już przeminął, albo właśnie obserwujemy jego schyłek, takim świecie małych, zgranych społeczności, takich podmiejskich enklaw pełnych beztroski, gdzie wszystko latem pachnie i gdzie pewnie wielu z nas wyjeżdżało na przykład na wakacje do dziadków. Zresztą pachnąca łąka nad rzeką, nad którą uciekało się odrabiać lekcje i po prostu porobić nic, pogapić w gwiazdy jest jednym z ważniejszych miejsc w tej opowieści. Łukasz Barys przemycił w tej historii też sporo takich elementów magicznych, elementów realizmu magicznego, bo taką główną osią jest przekazywana z pokolenia na pokolenie we wsi legenda o dzikich koniach, które uciekły z pożaru stajni, schroniły się w lesie. Od tamtej pory nikt ich nigdy nie widział, ale są symbolem takiego starego, dobrego świata. Czasu, który przeminął, ale czasów, w którym we wsi wszystko było dobrze, więc każdy wierzy w to, że te konie przetrwały i czekają gdzieś w tym lesie w ukryciu i w końcu wyjdą i znowu będą pasły się na łące, wrócą na pastwiska. No i rzeczywiście co chwilę w tej historii jest tak, że ktoś trafia na ślady tych zwierząt w lesie albo twierdzi, że widział ich ślady i jest to opowieść taka spajająca. Ta wiara, że te konie rzeczywiście w tym lesie są, to jest taka wiara łącząca całą wieś. Stąd zresztą ten tytuł, gdzie sypiają dzikie konie. Jest też przecudowny wątek tatka, który uchodził za takiego lokalnego, jakby to ładnie określić, chojraka, chyba tak najlepiej, który lubił niestety wypić, no ale po jego śmierci wyszło na jaw, że miał też pasję, o której nie wiedziała nawet jego żona, a mianowicie malował obrazy. Po jego śmierci w takiej pakamerze w domu odkryto mnóstwo przepięknych obrazów i namalował między innymi te dzikie konie, które taką legendą obrosły we wsi. No i pytanie, czy je widział i je namalował, czy to tylko wytwór jego wyobraźni? No to też jest pytanie, które spędza sens powiek wszystkim we wsi. I naprawdę bardzo, bardzo piękna, bardzo czuła opowieść, gdzie sypiają dzikie konie, Łukasz Barys. Bardzo, bardzo Państwu polecam.
1: No to zapisujemy kolejne. To ja dorzucę jeszcze od pana Mateusza Zelka zachwyt do naszej pluszowej zbroi. Miałem sobie dzisiaj dać spokój z zachwytami. Tu musimy się do tego odnieść, żeby sobie nigdy nie dawać spokoju z zachwytami. To jest
0: sensu.
1: Akt oporu i buntu potrzebny.
0: I to jest z góry skazane na porażkę.
1: Tak. I pan szczęśliwie, pan Mateusz poszedł na rabatę i urzekło go proso Buffalo Green, które z soczystej zieleni liści i kwiatostanów przez całe lato teraz ubrało jesienną sukienkę. Mamy tutaj dołączoną dokumentację. Państwo sobie muszą wrzucić do wyszukiwarki hasło proso Buffalo Green i dodać oczywiście sukienka jesienna. Bardzo lubię oczywiście swoją drogą to określenie. I jeszcze mamy panią Bernadette, która na rozweselenie wrzuciła nam tutaj bukiet kwiatów. Między innymi widzę dalię. To muszę powiedzieć, że kiedy ostatnio rozmawiałam z profesor Urszulą Zajączkowską, na stoliku autorskim stały świeże dalie i zapytałam, czy jak patrzy na te dalie, to widzi bardziej preparat do pokrojenia i sprawdzenia, jak to wygląda, czy piękne kwiaty, i powiedziała, że to jest studium umierania. No ale też wspomniała o laurce i to jest piękna sprawa, którą narysowała jej córka, i w zasadzie były dwie wersje. Pierwsza, jak powiedziała córka, dla normalnej mamy, czyli to były kwiaty cięte z kokardą, a druga to były kwiaty dla mojej mamy, czyli kwiaty, które miały korzenie, no i które mogły sobie rosnąć, na przykład w doniczce. Swoją drogą, 4 dzień października spędzimy z Urszulą Zajączkowską w Niezapominajkach, więc tam te wszystkie wątki będziemy rozwijać.
0: A jakby państwo mieli teraz z tyłu głowy Urszula Zajączkowska. Gdzieś już na Radio Nowy Świat słyszałem to nazwisko. Tak, mają państwo rację. Co piątek w porannej mannie u pana Wojciecha Mana i u Mariana pojawia się ze swoimi roślinnymi opowieściami.
1: Powiem ci, że ja nawet napisałam do Mariana. Mówię, Marian, czy ja mogę na chwilę wypożyczyć gościnie? I Marian się zaczął śmiać, że przecież nie mamy wyłączności. Ale chciałam być fair, żeby nie było, że podkradam gości, więc jest tutaj zielone światło, więc na tym zielonym wjedziemy 4 października.
0: No to dużo zielonego, ale zanim zielone, to jeszcze u nas Bob and Earl.
1: Połączenie nie jest...

0: 8:39 to czas na poezję w prozie Brzasku. I dziś zabrzmi wiersz z tomu zatytułowanego Osoba nieludzka. To nie jest wzięte w nawias. Ryszarda Słońska. To jest poetka, która za chwilę zabrzmi, ale muszę ci powiedzieć, że bardzo tak na okładce jest, mówię tak, bo Weronika zrobiła słodką minę, bo na okładce jest taka rycina przedstawiająca pana trzymającego w ramionach małego pieska.
1: Trochę taki jamnikowaty, nie?
0: Jamnikowatego, który się do niego przytula i ma to swoje uzasadnienie, bo w takiej małej, krótkiej notce biograficznej na pleckach tego tomu o pani Ryszardzie jest taka wzmianka. Wrocławianka, wierna towarzyszka psów, która lubi też koty, choć z tymi drugimi nie mieszka.
1: To ja tak samo mam na razie, chociaż liczę, że kiedyś jakiś kot ze mną też zamieszka.
0: I rzeczywiście sporo wątków zwierzęcych w tym tomie poetyckim jest, natomiast ja dziś wybrałem dla państwa wiersz zatytułowany Wieczność. Ile wynosi chwila? Minutę? 25 sekund? 4 godziny? Czy może 7? Pół życia? Czy całe? Podczas gdy wieczność trwa uśmiech dyskretny, schwytane wzrokiem jedno spojrzenie, dotknięcie dwóch dłoni i tylko cierpienie wymyka się każdej z tych kategorii.

0: 8:44 na zegarach, a to oznacza, że powoli, szanowni państwo, zbliżamy się w stronę spraw związanych z klimatem i przyrodą. I dziś temat, który wraca, ale wraca dlatego, że jest bardzo ważny, a wciąż jest na tym polu mnóstwo do zrobienia, co zresztą za chwilę państwo usłyszą. Chów klatkowy. Już od jakiegoś czasu organizacje prozwierzęce walczą o zakaz takiego, no powiedzmy wprost, nieludzkiego traktowania kurniosek. Jednym z elementów tej walki jest nacisk na wielkie sklepy, na wielkie sieci handlowe, by ze swojego asortymentu wycofywały jaja z chowu klatkowego. Przyznaj, Weronika, szczerze, czy ty sprawdzasz, kupując?
1: Sprawdzam, ale dzięki temu, że bardzo dużo już kilka lat temu o tym się mówiło. Bo kluczowa jest jednak ta świadomość.
0: Tak, właśnie o tej świadomości też za chwilę państwo usłyszą, bo zapytałem o to wszystko Marię Madej ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki, a takim punktem wyjścia do naszej rozmowy była niedawna decyzja jednego z dużej francuskiej sieci hipermarketów, bardzo popularnej także tu u nas w Polsce, właśnie o tym, żeby wycofać ze swojej oferty jaja z chowu klatkowego, ale nie tylko same jaja, bo także produkty, do których wytworzenia użyte zostały tego typu jaja. Także krok w bardzo, bardzo dobrą stronę. Zresztą proszę posłuchać. Maria Madej, Stowarzyszenie Otwarte Klatki.
2: Jeszcze wcześniej wycofał jaja marki własnej, a teraz właśnie wycofał jaja klatkowe marek producenckich. Co więcej, jaj klatkowych nie znajdziemy też w składzie produktów gotowych marki własnej tej sieci, czyli tutaj takich produktach jak makarony, majonezy czy wypieki. Te decyzje, ten krok oceniamy bardzo pozytywnie. To jest bardzo ważny krok z perspektywy poprawy dobrostanu kurniosek. Każda taka decyzja stymuluje zmiany w sposobie utrzymania kurniosek. Dzięki temu coraz mniej kur utrzymywanych jest w klatkach. I szacujemy, że sprzedaż jaj w takiej sieci przekłada się na życie nawet 400 tysięcy kurniosek rocznie, czyli mówimy o 400 tysiącach kur, które dzięki takiej decyzji nie trafią już do ciasnych klatek. I patrząc z szerszej perspektywy, jako Otwarte Klatki zaczynaliśmy swoje działania, czy gdzieś to były początki naszych działań w 2014 roku, to wtedy jedynie 13% kur utrzymywanych było w systemach bezklatkowych. Teraz jest już to 40% kur w takich systemach jak ściółkowy, wolnowybiegowy czy ekologiczny, czyli widzimy, że ten odsetek się potroił. I to jest właśnie wynik wycofywania jaj klatkowych przez sieci handlowe, przez producentów żywności i przez inne firmy.
3: A czy to też trochę wynika z tego, że przez te wszystkie lata zmieniła się społeczna świadomość dotycząca chowu klatkowego?
2: Tak, zdecydowanie. No tutaj wszystkie zmiany zaczynają się tak naprawdę od konsumentów, od naszych codziennych wyborów i od tego, co my jako konsumenci uważamy o różnych tematach. No myślę, że teraz i w sumie już tak naprawdę też od wielu lat, jeżeli zapytamy Polkę czy Polaka gdzieś na ulicy o to, czy to jest okej, żeby kurę trzymać w klatce całe życie, no to myślę, że tutaj odpowiedź

0: życia. Co więcej, dla 72% społeczeństwa warunki chowu kur są istotnym kryterium przy wyborze, przy zakupie jaj, a około 2/3 społeczeństwa deklaruje, że zapłaciłoby więcej za jaja lub produkty z jajami z chowu, które oferuje kurom lepsze warunki. I tutaj oczywiście badania opinii społecznej ciężko jest przekładać jeden do jednego na realne zachowania konsumentów, no ale widzimy, że ten trend i że to poparcie jest wysokie, że nie mówimy o większości w postaci 51%, tylko o takiej większości naprawdę znacznej.
1: To co jest w takim razie jeszcze do zrobienia w tej kwestii?
0: Tak naprawdę bardzo wiele już się wydarzyło i myślę, że tą zmianę, która zadziała się w ostatnich latach, trzeba bardzo docenić, bo tylko od 2025 roku do teraz w klatkach utrzymuje się niemal 4 miliony kur mniej i to jest realna zmiana to jest bardzo realna i taka bardzo znacząca zmiana dla tych kur, bo kury w klatkach nie są w stanie rozprostować swoich skrzydeł, nie są w stanie spełnić swoich podstawowych potrzeb behawioralnych, a już na przykład w chowie ściółkowym, który nie jest idealny, to jest możliwość realizacji właśnie tych podstawowych potrzeb. Więc tutaj ta realna zmiana już się zdecydowanie zadziała, ale nadal jest wiele do zrobienia, bo nadal mamy te 60% kur, które są jeszcze utrzymywane w klatkach. Ten duży procent wynika też z tego, że bardzo dużo jako Polska jaj eksportujemy, bo eksportujemy około 30-40% wyprodukowanych jaj i głównie eksportujemy właśnie klatkowe. No aczkolwiek nadal tutaj te 60% kur jest w klatkach. Nam marzy się, żeby żadna kura nie cierpiała w klatce, więc będziemy dalej działać i dalej starać się redukować udział chowu klatkowego. To, co robimy, to współpracujemy z firmami, które jeszcze nadal są w procesie wycofania jaj klatkowych, bo takich firm jeszcze troszkę jest. Poszukujemy też rozwiązań, poszukujemy też potencjalnie nowych firm, z którymi chcemy współpracować, a co także wspieramy, to działania na poziomie unijnym, bo na koniec tego roku oczekiwana jest propozycja Unii Europejskiej o wygaszaniu chowu klatkowego, między innymi właśnie kur niasek.
1: A czy firmy, czy te wielkie sieci handlowe chętnie z Państwem współpracują przy okazji wycofywania jaj z chowu klatkowego, czy napotykacie jakiś duży opór w tej materii?
0: Myślę, że tutaj wszystko się rozchodzi o to, czy sprawa jest ważna społecznie, czy jest ważna dla konsumentów, czy nie. Bo jeżeli konsumenci zwracają uwagę na to, skąd pochodzą jajka i chcą dokonywać wyborów właśnie przy sklepowej półce, biorąc pod uwagę dobrostan zwierząt, no to też jest bardzo istotna informacja dla sieci handlowych. I sieci handlowe wtedy również wdrażają te zmiany w życie. No i tak właśnie tutaj było w przypadku jajek. No też jeżeli chodzi w ogóle o sieci handlowe, to większość największych sieci w Polsce już w tym momencie jajek klatkowych nie sprzedaje. Nie znajdziemy jajek klatkowych na półkach największych sieci.
1: Sieci handlowe to jedno, ale w tym wszystkim są jeszcze producenci i chyba tych najtrudniej przekonać, prawda?
0: Tutaj to wszystko jest jakby działa w formie łańcucha, bo wszystko jest ze sobą połączone. Jeżeli sieć handlowa decyduje się wycofać jaje klatkowe, no to wtedy też to zapotrzebowanie na jaje klatkowe spada i wtedy, a z kolei rośnie zapotrzebowanie na jaja z innych systemów i wtedy również producenci jaj zaczynają wprowadzać te zmiany, bo po prostu pojawiają się klienci na jaja bezklatkowe i jak rozmawiamy z producentami jaj, to słyszymy, że ta transformacja postępuje, że w tym roku jest wiele inwestycji w systemy bezklatkowe. Zresztą też to właśnie widać bezpośrednio po danych, po tym, że cały czas ten udział systemów bezklatkowych rośnie. Tutaj patrzymy na dane Głównego Inspektoratu Weterynarii, więc no oczywiście jest to inwestycja dla producentów jaj, jest to zmiana, więc trzeba włożyć w to zasoby i pracę i finanse. Ale ostatecznie, jeżeli zmienia się cały rynek, jeżeli zmienia się zapotrzebowanie sieci, no to jest też naturalna kolej rzeczy, że również producenci jaj w tym kierunku idą. I zresztą jest wiele producentów jaj, którzy już wiele lat temu zainwestowali w systemy bezklatkowe, widząc w tym właśnie przyszłość.
1: i o tej przyszłości.

0: już dziś po godzinie 10.
1: Ja się nazywam Piotrek Bukartek.
2: Diana Giurow, dzień dobry.
1: Przeprowadzimy Państwa przez ocean koncertu życzeń i spełnimy ich, och, ile się da.
0: Po zalogowaniu na stronie nowyświat.online dostępna będzie również transmisja audycji. Do usłyszenia, do zobaczenia.

0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry.
0: Patryk Rabiega.
1: Weronika Wawrzkowicz.
0: I Franek Wójcicki.
1: Dziewiąta. I do naszego grona dołączy jeszcze Randy Crawford.

0: Pogoda.
1: Dziś na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie muszą być Państwo przygotowani na przelotne opady deszczu. No i bardzo prosimy uważać na mgły. Te będą ograniczały widzialność do około 300 metrów. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 18 stopni w centrum do 21 na ziemi lubuskiej.
2: No to my robimy przystanek na przykład w Tokio. 18 stopni, a ten przystanek w Tokio nieprzypadkowy, bo przed nami podróż do Japonii ekspresowa. Naprawdę bardzo szybko wylądujemy.
1: Ale zanim Japonia, to jeszcze przystanek u pewnego młodego dżentelmena.
3: Dzień dobry, tu Iwo. Pozdrawiam jesienkę. Spoko, spoko.
1: Spoko, spoko,
2: spoko, spoko. To jeszcze nawiązanie do Ewy Bem śpiewającej. Spoko, spoko. No to bardzo spoko podróż przed nami. Iwo, uściski tutaj od nas radiowe, od całej ekipy.
1: Bardzo, bardzo mocne. A naprawdę całkiem spoko jest też nowy singiel Morphine.

0: 10 minut po 9:00, to my, szanowni państwo, tak jeszcze chwytając się tytułu kokun, to będziemy teraz w kokonie kulinarnym i będziemy wszyscy mlaskać, siorbać i cieszyć się ze wspólnego posiłku. Razem z nami jest Jakub Wróblewski, bloger kulinarny w przestrzeni internetowej znany jako Gotuj z Diego, autor książki Mlask, kuchnia japońska dla początkujących. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam was serdecznie.
2: To ja może zacznę nietypowo, bo od wachlowania ryżu. Sezon upałów już jest za nami, ale wachlowanie ryżu chyba zawsze w cenie, zawsze w sezonie. Zgodzisz się?
1: Jest to ważny element, kiedy przygotowuje się ryż, zwłaszcza kiedy chcemy zrobić sushi. Jest to proces ważny, żeby ochłodzić ten ryż, więc tak, to jest ważna sprawa, jeśli chodzi o kuchnię japońską. Polega to na tym, żeby ryż ugotować. Można to zrobić zarówno w ryżowarze, jak i w garnku tradycyjnie. Następnie taki ryż przykłada się do specjalnej drewnianej bambusowej miski i wachluje się, czym w sumie można, czyli równie dobrze można deską cienką albo jakimś specjalnym wachlarzem. I żeby ten ryż ostygł i żebyśmy mogli go zaprawić taką mieszanką cukru, soli i octu, żeby ten ryż mógł nabrać smaku i żeby także mógł być dłużej wykorzystywany do przygotowywania sushi.
0: To skoro padło słowo ryżowar, to ja od razu poproszę o wyjaśnienie, bo dla mnie to jest czarna magia.
1: Ryżowar to takie urządzenie, które myślę, że każdy Japończyk ma w swojej kuchni i myślę, że jeśli chodzi o taką domową kuchnię japońską, to zdecydowanie warto się zaopatrzyć w takie urządzenie. Można w nim nie tylko przygotować ryż jakby każdego rodzaju, ale też na przykład można przygotować konji, czyli taki klej ryżowy, który jest naprawdę zdrowy i pożywny. Można też także w tym ryżowarze przygotować ciasto, takie trochę biszkoptowe. Także ryżowar to nie tylko do gotowania ryżu, ale też do innych rzeczy. Także polecam zawsze się zaopatrzyć, bo jest to super rozwiązanie i często przygotowuje się dania w czasie, kiedy ten ryż się gotuje. Także jest to jakimś tam wyznacznikiem czasu i fajnie poprawia pracę.
0: To wejdźmy na chwilę do japońskich restauracji, bo tam mlaskanie i siorbanie wcale nie jest oznaką braku kultury, prawda?
1: To prawda, jest to raczej wyraz tego, że nam to smakowało, że jest to coś wyjątkowego. Poza tym też trudno jeść na przykład ramen, gdzie mamy kluski, które musimy wciągać i żeby przy tym nie mlaskać i siorbać, to jest jakby naturalne. Także tam siorbanie jest czymś bardzo pożądanym i warto to zrobić. Poza tym, kiedy siorbiemy, też więcej powietrza się dostaje do naszych ust, więc też odczuwamy inaczej trochę smaki, także warto spróbować siorbać przy jedzeniu.
0: I stąd też Mlask, czyli tytuł twojej książki? Powiedz, jaka była historia tego tytułu?
1: To ogólnie ten tytuł ewoluował trochę, ponieważ ogólnie moja miłość do Japonii zaczęła się ponad 3 lata temu, jak byłem pierwszy raz na Okinawie i po pobycie tam ponad tydzień odkryłem, że po prostu to jest coś, co powoduje jakieś to, że serce mi mocniej bije, że po prostu marzę o tym, żeby powrócić do Japonii. I pomyślałem, że chciałbym przekazać swoje uczucia i emocje i stworzyłem e-booka o kuchni japońskiej, taką małą wersję książki, która jest obecnie i ona nazywała się Siorbto, a nie chcieliśmy powtarzać tego tytułu i to wszystko ewoluowało właśnie w Mlask.
2: Piszesz w Mlasku między innymi o tym, że kiedy zaczynasz tęsknić za Japonią, to przygotowujesz sobie sando. Czym jest sando?
1: Sando to jest taka kanapka z chleba shokupan, takiego mlecznego chleba, który bez problemu można przygotować w domu. Ma on dosyć specyficzną formę, bo wygląda w sumie jak taki chleb tostowy. Potrzebna jest do tego blaszka, taka zamykana od góry, ale można w sumie poradzić sobie bez tego. I ten chlebek jest naprawdę przepyszny, długo wytrzymuje, można go przechowywać, co najmniej tydzień dalej jest wilgotny i pyszny. A to dzięki takiej zasmażce specjalnej, którą się stosuje do tego, żeby ten chlebek taki właśnie był. A jeśli chodzi o sando, no to to są właśnie kanapki przygotowane z tego chleba i są różne wariacje tych kanapek. I ta najbardziej popularna to jest ta właśnie z pastą jajeczną. ale też jest na przykład z bitą śmietaną i truskawkami, czy z innymi owocami sezonowymi. Też taką jedną z moich ulubionych jest wersja z kurczakiem teriyaki i krojonym jajkiem. Tej akurat nie ma wersji w książce, ale jak się odwiedzi 7-Eleven w Japonii, to na pewno można spróbować.
0: A masz taką swoją jedną ukochaną japońską potrawę?
1: Trudne, ale myślę, że na pewno takim fajnym jedzeniem, które, do którego często wracam, jest Ichiyu Sansai, czyli ta idea budowania dania na zasadzie zupa i trzy mniejsze talerzyki. I zawsze do tego jeszcze jest ryż i tsukemono, czyli jakaś mała kiszonka. I zazwyczaj właśnie jeśli przygotowuję coś w domu japońskiego, to właśnie staram się, żeby to było właśnie to, bo to powoduje, że jest dosyć duża różnorodność na tych miseczkach, talerzykach i pozwala to właśnie sobie przypominać jakieś same pyszne rzeczy, które zjadałem w Japonii.
2: Mnie zaskoczyło podczas lektury, że Japończycy, jak piszesz, potrafią wyrażać swoją miłość, taką słabość do kuchni włoskiej, na przykład w postaci takiego dania jak carbonara udon. I zastanawiam się, czy to jest częste działanie, czy raczej coś w rodzaju ciekawostek?
1: Raczej ciekawostki, ale te niektóre miejsca są bardzo popularne i jak się wpisze na TikToku czy tam na jakichś innych portalach carbonara udon, to wyskakują właśnie te miejsca z Tokio, gdzie po prostu stawiają się jakieś gigantyczne kolejki i wszyscy chcą spróbować carbonara udon. Ja w swojej książce właśnie stworzyłem coś podobnego i naprawdę jest to przepyszne. Wystarczy tak naprawdę zamienić zwykły makaron na ten udon i już od razu się zmienia na wszystko. Smak i cała tekstura też tego dania się zmienia, przez to, że ten makaron udon jest taki dosyć grubszy i taki troszeczkę kleisty.
0: A dlaczego w ogóle Japonia? Co cię tak mocno do tej kuchni przyciągnęło? Przyciągnęło na tyle, że postanowiłeś napisać książkę?
1: Pierwszy raz w Japonii byłem ponad 3 lata temu i to była moja pierwsza styczność z Japonią, a dokładnie z wyspą Okinawa. No i tam lecąc na tą Okinawę, myślałem sobie, o fajnie, chciałem zawsze polecieć do Japonii, będzie pewnie przyjemnie, ale jakby to, co mnie tam spotkało, w ogóle przekroczyło wszystkie moje oczekiwania. Przede wszystkim ludzie, atmosfera, jakaś taka harmonia panująca we wszystkim i przede wszystkim jedzenie, które tam jadłem. Na pewno jedną z tych rzeczy, które gdzieś tam pamiętam, i do których często wracam wspomnieniami, to jest byliśmy na takiej małej wyspie obok Okinawy, no coś się nazywa Zamami Island i tam taki starszy Japończyk prowadził, powiedzmy, że to był food truck z kilkoma miejscami do siedzenia przed tym swoim lokalem. Ten starszy pan miał dwa kotki. Te kotki chodziły sobie tam między tymi stolikami i serwował samodzielnie od sashimi po inne pyszne dania kuchni japońskiej. Wszystko było w takiej trochę formie jak obecnie talerzyki w restauracjach. I to właśnie trochę nawiązuje do tych izakai, czyli takiej właśnie formy restauracji, baru, gdzie właśnie można zjeść pyszne japońskie posiłki w formie talerzyków. I właśnie ten pan serwował takie dania. Między innymi jadłem tam takie pyszne agadashi tofu, to chyba się nazywało, to, jeśli dobrze pamiętam, tofu w pysznej skorupce ze skrobi ziemniaczanej, w takim aromatycznym bulionie ze sosu sojowego, mirinu i cukru. I naprawdę to było przepyszne, takie proste, a jednak naprawdę wyjątkowe.
2: To ja zapytam jeszcze o marynowane jajo. Już zapowiadaliśmy, że o to będziemy dzisiaj pytać. No to jajo, które jemy w ramenie. Ale ty pokazujesz w Mlasku, że to marynowane jajo może się też sprawdzać w innych daniach. No to do czego jeszcze można je wykorzystać?
1: Można na przykład dodać do tej kanapki sando z pastą jajeczną. Fajny to element, kiedy się rozkroi tą kanapkę, to żółtko fajnie wypływa. Może to być tak, że po prostu składnik bento. Czyli takiego posiłku komponowanego w jednym pojemniku, który potem można zabrać do pracy czy w podróż. A jeśli chodzi o jajka, to jeszcze mogę dopowiedzieć, że jedno z takich jajek, które można właśnie przygotować, tutaj akurat mówimy o marynowanym, ale jest takie jajko, nazywa się onsen tamago, czyli jakby jajko onsenu, czyli jest to jajko gotowane w 70 stopniach Celsjusza przez 20 minut i ono ma taką strukturę bardzo płynną, ale mimo wszystko troszkę zwartą i też jest właśnie dodatek, który można wykorzystywać albo jako dodatek do miski z ryżem, albo na przykład do ramenu, albo po prostu jako jeden z elementów tego zestawu Chiyu Sensei, gdzie po prostu posypuje się to szczypiorkiem i zalewa tam takim bulionem z dashi i sosem sojowym.
0: To na chwilę zostawmy Japonię i powiedz proszę, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z kuchnią?
1: Zaczęło się to mniej więcej w czasach, kiedy studiowałem. Na początku pracowałem gdzieś tam weekendowo i zdobywałem sobie jakieś doświadczenie, ale w pewnym momencie odczułem, że chyba gotowanie to jest jednak to, co chciałbym robić w życiu i zacząłem to robić na stałe. I tak zaczynając pracę od pomocy kuchennej, od zmywakowego, powoli awansowałem aż do szefa kuchni. I w czasach tam pandemii postanowiłem, że troszkę może zmienię kierunek, dalej będę gotować, ale zacznę się dzielić tym, co potrafię z ludźmi w internecie. No i tak właśnie powstał mój profil, na którym dzielę się na Instagramie przepisami. No oprócz tego dalej staram się działać też tak restauracyjnie, to znaczy, że tworzę menu w restauracji albo robię jakiś pop-up od czasu do czasu.
2: To teraz na finał rozmowy myślę jeszcze, Patryk, że należy nam się deser.
0: No, ja tylko na to czekałem. Jestem zaskoczony, że tak długo wytrzymałaś.
2: No, dostaję dzisiaj medal za cierpliwość, więc poprosimy jeszcze jakąś taką prostą propozycję japońskiego deseru, od którego można zacząć jakąś dłuższą przygodę z japońskimi słodyczami.
1: Myślę, że takim pierwszym deserem, który można przygotować, a nie wymaga jakichś wielkich przygotowań, ale trochę znamy ten deser, to jest na przykład matcha tiramisu. Łączymy biszkopt maczany w matchy z pysznym kremem na bazie mascarpone i żółtek i całość jest naprawdę przepyszna. Jest takim czymś, co może trochę znamy, ale jednak czymś nowym. I jeśli miałbym jeszcze coś takiego wybrać dodatkowego, to ogólnie w Japonii jest popularne są desery wagashi, czyli są to takie desery bardzo proste, ale wykonywane często z mąki ryżowej, z krowi ryżowej. Pewnie znacie coś takiego jak mochi. Podobną rzeczą jest daifuku albo dango. Te wszystkie desery są w mojej książce, także można sobie je przejrzeć i kiedy się już dokupi właśnie albo mąkę ryżową, albo tą skrobię ryżową, będzie można sobie przygotować takie desery w domu i naprawdę są warte tego.
0: I o tym wszystkim opowiadał Państwu Jakub Wróblewski, autor książki Mlask. Dziękujemy Ci bardzo za te smakowite opowieści.
1: Dziękuję bardzo.

0: 26 minut po 9. Za chwilę połączymy się z Witem Szostakiem, który poopowiada nam trochę, już nie o kulinariach, ale o kuchni literackiej. O,
1: tak. Chociaż to połączmy. Chociaż Wit też lubi gotować, więc możemy go zahaczymy go. O smak życia na pewno.
0: O, to na pewno. Natomiast jeszcze wracając do rozmowy z Kubą Wróblewskim, to gdyby państwo mieli ochotę sprawdzić się w kuchni japońskiej, to mamy kilka egzemplarzy Mlasku, czyli książki Kuby. brzask@nowyswiat.online. Można się zgłaszać. Za chwilę Wit Szostak, ale zanim Wit Szostak, to jeszcze Eryka Badu, która, przypominam, 25 października przyjedzie na koncert do Katowic. I tak tylko nadmienię, że w najbliższych dniach warto uważnie słuchać Radia Nowy Świat.

0: No to łączymy się z Krakowem, gdzie jest Wit Szostak, pisarz, doktor filozofii. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Ale pozwól, że zaczniemy nie od literatury, tylko od życia. Złożyłeś już życzenia swojemu synowi, Kośmie?
1: Nie, jeszcze nie.
2: No bo my dzisiaj tutaj jak tylko wyczytywaliśmy wszystkich solenizantów, to od razu zauważyłam, że Kosma to przecież syn Wita Szostaka. Słuchaj, przede mną jest Wylinka, za którą zgarnąłeś kolejną nagrodę w Sopocie, Literacka Podróż Hestii, czyli to wyróżnienie dla najciekawszych autorów dla dzieci i młodzieży. I myślę sobie, że współczesne dzieci dorastają z twoją Wylinką i ona zostanie w ich pamięci, kiedy już będą duże i dorosłe. Z jakimi książkami ty dorastałeś i czy są takie, które są lekturami wspólnymi teraz dla twoich dzieci, które im przytoczyłeś już jako czytając na głos, o tak.
1: No to jest chyba takie piękne doświadczenie rodziców, którzy czytają swoim dzieciom książki, które znają z własnego dzieciństwa i dzięki temu przez pokolenia pewne pozycje, pewne teksty literackie żyją. No dla mnie to są dzieci z Bullerbyn, dla mnie to jest cykl o Muminkach i to są te takie najważniejsze teksty, które ja pamiętam z dzieciństwa, które mnie jakoś zbudowały w tamtym czasie i które oddałem moim dzieciom.
2: A z którego bohaterów z Muminków się utożsamiałeś?
1: To jest trudne pytanie. Myślę, że z Włóczykijem, ale to nie dlatego, że wydawało mi się, że jestem jak Włóczyki, ale wtedy, kiedy czytałem Muminki w dzieciństwie, wydawało mi się, że bardzo chciałbym być jak Włóczyki, prawda? Jako ten, który zostawia tę dolinę, gdzieś wędruje. Dzisiaj nie jestem przekonany, czy takie życie Włóczykija byłoby dla mnie. Na pewno moje życie nie jest życiem Włóczykija, ale pamiętam, że w dzieciństwie najbardziej mi imponował Włóczyki.
0: A co się pisze trudniej? Książki dla dzieci i młodzieży, czy książki dla dorosłych?
1: Ja myślę, że to jest, trudność jest i tu, i tu. Ona jest różnego rodzaju. Na pewno pisząc książkę dla dzieci, zwłaszcza mając jakieś doświadczenie z pisania książek dla dorosłych, no człowiek musi wyjść z pewnych swoich nawyków, przyzwyczajeń, z pewnego paktu z czytelnikiem dorosłym, który ma pewne kody kulturowe, który ma pewne odniesienia i można do nich nawiązywać, prawda? Tu trzeba zbudować wszystko od podstaw. No i to jest rzeczywiście bardzo duże wyzwanie. Odnaleźć w sobie dziecko, ale to jest zawsze iluzja, bo do tych wspomnień mamy nie do końca pełny dostęp, albo próbować zrozumieć dzieci, które ma się wokół siebie, prawda? I to jest, no jest to wyzwanie, dlatego że dziecko jest zawsze jakimś innym dla nas dorosłych, prawda? Innym w nas, innym na zewnątrz nas. No i ta konfrontacja z innym zawsze jest trudna.
2: W twojej Wylince czuć czułość, o tak powiem, na naturę. Chciałam przywołać wspomnienie jednej z twoich kolonii, takich zakupów z kieszonkowego. Opowiadałeś mi kiedyś, że kupiłeś album. Co to był za album? Bo to już trochę mówi o tym małym Wicie. A w zasadzie Dobrosławie, no bo wtedy jeszcze nie miałeś pseudonimu literackiego.
1: Tak, kupiłem 3-tomową monografię Gady i płazy krajowe. Byłem wtedy w 5 klasie, żeby było jasne, prawda? Wtedy hodowałem już jaszczurki w domu i byłem bardzo zafascynowany gadami. Wydawało mi się, że będę biologiem, tak jak moja mama, i będę zajmował się właśnie gadami. No więc kiedy wróciłem do domu, to dumny zaprezentowałem właśnie czytomową akademicką monografię, prawda, na temat gadów i płazów krajowych. I byłem z tego bardzo dumny z siebie. Gdzieś tam jeszcze leży ta książka oczywiście. Nigdy jej do końca nie przeczytałem, dlatego że tam było bardzo masę szczegółowych informacji, które już mnie potem znużyły. Ale no, takich rzeczy poszukiwałem wtedy, co trochę może dziwne.
0: A jak w ogóle zmieniło się twoje pisanie wraz z pojawieniem się w twoim domu dzieci? No bo ja nie mam dzieci, ale rozumiem, że jak one pojawiają się na świecie, no to ten świat jest wywrócony do góry nogami. Człowiek musi pewnie poprzestawiać też swój jakiś dzienny harmonogram, zburzyć cały porządek dnia i jednak wszystko podporządkować pod dzieci. Więc czy trudno podporządkowuje się pisanie pod zajmowanie się trójką, prawda? Trójką dzieci.
1: No ja z tym nie miałem jakiegoś wielkiego problemu, ale to nie dlatego, że jestem taki zorganizowany, tylko dlatego, że ja zawsze nawet przed dziećmi pisałem i pracowałem nocami. W związku z tym ten czas, który jest czasem bez dzieci, bo dzieci po prostu śpią, to nie było dla mnie jakieś wielkie przestawienie się, tylko po prostu wejście w naturalny rytm.
2: No ale zawsze co, potem tata nocami. Zombie jest? No bo wiesz, jednak kiedyś trzeba spać.
1: No jakoś odsypia człowiek, przysypia gdzieś tam, prawda, jakieś krótkie drzemki, jakoś sobie dawałem radę. Dzieci też poza tym wczesnym okresem, prawda, potem trafiły już do żłobka, do przedszkola, w związku z tym był czas, żeby jakoś się ratować. Także, ale te noce nie były dla mnie nowym tutaj doświadczeniem, tylko rzeczywiście te moje pisarskie noce, noce z pisaniem, to jest moje trwałe doświadczenie. Doświadczenie też rodzicielstwa polega na tym, że w jakiś magiczny sposób wykorzystujemy czas, który normalnie bez dzieci, ja mówię o swoim doświadczeniu bez dzieci, przeciekał mi między palcami, prawda? Zawsze wydawało mi się, że nie mam czasu, że jestem zajęty, a potem okazało się, że nagle jak się pojawia jakaś godzina czy pół godziny, to można coś poczytać, coś zrobić i ten czas się jakoś tak bardzo efektywnie wykorzystuje wtedy, więc to jest jakiś fenomen, że tego czasu nie ubywa, ale przyrasta. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale coś takiego jest w rodzicielstwie.
0: To przyznaj się, o której wczoraj położyłeś się spać?
1: Wczoraj akurat dość wcześnie, także wczoraj koło drugiej, to jest dla mnie dość wczesny czas położenia się. Także, ale normalnie tak siedzę, jak piszę, bo jak nie piszę, to kładę się wcześniej, trochę czytam na ogół, ale jak piszę, to tak do trzeciej, czwartej na ogół.
2: Patryk cię zapytał o czas. W Lince bohaterowie Klara z Jankiem zapraszają się w pewnym sensie do swoich wspomnień. Ja też po lekturze zastanawiałam się, gdzie w ogóle te nasze wspomnienia mieszkają. Wit, jaka część, w zasadzie Dobrosławie w tym wypadku, jaka część Dobrosława tego 10-letniego jeszcze wciąż w tobie mieszka?
1: Wiem, że często mówimy, że ocalamy w nas dzieci, że chcemy odnaleźć sobie dziecko, to wewnętrzne dziecko. Ja do końca nie wiem. Ja mam wrażenie, że dość wcześnie, jak każde dziecko, bo to jest ten paradoks bycia dzieckiem, kiedy jesteśmy dziećmi, chcemy być dorosłymi, prawda? Zazdrościmy dorosłym, traktujemy się trochę jako takich niepełnych ludzi, którzy dopiero jak wydorośleją, wtedy będą prawdziwymi ludźmi, będą mogli robić rzeczy, które będą dorośli i tak dalej. Ja dość wcześnie chciałem być dorosły oczywiście i byłem dorosły. Myślę, że takim moim wiekiem mentalnym, prawda, bardzo długo, od jakiegoś 20 roku życia był wiek 40 lat, prawda? Więc kiedy do niego doszedłem, to stwierdziłem, że nie przywitałem tego z pewną trudnością, tylko z taką przekonaniem, no wreszcie jestem we własnym wieku, prawda? Ale myślę, że tego dziecka jest trochę, jest w jakimś entuzjazmie, jest w tym, że zapalam się do pewnych rzeczy, przeżywam bardzo intensywnie swoje pasje i w dzieciach odnajduję tę samą intensywność doświadczenia świata, więc cieszę się, że nie wszystko we mnie jest takie dorosłe i stateczne, jak mi się może wydawało.
0: To, co mi osobiście kojarzy się z twoją twórczością, oczywiście poza samą treścią, no może to będzie rzecz trywialna, ale bardzo zwracam też na to uwagę, okładki książek, oprawa graficzna i mam też takie poczucie, że ty bardzo o to dbasz. Chociażby twoja książka sprzed kilku lat, Cudze słowa, na okładce to jest jakby tekst wykreślony przez cenzurę, zamazany przez cenzurę i pamiętam, że to okładka przyciągnęła mnie do tej książki, którą zobaczyłem w witrynie księgarni i stwierdziłem, no nie, muszę mieć tę książkę. Fantastyczna okładka.
1: To się bardzo cieszę. No to znakomita okładka Uli Pongowskiej. Mam bardzo duże szczęście do graficzek, które ilustrują moje książki, które robią okładki do tych książek. To jest Ula Pongowska, to jest Patrycja Podkościelny, to jest Ola Krzanowska, kiedy mówimy o Wylince. Rzeczywiście w wydawnictwie w Powergraphie staramy się, żeby te okładki bardzo dobrze pasowały do nie tylko do treści, ale też do formy, żeby były jakoś intrygującym znakiem, który przyciąga uwagę. Lubię okładki, które mają taki bardzo formalny charakter, które nawiązują do pewnej takiej, może nie samej treści, nie ilustrują, ale wprowadzają w jakąś tajemnicę, w tajemnicę książki. No i cieszę się, że to tak działa. Także bardzo też lubię okładkę Cudzych słów i chyba wszystkich moich książek, tych wydanych w Powergraphie. Także to rzeczywiście są dobre okładki. Cieszę się, że te moje książki tak właśnie w księgarniach, na półkach, w bibliotekach tak właśnie wyglądają.
0: No i bardzo przyciągają, ale czy ty masz wpływ na to, jak taka okładka wygląda? Jak w ogóle sam proces wygląda? Czy ty spotykasz się właśnie z graficzką, która ma przygotować okładkę do twojej książki i coś jej sugerujesz?
1: Nie, ja jestem człowiekiem od słowa, więc zakładam, że graficy i to działa, znają się na swojej robocie i robią swoją robotę lepiej, kiedy pisarze im się w to nie wtrącają. Ula Pongowska, z którym współpracujemy już z Powergraphem od lat i ostatnich moich kilka książek poza Wylinką jest przez nią właśnie okładkowana, zawsze przedstawia kilka propozycji i my w wydawnictwie dyskutujemy o tych propozycjach, które są ciekawe, które mniej ciekawe, ciekawe, które mają jakiś potencjał też sprzedażowy, bo to też jest jakiś istotny element okładki, ale też które do tej książki pasują. I potem dajemy tutaj informację Uli, która potem te projekty, które nam się podobają, rozwija. To jest zawsze kilka bardzo różnych projektów. To jest niesamowite, jak ta graficzka pracuje. To nie jest jeden projekt, tylko to jest kilka bardzo różnych projektów. Czasami jest aż trudno wybrać, bo to jest kryzys urodzaju, prawda? I żałuję czasami tych odrzuconych okładek, bo wybraliśmy tę, którą znamy za najlepszą, ale dwie, trzy też świetnie by tę książkę przedstawiały i okładkowały. Także to jest na ogół proces rozmów, dyskusji, rzadko narzucania czegokolwiek. My mam w wydawnictwie takie bardzo dobre relacje przyjacielskie i tutaj nigdy nie dochodzi do jakichś takich twardych negocjacji. Po prostu dogadujemy się i to wszystko jest zgodnie z moją wolą, moją wrażliwością, ale też z pewnymi też tutaj kierunkami, w którym idzie wydawnictwo. Także bardzo dobre są te dyskusje o okładkach, lubię je.
2: To od razu tylko powiem, że w cudzych słowach okładka jest jak najbardziej kompatybilna z treścią, czyli robi tak samo duże wrażenie jak ta warstwa graficzna.
0: To nie spoileruj nic tutaj państwu.
2: Nie, już się gryzę w język, ale jestem po świeżutkiej lekturze dousznej tym razem, czyli audiobookowej i wiem, że jeszcze będę chciała przeczytać. Powiedzieliśmy o tej warstwie ilustracyjnej, więc widz, zapytam cię jeszcze o takie ilustracje, które ty pamiętasz ze swojego dzieciństwa, bo one w książkach dla dzieci czasami dopowiadają historię, czasami tworzą, w ogóle otwierają nowe, niezależne światy i nawet nie pamiętamy po latach fabuły, ale pamiętamy klimat. Masz jakieś takie stopklatki, kadry pamięci ilustracyjne z dzieciństwa?
1: Tak, no takim królem ilustracji w moim dzieciństwie to był Jan Marcin Szancer. Ta paleta barw, prawda, czy do baśni Andersena, czy do bajek Brzechwy, rudości, takie właśnie jesienne kolory, prawda, zgaszone zielenie, żółcie i tak dalej. Pamiętam to do dziś i rzeczywiście nie pamiętam wielu, wielu opowieści, nie pamiętam wielu bajek, natomiast pamiętam bardzo wyraźnie ilustracje i myślę, że to w pamięci dzieci zostaje mocniej niż sama treść, prawda, więc na ilustratorach spoczywa bardzo ważne zadanie, bo to oni kształtują i wyobraźnię, i pamięć młodego dziecka, ale były też ilustracje, których się bałem. Mam tutaj przed sobą taki zbiór 100 bajek Jana Brzechwy z 67 roku, ilustrowany przez Jerzego Srokowskiego. Bardzo nowoczesne ilustracje i muszę powiedzieć, że ja ich wtedy nie lubiłem. Dzisiaj się nimi zachwycam, natomiast to były takie ilustracje, które mnie od tej książki trochę odpychały, bo były niepokojące. Bardzo takie schematyczne, formalne. Zastanawiam się teraz, patrząc na moje dzieci, co one lubią, co im się podoba w tych ilustracjach, bo nie do końca to, co nam się podoba wyrafinowanym, dorosłym czytelnikom, jest tym, co potem przyciąga dzieci. Więc bywa z tym bardzo różnie.
0: Też jest tak, że coś, co nam się nie podobało w dzieciństwie, albo coś, co nas na przykład odrzucało, dopiero doceniamy po latach. No bo, nie wiem, kunszt takiej ilustracji, no takie kilkuletnie dziecko nie jest w stanie go dostrzec, a już taki, nie wiem, nastolatek czy już dorosła osoba to już zdecydowanie inaczej na to patrzy, prawda?
1: Tak, i to pokazuje te różne wrażliwości i to, że w książce dziecięcej spotyka się wrażliwość dorosłych i dzieci, prawda? Ona zawsze musi się spotykać na poziomie ilustracji, na poziomie grafiki, ale też na poziomie tekstu. Ten tekst musi być dobry i dla dorosłych, i dla dzieci, prawda? Jeżeli jest infantylny, jeżeli jest pisany tak, jak dorosłym się wydaje, że dziecko chce przeczytać, to najczęściej dziecko też tego nie kupi. Natomiast kiedy jest taki tekst, który czytamy dzieciom i my się zachwycamy, wzruszamy i dzieci się wzruszają, być może zupełnie czymś innym, to jest dobry tekst dla dzieci. Podobnie z ilustracjami, wydaje mi się, kiedy następuje to współgranie, jakaś takie drganie tych dwóch wrażliwości wokół jednego tekstu, jednego znaku graficznego, jednego rysunku.
2: No to pozdrawiamy też Aleksandrę Krzanowską, czyli ilustratorkę Wylinki. A na finał naszego spotkania postanowiliśmy, że włączymy cię do naszego cyklu Poezja w prozie Brzasku. I poprosiłam cię, no powiem, wczoraj już, żebyś podzielił się wierszem, który jest ci bliski, bo w ogóle powiedz, jakie znaczenie dla ciebie ma poezja w życiu, tak na co dzień?
1: No, dla mnie bardzo duże, ja bardzo dużo czytam poezji. Jako prozaik mam takie wrażenie i takie przekonanie, że poeci idą w tej awangardzie języka, to znaczy oni gdzieś tam, prawda, z przodu przecierają szlaki, wyrąbują ścieżki, prawda, tworzą jakieś nowe drogi, po których my potem stąpamy, prawda, pisarze, zwykli użytkownicy języka, więc ja bardzo czujnie przyglądam się poezji, nowej polskiej poezji zwłaszcza, wiedząc, że oni są te paręnaście kroków przed przed nami, prawda? I podglądam ich i czasami próbuję coś przejąć, przechwycić z tego języka. Ostatnio chodzi za mną najnowszy tom Wojtka Bonowicza pod tytułem Bardzo. Do niego sobie często wracam, on się ukazał kilka miesięcy temu, jest bardzo świeży jeszcze. I jest taki wiersz, który bardzo lubię, z którym jakoś tak bardzo się utożsamiam i zazdroszczę Wojtkowi, że to on go napisał, a nie ja. Chociaż ja nie piszę wierszy, ale to jest taka zdrowa zazdrość, wydaje mi się. Więc jeżeli pozwolicie, to ja go przeczytam. To jest dość krótki wiersz. Nawet wtedy, gdy jako dzieciak zawisłem na płocie, sztacheta wbijała mi się w brzuch, a ja majtałem nogami w powietrzu i nie wiedziałem, czy lepiej ruszyć się w przód, czy w tył. Nawet wtedy niczego się nie nauczyłem.
2: Wspaniałe. No to zapytam cię na koniec już o wylinkę, którą byś chciał zrzucić. Ja wiem, że wylinka książkowa jest trochę o tym, z czego wyrastamy, czy są w ogóle możliwe powroty do pewnych spraw z przeszłości, ale też pomyślałam sobie, że razem z wylinką można zrzucić jakiś ciężar. Czy jest coś, co byś chciał z siebie zrzucić?
1: Nie wiem, czy są takie doświadczenia w moim życiu, na szczęście, które chciałbym jakoś tak zostawić za sobą i zamknąć zupełnie, wyrzucić z pamięci, prawda? Miałem dobre dzieciństwo, miałem dobre życie, mam dobre życie jeżeli zostają za sobą wylinki, to dlatego, że ja się zmieniam, szukam jakichś nowych dróg, szukam jakichś nowych sposobów życia i patrzę na tego siebie sprzed 10, sprzed 20, sprzed 30 lat z taką trochę czułością, trochę zdziwieniem, prawda, że kiedyś mogłem tak myśleć, mogłem tak pisać, mogłem tak wyobrażać sobie świat, więc to są raczej wylinki takie melancholijne, a nie coś, co chcę odrzucić od siebie, prawda, i radykalnie jakoś gdzieś zamknąć w jakichś podziemiach czy w jakiejś skrzyni.
0: Witt Szostak, pisarz, doktor filozofii, bardzo, bardzo dziękujemy ci za to spotkanie.
2: I pozdrowienia imieninowe dla Kosmy.
0: Właśnie, nie zapomnij
1: złożyć
0: życzeń.
1: Przekażę oczywiście.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. You know?

0: Fontaines DC. Niebawem nowa płyta, a u nas coś z przeszłości. Liberty Bell.
1: Chciałam cię zapytać, wracając jeszcze na chwilę do czasów dzieciństwa, czy jak byłeś małym Patrykiem, to śpiewałeś w pokoju albo miałeś jakieś układy choreograficzne?
0: Oczywiście.
1: Z dezodorantem w ręce, jako mikrofonem?
0: Dezodorantów w ręce nie pamiętam, ale układy choreograficzne razem z siostrą do Ace of Base, to myślę, że mógłbym odtworzyć z pamięci dzisiaj też.
1: Drodzy Państwo, ja to nagram. Powiedział, że mógłby, to ja poza anteną tutaj nagram. Ja przy Glorii Stefan wyskakiwałam zza szafy.
0: O proszę.
1: A nasza koleżanka Sylwia Hutnik, z którą przypomnę, spotykamy się jutro. Zapraszamy do księgarni Wrzenie Świata od 9.30. O 10.00 startujemy z audycją. Śpiewała na dywanie przy meblościance właśnie ten utwór.

0: Ale o Madonnę to Sylwię musisz jutro zapytać, koniecznie.
1: No i praca magisterska w końcu. Mm-hmm. Drodzy Państwo, ta sobota nam zawsze przywraca wiarę w świat i w ludzi. Przed chwilą pani Małgorzata wpadła ze świeżutką tartą śliwkową, którą będziemy pałaszować. No, staramy się Państwa karmić słowem, a Państwo nas karmią też w dosłowny sposób, za co bardzo dziękujemy.
0: Weronika Wawrzkowicz,
1: Patryk Rabiega
0: i Franek Wójcicki. Wspaniałego weekendu Państwu życzymy.

0: Jest 10. tu Radionowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Iran twierdzi, że ma plan na zakończenie wojny i odblokowanie strategicznej dla transportu ropy cieśniny Ormus w ciągu tygodnia. Taką propozycję Teheran miał przekazać Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem negocjatorów z Kataru, ale jak donosi Wall Street Journal, Donald Trump propozycję tego 7-dniowego rozejmu odrzucił. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje niestabilna, to nie pozostaje bez wpływu na wysokość cen paliw. W tym tygodniu za litr oleju napędowego Polacy płacili średnio 8,99 zł, za benzynę 95 7,99 zł za litr.
1: Czyli za wszelką cenę stacyjnicy próbują utrzymać poziom poniżej psychologicznych granic. Natomiast jeżeli sytuacja na rynku międzynarodowym będzie nadal tak kłopotliwa, tak trudna dla ropy i dla paliw gotowych, niestety obawiamy się, że przełamanie 9 zł, zwłaszcza za diesla, będzie tylko kwestią czasu.
0: Mówił dr Jakub Bogucki z petrol.pl. Burza Nor'easter dotarła do wschodniego wybrzeża USA. Już wczoraj doszło do wielu zalań i podtopień, ale dziś i jutro siła żywiołu ma być jeszcze większa. Gubernatorzy stanów Nowy Jork i New Jersey ogłosili stan wyjątkowy w hrabstwach, które mają zostać najbardziej dotknięte przez burzę, w tym w samym Nowym Jorku. Odwołany został festiwal Global Citizen w Central Parku oraz koncerty Eda Sheerana w pobliżu Bostonu. Silny wiatr ma zakłócić loty na głównych lotniskach. Linie lotnicze American Airlines, JetBlue i United Airlines zniosły opłatę za zmianę rezerwacji dla części lotów na północnym wschodzie USA. Do tego też zachęcają pasażerów w ten weekend. Wracamy do Polski. Na Podkarpacie o 19:00 spod ratusza w Jarosławiu wyruszy Marsz Ciszy upamiętniający zamordowanego księdza i osoby ranne. Do niedzieli w mieście obowiązuje żałoba. Odwołano też duże wydarzenia. To w związku z atakiem nożownika, do którego doszło przedwczoraj na terenie klasztoru sióstr benedyktynek. W wyniku tego ataku zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Sprawca, 31-letni Ihor M., cierpi na ostre zaburzenia psychiczne. Tak orzekli biegli. Jego stan psychiczny nie pozwala na przesłuchanie go. Prokuratura przygotowuje wniosek o areszt w warunkach szpitalnych. Śledczy sformułowali już zarzuty, ale na razie nie zostaną mu one przedstawione.
2: Są to zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała.
0: Mówiła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka przemyskiej prokuratury. Burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz obawia się napięć między Polakami i Ukraińcami. Podkreśla, że tragedia nie powinna prowadzić do uogólnień ani konfliktów. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's just cruising for bruising.
0: Yeah, I don't know, I was really drunk at the time.
2: You just told me it was in Hurricanes at number 2. Yeah, that's why he doesn't come up on 311. So after I yelled and screamed and telling him why he wasn't coming up on 311.
3: Dzień dobry. To co, zaczynamy?
4: Myślę, że to już najwyższa pora.
3: Jakby co, to Marta Boroń odbiera telefon.
4: Tak, a jakby co, to po drugiej stronie mojej prawej mamy wytrawnego, niesamowitego pana Piotra Bukartyka.
3: Wstrząśnięty jestem, ale niezmieszany. Dzień dobry. A ja siedzę w towarzystwie dwóch pięknych kobiet. Jana Giurowa i Zuza Iłenda. A jak ja powiedziałem?
4: Ja to pamiętam z czasów PRL-u, kiedy siedziałam...
3: Tak, to ładnie brzmi, mi się to najbardziej podoba.
4: Kiedy
3: to
4: siedziałam w poczekalni u lekarza i mówiono Welizarowa, Giurowa, Diana, a wspaniale. Ja miałam ochotę zapaść się pod ziemię.
3: Naprawdę?
4: Straszne, to traumatyczne przeżycie.
3: Daj spokój.
4: To, jaka Giurowa?
3: Ale nie powiedziałem, że biurowa, tylko od G zacząłem, co niewyraźne G miałem. No przepraszam, dobrze.
4: Ale jakby nie było, już kończąc tę naszą dywagację, ja chciałabym powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Ponieważ, proszę państwa, mamy akcję i jesteśmy wspierani przez Blika. Akcję no bardzo wspaniałą dla nas, ponieważ może zasilić nasz budżet, ale to też jakby w bardzo taki sposób...
3: No właśnie, ja też jestem podekscytowany. Stąd ta piosenka na rozpęd, taka, że czas to pieniądz, prawda? Bo ja się okazuje, proszę państwa, wchodzę i nagle dowiaduję się, że dotąd, owszem, blikałem, ale jakoś bezrefleksyjnie. A tymczasem okazuje się, mogę blikać w słusznej sprawie.
4: Ale teraz właśnie możemy blikać w słusznej sprawie i bardzo świadomie. I ja wytłumaczę, w jaki sposób to działa. Także, jeżeli ktoś z państwa nie ma konta, podejrzewam, że większość z państwa je posiada, ale jeżeli ktoś z państwa znajomych, rodziny nie ma, to możemy takie konto założyć lub je odnowić.
5: Patronackie, ja dopowiem.
4: Tak, i później wybieramy sobie miesięczną kwotę tegoż wsparcia, uruchamiamy płatność powtarzalną Blik i gdy ta pierwsza wpłata zostanie zrealizowana, Blik dołoży nam, czyli...
5: Radiu.
4: Tak. Dołoży nam 30 zł niezależnie od wpłaconej przez państwa kwoty. I państwo nie dopłacacie do tego nic. Po prostu to jest taki bonusik i my możemy z tego skorzystać. Akcja trwa od 21 października lub do wyczerpania puli dla pierwszych 1500 osób spełniających warunki. Dopłata jest jednorazowa, a wsparcie patronackie comiesięczne oczywiście. Także zapraszamy, zachęcamy.
3: No właśnie. Uprasza się o wzięcie pod rozwagę takiej ewentualności szanownych słuchających.
4: Szanownych państwa, tak.
5: Ja dopowiem jako wydawczyni, że na liczniku patronów mamy teraz 30 272 dwóch patronów. I byłoby wspaniale, gdyby ta liczba znacząco wzrosła do końca audycji. Więc jeżeli ktoś z państwa słucha koncertu życzeń i patronem nie jest, to jest doskonała okazja. Płatność powtarzalna Blik. My mamy plus, państwo mają plus, bo jest patronat, podcasty i wszystko inne. No i zobaczymy, jak ten licznik potoczy się do końca.
4: To jest tak zwana mała czarna. Mała czarna.
3: Mała czarna.
4: Kawka w sensie.
3: Kawka w sensie. Dobra. I czekamy na państwa oczywiście telefony i maile. Telefony pod numerem 224 280 280. I teraz to trudniejsze, czyli... maile?
4: Również można, tak, można do nas pisać na koncert.życzeń@nowyświat.online, oczywiście bez polskich znaków. I tak. My tutaj jesteśmy w pełni dyspozycyjni i chętni do...
3: Państwo już piszą, wiesz?
4: Już.
3: Ja już tutaj mam wspaniały przykład państwa piśmiennictwa. Cześć wam! Specjalne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Nowy Świat, którzy jutro stają na starcie maratonu warszawskiego. Życzę wam lekkich nóg, nieskończonych pokładów energii i pięknej walki z własnymi słabościami. Niech wiatr wieje w plecy, a głowa niech prowadzi prosto do mety. A kiedy już dobiegniecie, ochłoniecie i złapiecie oddech, pamiętajcie, żeby z tej radości dołożyć cegiełkę do naszego radia i wykupić patronat. Na rozgrzewkę lecimy z dedykacją. I to jest, uwaga, sensacyjny wybór. Kapitan Nemo, zakręcony maratończyk. Powodzenia na trasie.

0: No i wracamy na antenę z kolejnymi pozdrowieniami. A będą to pozdrowienia od... Od kogo?
1: Od pana Piotra. Od pana Piotra.
0: Od pana Piotra. I pan Piotr prowadza, pozdrawia prowadzących, a szczególnie pana Marka z miejscowości Brzostek Podkarpackie, z którym miał przyjemność uczestniczyć w warsztatach gitarowych jakiś czas temu w sąsiedniej miejscowości. Bardzo miło wspomina ten czas. Bardzo prosi również o utwór dla ukochanej córki Amelii, którą bardzo kocha. I która bardzo kocha konie i jest Amazonką, oraz dla wszystkich słuchaczy naszego radia. Zespół Toto Only the Children.
1: Ale tak się, wiesz, zagubiłem. Zagubiłem się, bo teraz nie wiem, czy to pan Piotr jest z miejscowości Brzostek, czy pan Marek prowadzący jest z miejscowości Brzostek.
0: To jest tak troszkę napisane,
1: no,
0: że...
1: No więc tak właśnie się zastanawiam. Marek, to ty jesteś z Brzostek? Ale okej, przekazane.
0: Pan Piotr życzy wszystkim miłego dnia, nam również, tą piękną sobotnią.
1: To się może spełnić.
0: Wrześniową.
1: Dziękujmy za tartę, którą przyniosła nasza ukochana słuchaczka. Tarta śliwkowa, proszę państwa, jej smak sprawia, że mój nastrój jest równie śliwkowy, słodko-śliwkowy jak ta tarta i to jest coś fantastycznego.
0: Ale ty już próbowałeś?
1: No.
0: Ja wam kupiłam takie lizaczki również.
1: Wspaniale.
0: Mhm. Ale nie lizaki takie jak dla dzieci, tylko takie specjalne z piekarni, w takiej polewie. No.
1: Jak to lizaki z piekarni?
0: No z piekarni, one są w takiej polewie, to są takie kuleczki ciastowe z niespodziankami, no. I każda jest inna. I mam je tutaj.
1: Bardzo jestem ciekaw, co będzie w moim lizaczku.
0: Oczywiście nie pokażę z jakiej firmy, no bo nie. Ale tutaj one są zapakowane i wszyscy będą spożywali po prawidłowo wykonanej pracy, ale wyglądają...
1: Coś genialnego. Nie wiem, czy państwo to widzą. Patroni oczywiście mogą.
2: Do tego warto
1: już
2: być
1: mają
2: patronem.
1: Na swoich monitorach, na swoich ekranach tego kolorowego lizaczka.
0: Mamy takie cztery. Tylko ja nie dostanę lizaczka dzisiaj, ale cała reszta tak.
1: No to może wróćmy do tej piosenki, którą już zapowiedzieliśmy, prawda?
0: Bo... Toto.
1: Kto to?
0: Toto, Only the Children.
1: Dzień dobry, kto to? A, to.
0: Toto, Only the Children, tylko dzieci. Zapraszamy.

0: Łączymy się z Państwem ponownie i wydaje mi się, że mamy na linii naszego słuchacza, patrona, może podejrzewam, pana Rajmunda. Dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry. No, patrona, tak, oczywiście, że patrona. Dzisiaj mam specjalne życzenia dla mojej znajomej przyjaciółki, dzięki której, można powiedzieć, stałem też się patronem. Marta 6 lat temu, mniej więcej, kiedy byłem w ogromnej żałobie, wyciągnęła mnie z tego bólu. Żałoba była spowodowana, no powiedzmy, kończącym się radiem, którego już nie ma. Powiedziała mi to, ona właśnie powiedziała mi, że nie martw się, nie smuć się, będzie nowe radio, Radio Nowy Świat, ona już wspomagała przed samym startem radia, ale to tak przy okazji patronatu. Marta jest patronką, słuchaczką, była gościnią niedawno u pana Klaudisza we wtorek w tym bloku takim porannym, rowerowym. Dziś za kilkanaście minut startuje w Mistrzostwach Świata w triatlonie i chciałbym jej życzyć powodzenia na tej drodze rowerowej, biegowej i w wodzie, żeby dała z siebie wszystko i spełniała swoje marzenia. Jest niesamowitą osobą, jest jedną z osób takiej naszej grupy rowerowej, z którą podróżujemy po Europie, zwiedzamy różne zakątki i takie życzenia jeszcze dla Marty, żeby znalazła czas, żeby znowu z nami trochę pojeździć, nie tylko w triatlonie. I proszę wszystkich słuchaczy, patronów, słuchaczy, żeby trzymali kciuki, bo za kilkanaście minut startuje.
2: No, to trzymamy. Przypomniał mi pan taką historię, gdzieś wyczytałem, takie rozważania na temat zapasów z rekinem. To dotyczyło właśnie triatlonu, że jeśli chodzi o triatlon, to w wodzie rekin jest szybszy ode mnie, a w biegu ja jestem szybszy od rekina, więc pojedynek między nami rozstrzygnie się na rowerze.
0: Ciekawe.
2: Tak. Tak. Trzymamy kciuki.
1: Wszystkiego dobrego. Marta na pewno nie słucha, ale sobie na pewno podcast otworzy.
2: Wspaniale. Trzymamy kciuki i słuchamy piosenki. Tak? Mamy już wybraną.
1: Tak.
2: I słuchamy. Wspaniale.
1: Bardzo proszę. Dziękuję.
2: Pozdrawiamy
1: bardzo.
2: Serdecznie.
0: Dziękujemy.

0: No powiem Państwu, że jestem naprawdę dumna z naszych słuchaczy, z naszych nowych patronów, albowiem zyskaliśmy 5 nowych patronów.
1: Już?
0: Czyli mówię, że to jest tak, że na 5 minut jest jedna osoba, to wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobry wynik.
2: Ja jestem. Zapisałaś tę początkową liczbę, to było ile?
0: Początkowa liczba to było 4, a teraz odświeżyłam mówiąc to, wypowiadając te słowa, no i już mamy 5.
1: No, ja się zastanawiam,
0: już nam to skoczyło.
1: Tak, jak nie nabierzemy wprawy, to ja nie wiem, czy nie zająć się na poważnie akwizycją na przykład krawatów. Mam taki mały neseserek i mógłbym tam mieć kilka i chodzić i zachęcać.
0: Ja myślę, że ty byś tych ludzi absolutnie zagadał. Byłbyś doskonały w tym.
1: Tak zrobię, zrobię. A tymczasem dzwoni do nas pani Luśka. Być może to pani Luśka jest 5 naszym patronem, czy
0: możliwe,
1: nie?
0: Możliwe, możliw.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry,
0: dzień dobry, witamy.
3: Moje kochane radyjko. Nie mogę być patronem, bo jestem już nim od samego początku.
1: To wspaniale.
3: Nie było. Ale parę osób namówiłam, nie chwaląc się.
1: Wspaniale. Dzwoni pani z Łodzi, prawda?
3: Tak, tak, panie Piotrze, z Łodzi, z Łodzi. Na pana urodzinach też byłam.
1: No to my się znamy bliżej w takim razie.
3: Znamy się. Znaczy, ja pana znam bardzo dobrze, pan mnie troszkę mniej. Niemniej jednak, Radyjko, jak zwykle, bardzo serdecznie pozdrawiam. Natomiast mam życzenia, to znaczy,
1: tak.
3: Chciałam podziękować wszystkim pracownikom schronisk dla zwierząt, wszystkim wolontariuszom, fundacjom, które się zajmują zwierzakami i może jakiś schroniskowy zwierzak znajdzie przed zimą swój prawdziwy dom. Taką mam prośbę i tak chciałabym, żeby, no jeżeli ktoś może, to żeby pomógł. Szczególnie pozdrawiam Łódzką Fundację Niechciane i Zapomniane, natomiast wszystkim miłośnikom zwierzaków chciałam zadedykować piosenkę Seweryna Krajewskiego Dobrze, że jesteś z nowego albumu Nowy Dom.
1: Wspaniałe życzenia. Cudownie, że znalazły swoje miejsce na naszej antenie i są tak piękne. Bardzo pani Luśko za te życzenia dziękujemy. Trudno to będzie przebić. Są wspaniałe te życzenia i zwierzaki są wspaniałe. Ja mam taką osobistą historię, jeśli chodzi o zwierzaki ze schroniska, ponieważ moja córa, no już duża pannica, oświadczyła mi któregoś dnia, że to jest mój wnuk i okazało się, że no, już nie żyjący niestety, że to jest Lesio z przetrąconą łapką i ze śladami po śrucie, bo ktoś do tego biednego Lesia strzelał i Lesiu się okazał wspaniałym wnusiem i tak, przygarniajmy różne stworki, przygarniajmy pieski, kotki, wszystkie żyjątka.
3: Też mam takie powypadkowe stworzenie już 8 lat, piękna owczarka niemiecka. Bardzo szczęśliwa teraz, mam nadzieję i dlatego bardzo zachęcam.
1: Wspaniale.
3: Pozdrawiam.
1: Pięknie dziękujemy, odwzajemniamy pozdrowienia i najlepsze życzenia. No i słuchamy piosenki Seweryna.

0: Jaka ładna, piękna, cieplutka, serdeczna dla stworków piosenka. Tymczasem przeczytam maila. Jeśli pozwolą państwo, pan Michał napisał do nas tak. Dzień dobry. Warto mieć marzenia. Nawet takie, które przez lata wydają się trochę nieosiągalne. Jednym z moich zawsze było zobaczyć Oasis na żywo. I właśnie dzięki mojej żonie to marzenie się spełni. W przyszłym roku pojedziemy razem na ich koncert. Dlatego mam do was małą prośbę. Zagrajcie coś Oasis. Ale tym razem nie Don't Look Back in Anger czy Wonderwall. Poproszę o Whatever. Bo chyba idealnie pasuje do marzeń, które warto mieć i realizować. Pozdrawiam was serdecznie. Dobrego dnia, Michał Miś. Tak? Dla Izabeli Bubu i dla całego radia Nowy Świat.
1: Tak, a ja tylko chciałabym wtrącić, ponieważ mamy znowu kolejnych... Zaraz sprawdzę. Mamy kolejnego jednego nowego patrona i chciałabym przypomnieć o naszej akcji, która trwa i rozpoczęła się 21 października tego roku, a będzie trwała do wyczerpania puli dla pierwszych 1500 osób spełniających warunki. I jeszcze raz, króciutko, przypomnę, o co chodzi. Jeżeli mamy konto na Patronite, możemy je odnowić. Jeżeli nie mamy, możemy założyć je na nowo lub zachęcić kogoś do tego, by to zrobił. Wybieramy sobie miesięczną kwotę wsparcia, uruchamiamy płatność powtarzalną i gdy nasza pierwsza wpłata zostanie zrealizowana, wtedy Blik dokłada 30 zł dla nas.
0: Wiesz co, to jest pierwszy raz, kiedy termin płatność powtarzalna zabrzmiał tak wzniośle i szlachetnie.
1: Ja się starałam naprawdę jak najmniej tych takich słów.
0: Wspaniałe, nie, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. To, co powiedziałem przed chwilą, powiedziałem jak najbardziej serio.
1: I starałam się jakoś to odkodować, odkodować te informacje oczywiście. Po prostu chodzi o to, że gdy każdy z państwa odnowi tę płatność, albo jeżeli ktoś nowy się pojawi, to radio dostaje jednorazowo 30 zł. No a to są, podejrzewam, fundusze takie, które pozwalają nam się rozwijać.
0: Kupować sobie takie fajne lizaki.
1: Na przykład, albo...
2: Nie, lizaki to były z prywatnych pieniędzy.
0: Z prywatnych
1: pieniędzy. Tak, moich własnych.
0: Naprawdę, to nie było z funduszy zdefraudowanych, to znaczy ja bez żadnych oporów zeżarłem to, co
1: nie,
0: mi
1: to podano, moja ale... Podlaska, gościnność z Podlasia. Ja przyjechałam i z pustymi rękami babcia mi mówiła, że ja nie mogę nigdzie chodzić, także ja przyjechałam nie z pustymi rękoma. Proszę
0: Brawa
1: państwa.
0: Dla babci.
1: Helenka, moja babcia.
0: No i co teraz?
1: No i teraz wracamy do whatever, proszę państwa. Cokolwiek by się w życiu nie działo, to whatever. To jest odpowiedź na każdą bolączkę tego świata, nawet na płatności
0: Blikiem.
1: Blikiem.

0: No fajne te brawa na koniec, ale chyba jednak z taśmy, bo to wersja płytowa, prawda? Czy koncertowa? No nie. Na koncercie byłoby więcej osób. Pani Adelo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, dzień dobry. Słyszymy się wspaniale. Co panią do nas sprowadza?
1: Właśnie zadzwoniłyśmy z nocowanki, tylko jedna osoba niestety już poszła do domu. Mhm. I chciały iść zamówiłyśmy piosenkę, żeby potańczyć do niej, żeby się jeszcze trochę rozkręcić, zanim druga osoba idzie do domu.
0: No to troszkę ta imprezka potrwała, co?
1: No, do północy nawet.
0: No zuchy. Wspaniale. I jakiej pieśni będziemy słuchali? I czy ona będzie opatrzona dedykacją, czy jest po prostu użytkowo do tańca, żeby było do czego zatańczyć?
1: Ja jeszcze chciałam tylko dodać jedną rzecz, że moja mama jest patronką od waszych początków. Mhm.
0: Czyli dla mamy gramy, tak?
1: Tak, dla mamy, tak. Za to, że wytrzymała ten cały wieczór.
2: Pozdrawiamy
0: Brawa,
2: mamę.
0: Pozdrawiamy mamę, tak. Wszystkiego dobrego drogiej mamie. I czego posłuchamy?
1: Nigente.
0: Dobra, no to słuchamy.
1: Tańczy.
0: Dobrze, miłego tańczenia.

0: Wracamy na antenę, a wracamy z lekkim przytupem, ponieważ...
1: Tańczyliśmy.
2: Tak?
0: Ponieważ tańczyliśmy. Tak, wewnętrznie. Ale też cieszymy się, bo mamy kolejnych dwóch patronów. A poza tym dostajemy bardzo ciekawe i przyjemne wiadomości mailowe, a jedną z nich jest wiadomość od pani Weroniki, i która z dedykacją dla wujka Daniela, który nie dowierzał, że to się kiedykolwiek wydarzy, mówił: pamiętaj o piciu wody, nie denerwuj się aż nadto na ekipy remontowe. PS.

0: W wykonawcy rozpoznaliśmy AI-a.
1: Od razu?
0: Tak. I tego, ja, mi przyszedł do głowy, proszę Państwa, taki termin, że to mógł być producentem tego utworu jakiś AI-ogłowy.
1: AI-o, no.
2: AI-o, tak. Mi się podoba.
0: Tak. Jajo. A tymczasem mamy rozmówcę i to rzecz niebagatelna, proszę Państwa, w jednej audycji, w pierwszej jej godzinie.
1: A właśnie.
0: Drugi pan Rajmund.
1: Mm. To
0: dzień dobry, panie Rajmundzie.
3: Dzień dobry. Ja sam byłem zaskoczony, gdy pani Marta powiedziała, że już przede mną był Rajmund.
0: Prawda? Nieczęsto nie wiem, się spotyka. To bardzo oryginalne imię przecież.
1: Ale na przykład ja zastanawiam się,

0: Tak.
1: Czy nie zapytała, czy pan już przed chwilą nie dzwonił?
2: No mniej więcej coś takiego.
1: No właśnie.
2: Tak. Niedokładnie. Ale byłem zaskoczony z tym, że ja dzwonię ze Sztokholmu, a tamten pan Rajmund nie wiem skąd był. Bo akurat chyba dzwoniłem właśnie i nie słyszałem. No nieważne, w każdym razie, kochani, no jestem zawstydzony trochę, bo jeszcze do tej pory waszym patronem nie jestem.
0: Ojej.
2: Ale po tej audycji natychmiast się włączam.
3: Polecamy płatnością powtarzalną Blik.
0: To bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na płatność powtarzalną Blik.
1: Ja właśnie chciałam powiedzieć, że teraz ma pan szansę, bo dzięki temu, że pan do nas dołączy, to radio zyskuje dużo.
2: Wiem, oczywiście.
1: Nie tylko nowego
2: patrona. To jest bardzo ważne, w końcu jesteście... No macie... Cieszycie się ogromną słuchalnością. No i faktycznie wiadomo, z czego się utrzymujecie, także no trzeba pomagać.
1: Jesteśmy wdzięczni.
2: Trzeba pomagać. Żałuję tylko, że nie będę mógł chyba z tego Blika skorzystać.
1: O.
0: Ach, bo pan no, na stałe w tym Sztokholmie.
2: Z zagranicy.
0: No tak. I tam się nie blikuje. Szwedzi jeszcze do tego nie doszli. Nie doszli technologicznie do takiej...
2: Oj, doszli.
0: Doszli.
2: Doszli jeszcze przez Blikiem. Nazywa się to Swish. U nas, ale to działa tylko w kraju.
1: O. Musisz mieć polskie konto.
2: Działa tylko w kraju. Być może to się jakoś zunifikuje z Unią, no nie wiem. Na razie jeszcze nie. W każdym razie ja będę próbował swoje dołożyć tam.
3: A jakie życzenie, panie Rajmundzie?
2: Zaraz będzie życzenie, ale jeszcze zanim będzie, to chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować pani Dianie. Ja jestem nałogowym pożeraczem audiobooków. No i bardzo często pani słucham. Jestem zachwycony głosem. I nawet się czasem zdarza, że biorę jakąś książkę, która może niespecjalnie mnie interesuje, ale kładąc się spać, uwielbiam usypiać przy pani głosie.
1: I lekko mnie pan zaskoczył i tak nie do końca wiem, co mam powiedzieć. Jest mi po prostu bardzo miło i dziękuję po prostu.
2: Nie wiem. Oby więcej. A przy okazji pytanie, czy ma pani może zamiar użyczyć swojego głosu AI?
1: Nie.
3: Panie Rajmundzie, niestety czas nas bardzo
2: goni. Wielu artystów... Już, dobrze. Kochani, jest jesień, zaczęła się jesień i u nas, i u was. Jest pięknie, chociaż ja osobiście czekam na taki pochmurny, ciepły dzień z pieczeniem ziemniaków na ognisku. A wszystkim chciałbym złożyć życzenia tym, którzy żałują lata, że jednak jesień jest piękna. Jesień jest piękna, przynajmniej ta wczesna. W związku z czym dedykuję piosenkę wszystkim, właściwie utwór, bo to jest instrumentalny, Early Autumn, zespół z Islandii, Mezzo Forte.
0: Wspaniale.
2: Słuchajmy
1: jest piękne,
2: się
1: bo jest to pfita.
0: Pozdrawiamy tak. Serdecznie, zamieniamy
2: doskonale.
0: Się w
2: słowo. Ja również. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.

0: Minuta po 11:00 tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. OpenAI potwierdza, że stworzona przez nią technologia sztucznej inteligencji włamała się na strony internetowe rządu USA, zaatakowała witryny Departamentów Edukacji i Handlu oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Technologia ta próbowała włamać się na stronę internetową, aby zebrać dane z Biura do Spraw Obywatelskich. Nieskutecznie pobrała natomiast dane ze strony internetowej Biura Spisów Ludności. Ponadto udostępniła na forum internetowym dane z witryny wspomnianej już Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. To są informacje, które podał New York Times. Firma dopiero niedawno dowiedziała się o incydencie, jak przyznał sam dyrektor OpenAI, Sam Altman. Jego firma nie była tak szybka, jakbyśmy sobie tego życzyli w ujawnianiu incydentów spowodowanych przez te technologie. Litwa. Dziś w części kraju odbywają się ćwiczenia ewakuacyjne, między innymi w Wilnie i w samorządach przy granicy z Białorusią, na wypadek zagrożenia inwazją z tego kierunku. Na Litwę udała się duża delegacja z Polski, około 20 osób z różnych instytucji. To by opracować plan ewakuacji w razie zagrożenia, pozwoliłby on na ewakuację przez granicę części mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii. Ćwiczenia potrwają przez tydzień, obejmą też scenariusze związane między innymi z cyberatakami, dezinformacją, sabotażem oraz zakłóceniami energetyki i łączności. Siatkówka. Reprezentacja Polski rozbiła Słowenię 3-0 i teraz zagra o złoto Mistrzostw Europy. Trener Nikola Grbić tak podsumowuje awans.
1: Oczywiście, że oczekiwania są wysokie i ja do niego nie mogę wołać, nie chcę i dlatego to dla mnie nie ma znaczenia. Jedyna rzecz, która jest ważna, jest, że moi zawodnicy grają swoje najlepiej, jedyne nasze najlepiej jest najważniejsze.
0: Rywalami biało-czerwonych będą biało-czerwono-niebiescy Francuzi, którzy w półfinale pokonali Finów 3-1. Dziś o 17:00 mecz o brązowy medal, a finał rozpocznie się o 21:00. A na koniec jeszcze krótkie podziękowania redakcyjne dla pani Małgosi za pyszną tartę śliwkową. Zapytałam naszych porankowych redaktorów, czy dobre?
2: Ej, dobre? Pani Małgosiu, poezja.
0: To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Wyjątkowe życzenia dla naszego serdecznego przyjaciela i kolegi Grzegorza i dla oddanych lekarzy i personelu medycznego. Od pierwszej w nocy walczą o życie przy przeszczepie. Rodzina, przyjaciele, znajomi, wszyscy trzymamy kciuki za sukces. Proszę o pozytywną piosenkę, na przykład Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Podpisano Michał Patron z Poznania.
1: I tak wybrzmiało, a tak się czasami składa w koncercie życzeń, że przychodzą dwa maile o to samo życzenie muzyczne, ale życzenie słowne jest zupełnie inne i ten drugi mail od pani Bogusi brzmi tak, że w związku z naszą akcją, przypomnę o akcji, chodzi o płatność powtarzalną Blik, że nowi patroni, którzy się pojawią, ustawiają płatność powtarzalną Blik i Blik z tej okazji dorzuca nam się 30 zł do każdej tej płatności i kolejny patron przybył w trakcie koncertu życzeń, co nas bardzo cieszy. W związku z tą akcją, Piotrze, wyobraź sobie, nasza nadredaktorka otrzymuje niemiłe wiadomości. Tak pani Bogusia wie, nie wiem skąd pani Bogusia wie. Ale tak się dowiedziała, więc poprosiła o piosenkę Dziwny jest ten świat i pozdrawia serdecznie panią nadredaktorkę, bo jest nas więcej i pani nadredaktor robi kawał dobrej roboty wedle tego maila.
0: Rozumiem,
1: więc
0: ale...
1: Więc przekazujemy życzenia.
0: No tak, oczywiście przekazaliśmy, ale to, rzeczywiście to dosyć zagadkowe, bo...
1: Zagadkowe, a ja tutaj włączyłam ci maila drugiego, bo co do Blika, jeżeli państwo tak sobie myślą, że ja mam patronat i chciałbym się dołączyć do akcji, co tu zrobić, to przyszedł mail z wiadomością, co tu można zrobić w ramach tegoż, jeżeli ktoś już ma patronat.
0: I co, to przeczytać?
1: No zapraszam.
0: No to czytam. Dzień dobry. Zainspirowana panią, która w czwartek po wizycie Magdy Jeton w studio założyła nowy patronat na swojego psa, robię to samo. Ale że mamy trzy psiaki, to chwilę mi zajmie. Ale obiecuję w poniedziałek, wtorek, w porankach zdać raport ze stanu upatronienia psiaków. Przecież jak są w tym samym mieszkaniu co ja i radio gra, to słuchają, prawda? No to zakładam maile i ustawiam patronaty. Piszę, bo może zainspiruję innych patronów i słuchaczy. A Radiu Nowy Świat życzę sił na przeprowadzkę.
1: I kontynuując wątek psi, jest jeszcze jeden mail. Dzień dobry dla wszystkich w studio. Pan Piotr wspomniał o swoim psim wnuku.
0: Tak, już niestety odszedł do psiego raju.
1: I w tym momencie zainspirował mnie do napisania życzeń. A więc z mężem jesteśmy również dziadkami Nera, który trafił do domu naszej córki i zięcia ponad 2 lata temu i został nam przedstawiony jako wnuk. Jednak na dniach sytuacja ta ma ulec zmianie. Z niecierpliwością oczekujemy zmiany statusu z psich i kocich ze strony drugiej córki, dziadków na tych prawdziwych, w sensie ludzkich. Trzymamy kciuki za Dominikę i Rafała. Niech moment zostania rodzicami nastąpi jak najszybciej. Zakończy ten czas oczekiwania. Życzenia muzyczne kierujemy do was, przyszłej babci i dziadka patronów RNS. Niech zabrzmi kult. Dobrze być dziadkiem. Ania i Kuba.
0: Niech tak będzie.

0: Mamy na linii panią Małgorzatę. Dzień dobry.
1: Tak jest. Dzień dobry.
0: Bardzo nam miło. Z czym pani do nas przychodzi?
1: Ja dzwonię z wielką prośbą. Chciałabym, żebyście złożyli najserdeczniejsze życzenia dla mojego męża, który dzisiaj ma urodziny. Akurat dzisiaj, więc super mi się udało, że koncert życzeń jest w jego urodziny. I chciałam to złożyć ode mnie, od moich dzieci, właściwie od całej naszej siódemki, czyli właściwie powinnam powiedzieć od ósemki, ponieważ pan Piotr ma psiego wnuka. My też mamy psiego wnuka. Od ósemki, czyli od dzieciaków moich i naszych, od wnuków i ludzkich i psiego wnuka.
2: Wspaniale. Ja też jeszcze mam wnuczkę. Wnuczka ma imię Migotka i też jest czworonożnym dzieckiem.
1: Okej. Ja mam nadzieję, że nam też jeszcze przybędzie tych wnuków.
2: No,
0: przyłączamy się.
2: Szanowny panie mężu, w takim razie zgodnie z życzeniami przyłączamy się oczywiście do życzeń. Życzymy panu jak najlepiej. Nie pytamy, które to urodziny.
0: No bo po co?
2: Rozumiemy,
1: jeszcze nie okrągłe, w przyszłym roku będą okrągłe, takie godziwe, ale jeszcze spoko. I życzę mu dużo energii, aczkolwiek ma dużo energii, dużo radości i humoru, ale żeby go ta radość i humor i energia nie opuszczała.
2: Wspaniałe życzenia. Na pewno się spełnią. A czego będziemy
1: Myślę,
2: słuchali?
1: Myślę, że tak. I, no właśnie. I będziemy słuchać zespołu Rush, bo to jest jego miłość.
2: Rush! Dawno nie słyszałem.
1: Tak. I będziemy na koncercie w przyszłym roku, w marcu. Także bardzo się cieszymy.
2: No to wspaniale. W takim razie przyłączamy się do życzeń. Słuchamy Rushu.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam całe radio. Jestem
0: Pastorką. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: I proszę blikać.

0: Szanowni Państwo, no ja jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak wy jesteście aktywni i nie tylko na naszych socialach, ale też odkąd tutaj z Państwem jesteśmy, no to przybyło nam aż 14 nowych patronów, także ja naprawdę jestem pod wrażeniem Państwa skuteczności, gotowości i też tej takiej otwartości. Ja chciałabym przypomnieć, że ta nasza akcja trwa i ona trwa do 21 października, a działa to w taki sposób, że musicie odnowić swoją subskrypcję albo po prostu zachęcić kogoś do tego, by stał się naszym patronem. Tylko działa to w ten sposób, że to nie może być płatność jednorazowa, jak rozumiem, tak? Tylko to musi być płatność ustawiona cykliczna, powtarzalna i wtedy my jednorazowo za każdą... Płatność powtarzalna, blik, dokładnie. Płatność powtarzalna blik i my za każdego takiego patrona, który odnowi albo dołączy do nas, dostajemy po prostu pieniążki w postaci 30 zł od osoby, co pozwala nam rozwijać się i też tutaj cieszyć się z Państwa wspólnie spędzanym czasem. Więc także zachęcamy.
1: Jak to przeliczyć, jeżeli w trakcie koncertu życzeń 14 nowych patronów przyszło i kliknęło płatność powtarzalną blik, to do naszej sakwy radiowej...
0: Sakwy.
1: Wylądowało 420 zł. Dodatkowe.
0: My powinniśmy tutaj mieć taką sakwę, wiesz, zawieszoną i byśmy takie tokieny wrzucali.
1: Tokieny.
2: To co, mam teraz powiedzieć mój nowy wiersz?
1: Tak,
2: bardzo
1: koniecznie.
2: Piękny. Uwaga, nie jest długi. To jest wiersz reklamowy. Hopsasa, fikumik, płatność powtarzalna, blik. Dziękuję.
0: Oho, ho, ajajaj. Światem rządzi.
2: Dziś AI.
0: Dziś AI. Tak.
1: Ja nie mam wierszyka, ale jako wydawczyni powiem, że mamy panią na linii.
0: Panią Lidię.
2: Pani Lidio. Dzień dobry, pani Lidio.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam taką prośbę. Chciałam bardzo poprosić o opuszczenie piosenki Dusza zespołu Dżem. Mój mąż nagle odszedł miesiąc temu i to dla ciebie, Cześcinku. Przepraszam, ale nie mogę więcej mówić.
0: Nie ma problemu. Proszę się nie przejmować. Dziękujemy
2: pani. Proszę się nie przejmować. Słuchamy piosenki.
0: Tak.

0: mieć duszę.
1: No teraz będzie wiadomość wysłana do nas od pana Andrija Fila z pozdrowieniami dla Emilki, która jest jego ulubionym człowiekiem. No i nic tego i z owego pani Emilia skończyła wczoraj 40 lat. Nie wygląda na tyle, nie zachowuje się na tyle, a fakt jest faktem. Emilka nie lubi wczesnych poranków, ale kocha życie. A my kochamy ją. Ja, dzieciaki i jeszcze niezła zgraja spokrewnionych i niespokrewnionych. Emilaczku, jesteś najlepsza i w ogóle fajnie być obok ciebie i być częścią ciebie. Oby jak najdłużej. Z życzeniami i prośbą o utwór Stinga Every Little Thing She Does Is Magic. Najlepiej z orkiestrą, czyli każda mała rzecz, którą robisz, jest magiczna. No to przepiękne.
2: Nie wiem, czy mi się wylosowało z orkiestrą. Przyznaję się bez bicia.
1: Jeśli nie, to przepraszamy. Natomiast pana życzenia no, są przepiękne. Bardzo, bardzo to rozczula i to niesamowite, że pani Emilia ma takie szczęście, by móc usłyszeć tak piękne życzenia z ust swojego wybranka, partnera, towarzysza życia, pana Andrija. Ja pozdrawiam. Jestem wzruszona.
3: Para szczęściarzy w takim razie, no, naprawdę. Skoro łączy ich taka więź.
1: Ale z tą czterdziestką to bym tak daleko nie szła, bo pamiętam...
3: Co to jest czterdziestka?
1: Wiesz, bo ja pamiętam, jak oglądaliśmy kiedyś czterdziestolatka i ten pan był taki stary.
3: Prawda?
1: A ja mam dzisiaj już ponad 40 lat, ale chyba...
3: No co ty, na pewno, dzieci do 40, dziecko. Pan 40-latek był nawet starszy ode mnie.
1: Ostatnio była rocznica w ogóle powstania tego filmu i tutaj tak, pod blokiem odbywały się jakieś uroczystości.
3: Piękna piosenka i wspaniale zaśpiewana przez koleżankę.
1: Dobrze, ale wracamy do pana Andrija, wracamy do pani Emilii z ogromnymi życzeniami od nas. Oczywiście my się dołączamy, pozdrawiamy serdecznie.

0: Cik, tak. 3, 4.
1: Płatność powtarzalna, blik is magic.
2: Bardzo pięknie nam to wyszło, uważam.
3: Proszę Państwa, przybyło nam znowu na liczniku, przybyły nam dwie osoby. Także bardzo się cieszymy. Bardzo Państwu...
2: Jeszcze jedna. 89 już jest końcówka.
3: Bardzo Państwu dziękujemy. Cieszymy się, że ta nasza akwizycja
0: działa. Kolejny wspaniały wiersz. Hopsa, hopsa, fiku, miku, trzy osoby na liczniku.
3: Hopsa, hopsa, sialala. Zosia, Piotrek.
0: Mają psa.
2: I psy mają patrona. Patronajta płatnością powtarzalną blik.
3: Płatność powtarzalna bliku, bliku, bliki, bliki, bliki, bliki, bliki. Mamy,
0: super,
3: mamy
0: super,
3: na łączach pana Michała.
0: Dzień dobry, panie Michale.
4: Dzień dobry wszystkim.
3: Dzień dobry.
4: Słuchaczom. Szczególnie chciałem przywitać wszystkich studentów, którzy niestety rozpoczynają kolejny rok akademicki albo pierwszy rok akademicki.
0: Właśnie, czy gratulować, czy współczuć, nie wiadomo.
4: No właśnie, czy gratulować, czy współczuć. U mnie jest tak, że syn zaczyna, córka kończy. Więc dla nich szczególnie, ale dla wszystkich studentów, słuchajcie, to najfajniejszy okres, jaki może wam się przydarzyć. Studiowanie i życie studenckie. I to już jest od kilkudziesięciu, kilkuset lat. Pięknie opisały elektryczne gitary w swojej piosence. I tutaj, jak wsłuchacie się, to zobaczycie, jakie osoby mogą cieszyć się bytnością kiedyś studentem i co one wyprawiały, to lepiej nie wiedzieć.
0: No tak. No to dobra, to co? Słuchamy i życzymy studentom jak najlepiej. Bardzo dziękujemy za telefon. I słuchamy w takim razie elektrycznych gitar, tak?
3: Tak.
0: No to super.
4: Tak jest. Trzymamy za was kciuki.
0: I proszę nie trzymać kciuków, tylko trzymać się kierownicy, bo zdaje się pan prowadzi,
3: no
0: prawda?
3: No właśnie, ja chciałam powiedzieć, że szerokości życzę panu na drodze.
4: Cały czas ręce na kierownicy, dlatego może jakość rozmowy nie jest najlepsza.
0: Ale jest wystarczająco dobrze.
3: Do usłyszenia.
0: Najlepszego. Szerokiej drogi.
4: Do usłyszenia. Najlepszego.

0: Ale wesoła, skoczna piosenka, szybka taka. A tymczasem mail. To moja kolej?
1: Może być.
0: Dobrze. No to czytam.
1: Pani Anna.
0: Pani Anna, tak. Pani Anna napisała tak. Drogie radio, nasza przyjaciółka i patronka radia, Martyna, wzięła wczoraj ślub. Chcielibyśmy życzyć jej i jej mężowi Marcinowi spełnienia marzeń, samych dobrych chwil i pięknego życia we dwoje. Ściskamy was mocno, jesteście wspaniali. Post scriptum. Koncert życzeń jest częścią naszego sobotniego rytuału, więc mamy nadzieję, że i dzisiaj oboje słuchają. No i podpisano Ania, Agnieszka, Kuba, Zbyszek i Andrzej. Prosimy o piosenkę, bo jesteś ty, Krzysztofa Krawczyka. Najlepiej w wykonaniu Zuty. Z góry dziękuję, Anna. No to
1: posłuchamy.

0: była interesująca wersja szlagieru.
1: Ja wiem, wolałem pierwowzór.
0: Tak?
1: Tak, tak mi się wydaje.
0: Nie jesteś otwarty na nowe interpretacje?
1: Nie, bo, ale może jestem już stary i stetryczały i się czepiam wszystkiego. Może tak być. Jak są te dyskusje o serialu Lalka. Są zachwyceni, no są absolutnie zbulwersowani takim podejściem do literackiego dzieła. A generalnie jak dla mnie to się sprowadza to wszystko do tego. Sam byłem też krytycznie nastawiony, bo uległem, zdaje się, presji jakiegoś wpisu i pomyślałem sobie, no tak, facet ma rację, to się nie zgadza z tym, co kiedyś czytałem. Ale z drugiej strony Tomasz Raczek na przykład mówi, że wczoraj nie musi się, a jest filmoznawcą, więc że wcale nie musi się zgadzać z pierwowzorem literackim, bo to może być adaptacja, wariacja na temat i takie tam. A poza tym rzeczywiście serial jest świetnie zagrany. Czemu ja zacząłem o tym mówić? Nie mam pojęcia. Bardzo
0: przepraszam. Marta Frej to skomentowała i stworzyła taką grafikę z panem Bolesławem Prusem i napisała, proszę wybaczyć, ale nie zamierzam przewracać się w grobie na życzenie osób, które opacznie rozumieją słowo adaptacja.
1: O, no świetna grafika, jest bardzo dobra. Ale no, to się zdarza po prostu. To wszystko jest żywe ciało. Jeżeli ktoś tak zapulsowało w głowie autora, no to jest uprawnione jak wszystko inne. Tarantino uśmiercił Hitlera w małym francuskim kinie, prawda? I z jednej strony był to oczywiście szok dla odbiorców znających historię, bo powszechnie wiadomo, że to nie jest tak, że cała partia nazistowska spłonęła w czasie seansu. No ale tak załatwił Brad Pitt i tyle, trzeba się z tym
0: ale
1: pogodzić.
0: Ale może dobrze by było. Jakby nie było, właśnie wracając do tego, że jest to żywe ciało i organizm, to wracamy do tematu, w związku z którym my się tutaj w ogóle znajdujemy, ponieważ jest to koncert życzeń i mamy tutaj życzenia od rodziców przesłane dla syna, który skończy jutro 17 lat, a 3 dni temu ich córka świętowała 15 urodziny. Madziu, Olku, życzymy wam dużo spełnienia. Bądźcie szczęśliwi we wszystkim, co robicie. Zawsze zdrowi i niech każda życiowa następna stacja będzie jeszcze lepsza. Bardzo was kochamy. Poprosimy o piosenkę Taco Hemingwaya, następna stacja. To są przepiękne życzenia, więc wydaje mi się, że dzieci mają ogromne szczęście, że są otoczeni miłością rodziców.
1: Nasze dzieci też już duże, prawda?
0: Tak.
1: I tak sobie pomyślałem, taki wiersz mi przyszedł do głowy w związku z zauważonym i przez nadawców tego
0: maila. Kolejny dzisiejszego.
1: Maila. Tak. Taki wiersz o upływie czasu, zegar tyka, tyku tyk, płatność powtarzalna, blik.
2: Ja jeszcze tutaj mam takie wierszyki, na przykład pan Sław napisał, nie na gapę skurczybyku, teraz możesz użyć bliku.
1: Bardzo dobry, rytmiczny.
3: Chodzi o to, że się rymowało. No,
1: dla dziewczynki i chłopczyka. Można bliku, można blika.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

0: Drodzy Państwo, jesteśmy naprawdę pod wrażeniem, ponieważ przybyło nam 19 nowych patronów i za to jesteśmy ogromnie wdzięczni.
1: Wszystkim 19 nowym patronom.
2: Jakby ten jeden jeszcze wpadł do końca audycji, to byłaby taka ładna, okrągła liczba. Tak. Pamiętajmy, że to nie tylko bycie patronem, ale płatność powtarzalna Blik ustawiona i wtedy my dostajemy od Blika dodatkowe 30 zł. Bardzo Państwa zapraszamy i już też dziękujemy.
1: A gdyby to były dwie osoby, to byłoby 21, a to przecież szczęśliwa liczba, bo to są przecież 3 siódemki, prawda? A siódemka jest szczęśliwa.
0: Mistrzowska.
2: I nas tu trójka, wtedy to się łatwo podzieli.
1: I oczko. Mhm. No i tyle.
2: Trzeba kończyć.
1: Co tam? Trzeba kończyć już. No niestety, nie chcielibyśmy.
0: Strasznie to zleciało, nie?
1: Oczywiście, za szybko. Powinniśmy wydłużyć tę audycję do 6 godzin co najmniej.
2: Mail? Końcowy?
1: Czy to ja mam mamy go przypiętego tutaj?
2: O, proszę
1: Pani
2: cię bardzo.
1: Ewy, tu? Uh-huh. Tak? Drodzy prowadzący, wczoraj mieliśmy 50. rocznicę ślubu. Z tej okazji mogłabym zamówić srebrne wesele.
2: Dwa razy.
1: Ale to byłaby przesada, a więc proszę dla męża i dla siebie. All you need is love. Pozdrawiam i całuję. Ewa z Łodzi. Pani Ewo. I mężu pani Ewy. Całusy dla was od nas. I dla wszystkich państwa.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Stany Zjednoczone rozpoczęły realizację pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. Prawdopodobnie jednak nie obejmie on pocisków do zestawów Patriot. Reuters podaje, że mowa przede wszystkim o częściach zamiennych dla pojazdów opancerzonych. Tymczasem Wołodymyr Zełenski wezwał Komisję Europejską do szybszego przekazania drugiej transzy 90 miliardów euro pożyczki, to by załatać lukę w budżecie obronnym, lukę na 27 miliardów dolarów. Jeśli Kijów nie załata deficytu w ciągu 2 miesięcy, nie będzie w stanie kupić niezbędnej broni na początku przyszłego roku. Minionej nocy 3 osoby zginęły w ukraińskim ataku dronowym w kraju krasnodarskim na południu Rosji, tak podał Reuters. Celem uderzenia była rafineria Ilsk. Tej samej nocy Rosjanie zaatakowali Kijów i Charków, gdzie 4 osoby zostały ranne. Do tych ataków doszło po wyjątkowo intensywnych rosyjskich uderzeniach na stolicę Ukrainy. Wczoraj w mieście zginęło 7 osób, blisko 60 zostało rannych. Szwajcaria. Jutro referendum, w którym obywatele zdecydują, czy zaostrzyć zasady neutralności państwa. Korzenie tych zasad sięgają ponad 2 wieków. Jako neutralną międzynarodowo Szwajcarię uznano w 1815 po wojnach napoleońskich. 33 lata później neutralność wpisano też do konstytucji. Nie oznacza to jednak, że Szwajcaria nie może współpracować z innymi państwami w sprawach związanych z bezpieczeństwem i sankcjami. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę kraj ten przyjął większość restrykcji nałożonych przez Unię Europejską. Teraz obywatele zagłosują za lub przeciw ograniczaniu swobody nakładania sankcji na państwa uczestniczące w wojnach oraz współpracy z sojuszami wojskowymi, m.in. z NATO. A na koniec jeszcze Irlandia. Zespół U2 świętuje swoje 50-lecie. Wczoraj artyści po latach wrócili do szkoły w Dublinie, tam gdzie rozpoczęła się ich wspólna przygoda muzyczna i gdzie zagrali swój pierwszy koncert. Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. zagrali na szkolnym dziedzińcu dla 1000 uczniów i pracowników dokładnie pół wieku po tym, jak Mullen Jr. wywiesił na korytarzu ogłoszenie o poszukiwaniach muzyków do zespołu. Zaprezentowali m.in. swój nowy utwór Silencio jako przedsmak niedawno zapowiedzianego albumu Carnaval de Luz.
1: This is gonna be our new rock and roll 45. That's 45 as in 45 revolutions per minute. And how many revolutions can we have in 2.5 minutes?
0: Album ukaże się 13 listopada. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Deliberatorium.
1: Dzień dobry Państwu. 26 dzień września, 12:07. Beata Grabarczyk i Franek Wójcicki. Witamy Państwa w Deliberatorium. Tydzień był bogaty w wydarzenia, więc od razu przechodzę do przedstawienia. A nie, zanim przedstawię moich gości, to przypomnę, że można do nas pisać na Blue Sky'u pod hashtagiem Deliberatorium i ewentualnie na mojego maila beata.grabarczyk@nowyswiat.online. No i przedstawiam moich gości. Dr Magdalena Baran, filozofka, redaktor prowadząca Liberté. Dzień dobry, Magdo.
2: Dzień dobry.
1: Robert Feluś, wykładowca Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, Robercie.
3: Dzień dobry, witam was serdecznie.
1: I Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry, Arku.
4: Dzień dobry, witam.
1: No dobrze, kochani, to zacznijmy od tego, co się działo za granicą, bo mieliśmy i zgromadzenie ogólne ONZ, tam się sporo rzeczy działo. No między innymi występował Donald Trump, który wygłosił autohagiografię, tak bym to powiedziała. To znaczy wygłosił zachwyt nad sobą, prawie nie wspomniał o Rosji, niewiele, no też w ogóle Europa jakoś niespecjalnie mu tam leżała w tym przemówieniu. No ale po wystąpieniu dziennikarze go pytali o różne rzeczy, między innymi o przesłanie dla Putina i on wtedy powiedział, niech skończy tę wojnę. No ale potem zaraz się okazało, że spotkali się Siergiej Ławrow i Marco Rubio. No i wyszło, znaczy właściwie to już spodziewaliśmy się tego od dawna, że Stany Zjednoczone zaprosiły Władimira Putina na szczyt G20 na Florydzie w grudniu. No i pytanie, jak to się ma skleić, bo na tym szczycie G20 będziemy także my. Polska została zaproszona. Ja pamiętam taki moment, kiedy prezydent Nawrocki nie pojechał na Węgry, nie pojechał, ponieważ wtedy Viktor Orban był świeżo po spotkaniu z Władimirem Putinem. No i tam sobie ręce podawali, ściskali się i prezydent uznał, że nie, że on się nie spotka z człowiekiem, który spotkał się z Putinem, a tu wychodzi na to, że sam będzie musiał twarzą w twarz. Chociaż oczywiście nie wiemy, czy Putin przyjedzie, a właściwie wiemy już prawie na pewno, że nie przyjedzie, ponieważ no, takie sygnały płyną z Moskwy. Nie zamierza też rozmawiać z Ukrainą i kończyć wojny. Więc co nam właściwie wyniknęło z tego oświadczenia Trumpa i z tego takiego przymilania się Trumpa do Rosji? Zaczniemy od pani doktor Magda.
2: Na pewno wynikła nam taka rzecz, która pojawiła się w zasadzie w nocy z czwartku na piątek, czyli porozumienie ponad podziałami amerykańskich senatorów po raz kolejny,
1: tak.
2: Bo 24 senatorów demokratów i republikanów ze wspólnej inicjatywy republikańskiego senatora Rogera Wickera, który jest przewodniczącym Senackiej Komisji Sił Zbrojnych i jakby najwyżej usytuowanej demokratki, tej Jenny Sharin z Komisji Spraw Zagranicznych. No jednak 24 senatorów wezwało Donalda Trumpa do wycofania tego zaproszenia, podkreślając, że to jest legitymizowanie, normalizowanie reżimu, który codziennie atakuje cywilów. Istotne w tym oświadczeniu jest również to, że oni bardzo mocno podkreślają, że to Putin jest tym, który zaczął wojnę, ale przypominają też Donaldowi Trumpowi, że przecież zarówno Putin, jak i spora część tej delegacji, która by miała przyjechać, w tym minister finansów Anton Siłłanow, są objęci amerykańskimi sankcjami. I teraz za co? Za udział w działaniach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Co jest tu bardzo istotne. Oczywiście też mówią o tym, że bardzo trudno wyobrazić sobie jakikolwiek koniec tej wojny bez izolowania Putina. Na marginesie można powiedzieć, że Siyuanow nie tak dawno był w Stanach Zjednoczonych, bo on był na tym przygotowawczym szczycie w Karolinie Północnej, gdzie najpierw wywołało to gigantyczne zaskoczenie uczestników szczytu, a potem ich oburzenie, szczególnie przedstawicieli Unii Europejskiej. Tam wręcz doszło do tego, że nie pozwolono mu stanąć do zdjęcia wspólnego, no ale jednak on tam był, więc mamy tego Trumpa, który się cały czas z jednej strony do Rosji przymila, z drugiej strony, tak jak powiedziałaś, z drugiej strony Trumpa grzmiącego, że przecież koniec wojny. No, posłuchałam sobie tego wystąpienia Trumpa, ale też innych wystąpień, które miały miejsce podczas szczytu. I no Trump kilkakrotnie podkreślał te swoje zakończonych 8 wojen. Ale no jak wiemy, to zakończenie tych wojen to może sobie włożyć między bajki. Dość ciekawe zresztą wystąpienia i prezydenta Iranu, ale też wystąpienia Benjamina Netanyahu, podczas którego złapano członków izraelskiej delegacji, jak chodzili po sali i sprawdzali, kto wyszedł.
1: No, a wyszli prawie wszyscy.
2: A wyszli prawie wszyscy, ale chodził taki film pana, który chodzi sobie z notesikiem. To wystąpienie polskiego prezydenta, który tak naprawdę mówi o Rosji, a bardzo niewiele mówi o Ukrainie. I no, powiedziałabym, że chyba już tradycyjnie doskonałe wystąpienie Radosława Sikorskiego, do którego może jeszcze będziemy wracać. Był zresztą potem taki wywiad Sikorskiego, w którym mówi, no cóż, no Rosjanie świętują Dzień Niepodległości w dniu, kiedy wygnali w 1611 roku Polaków z Krymu. No to my walczymy z Rosjanami dłużej niż Stany Zjednoczone istnieją, powiedział Radek Sikorski, wzbudzając z jednej strony śmiech, z drugiej strony konsternację lekką amerykańskich dziennikarzy. Ale no mamy tego Trumpa, który tak naprawdę dryfuje w sobie tylko w znanym kierunku. Trudno powiedzieć, że dostrzegamy tutaj strategię, trudno też wyobrazić sobie, że tego Putina pojawiającego się na szczycie G20 i moment, kiedy no, stanęliby naprzeciwko siebie ludzie, którzy wprost mówią nie tylko o zbrodniach wojennych, ale wręcz o reżimie, który jest reżimem ludobójczym. I tu bardzo też padło z ustami ministra Przydacza, że bardzo dyplomatycznie, że to spotkanie byłoby zapewne problematyczne dla wszystkich uczestników. No i tak jak powiedziałaś, my tego Putina się tam średnio spodziewamy, natomiast samo zaproszenie go jest no właśnie tym takim ciągłym mijaniem się z reżimem i ciągłym dawaniem reżimowi oczywiście sygnału, że no, że tak naprawdę Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek i
1: ma najważniejszy no i tak jest biznes.
2: Ale w tym biznesie jest jedna ważna, ostatnia ważna rzecz, to znaczy oczywiście zobaczymy, czy Trump się po raz kolejny z tego nie wycofa, jednak powiedzenie, że Ukraina, zapewnienie z ostatnich przecież godzin prawie, że Ukraina dostanie licencję na produkowanie pocisków do patriotów.
1: Tak, to jest
2: coś. To jest istotne i to nie jest na pewno już mizianie się z Rosją, natomiast no, pokazanie, że jednak tu stoimy, to jest takie, to, trochę tu stoję, inaczej nie mogę, z jednej strony, ale też takie ciągle mam wrażenie, że on by bardzo chciał, żeby Putin mu coś dał, żeby to Putin do niego z czymś przyszedł, żeby to on był tym najważniejszym przywódcą.
1: No, wiadomo.
2: No, a jak wiemy, nie jest i mówi o tym choćby ten absolutnie spokojny wzrok Xi Jinpinga podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak jest. No dobrze, to teraz Robert.
3: Powiedziała pani doktor Anna o Chińczyku wielkim, wspaniałym, który teraz gości w Stanach Zjednoczonych. To jest właśnie taki festiwal miziania się Trumpa z dużymi graczami, bo sobie nie mówić o Putinie, to jest dalej potężny gracz. Trump chyba ma coś takiego wgrane na twardy dysk, żeby dobrze z nimi wszystkimi się zachowywać. I tą szopkę, którą przedstawia, którą robi przed Chińczykiem, Naprawdę to wspaniałe widowisko jest. Do Putina wracając, zauważcie, że pierwsze takie reakcje po wygłoszeniu tej informacji, że Putin będzie zaproszony, także i z polskich kręgów, i jednych, i drugich obozów nie były takie, a nie w życiu w ogóle tam noga naszego żadnego ważnego przedstawiciela nie postanie, bo nie można. Były takie raczej, no gdyby to miało doprowadzić do rozejmu, do może warto, nie przekreślajmy. Tak naprawdę najmocniejsze stanowisko to jest to, o czym mówiła pani doktor, właśnie senatorów z obu partii, że w życiu takiego czegoś proszę nie robić. Ja nie sądzę, żeby to jakieś wrażenie zrobiło większe na Trumpie, bo na nim chyba tylko on sam robi wrażenie. Ja w ogóle podziwiam Trumpa za tą taką umiejętność takiego tego samochwalenia się. Jest mistrzem w tym w ogóle. Nie umiem tak.
1: Nie umiem, ale będziemy ćwiczyć.
3: To jest sztuka. Dobra, ćwiczymy, słuchaj. Musimy jakieś warsztaty zrobić w tej kwestii. Natomiast on jest na pewno odporny na wszelakie tego typu historie, a być może nawet one go jeszcze bardziej będą motywowały, żeby co, ja sobie nie mogę zaprosić Putina, zaproszę go sobie. Przecież mamy jeszcze w miarę świeżo w oczach obrazki, jak po czerwonym dywanie na Alasce sobie Putin maszerował, prawda? Oczywiście była inna sytuacja, nie było tam innych przywódców. Teraz rzeczywiście chyba język dyplomatyczny rosyjski jest taki, dobra, fajnie, dziękujemy, ale raczej nie skorzystamy. Naprawdę się Putin może obawiać, że mogłoby tam dojść do jakiegoś spektakularnego, mówiąc kolokwialnie, zawinięcia go. Nie wiem, bardzo, bardzo interesująca sytuacja. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że na razie w żaden sposób nie widać niczego na horyzoncie, co by zwiastowało przynajmniej zamrożenie tego konfliktu, tej wojny ukraińsko-rosyjskiej. I to jest w tym wszystkim najsmutniejsze. A to, że Trump powiedział, dobra, damy wam technologie, żebyście sobie te patrioty robili. Tam się wcale do tego nie przywiązywał, że to się skończy.
2: Nie trzeba.
3: Jutro nie dam. Oraz przestańcie atakować naprawdę te rafinerie rosyjskie, bo przecież przez to jest paliwo droższe. No taki jest Trump.
1: No niestety.
3: I co mu zrobimy?
1: Niestety, ale trzeba przyznać, że ruszyła pomoc ze Stanów. Te pieniądze już nie są takie duże jak kiedyś, ale ruszyła pomoc finansowa dzisiaj ze Stanów do Ukrainy. Niestety w tej pomocy nie ma tych patriotów, które są najbardziej Ukraińcom potrzebne. Arek.
4: No więc jeżeli Donald Trump chwali się sobą przede wszystkim, no to ja trochę zrobię krok do przodu, ponieważ ja jestem po terapii, a Donald Trump chyba jeszcze nie. I powiem, że nie znam się absolutnie na polityce międzynarodowej ani na sprawach amerykańskich, więc nie będę odpowiadał na tak zadane pytanie przez ciebie. I odpowiem inaczej, trochę odskakując w bok. Pół roku temu rozmawiałem z dwoma ministrami z obecnego rządu Donalda Tuska i pytałem się ich, jak będą pracować podczas przygotowywania się do udziału Polski w grudniu w szczycie G20 w Stanach Zjednoczonych. I już wtedy usłyszałem, że wszystko pozostawiają w rękach prezydenta, dlatego że Donald Tusk zorientował się, że fatalnie będzie wyglądało, jeżeli on lub nawet prezydent pojawią się na tym szczycie, w którym najprawdopodobniej będzie uczestniczył Władimir Putin. O tym kręgi rządowe wiedziały już, czy domyślały się takiego obrotu spraw, takiego scenariusza już pół roku temu, kiedy o tym rozmawiałem. Zauważcie, że w związku z tym Donald Tusk w ogóle nie wspomina od wielu miesięcy o G20. Ten temat w ogóle nie pojawia się na agendzie politycznej rządu. Pojawia się oczywiście po stronie prezydenta Karola Nawrockiego, ale też nie jest to, powiedziałbym, taka narracja, która przewija się w jego wystąpieniach co rusz. Okazuje się, że wejście do tego klubu bardzo elitarnego, na który to pracowały wszystkie rządy po 1989 roku, dzisiaj w sytuacji wojny w Ukrainie jest problematyczne, dlatego że jeżeli pojawi się tam Władimir Putin, to nie wyobrażam sobie, żeby Karol Nawrocki uczestniczył w tym szczycie. Jeżeli będzie uczestniczył, no to sam wystawi się na ataki polityczne ze strony rządu, co przy rozpoczynającej się w grudniu już na całego kampanii wyborczej będzie samobójstwem politycznym dla obozu prawicy. I to jest sytuacja bardzo trudna dla Karola Nawrockiego. Jak on się z tego jak z tego wybrnie. No ale Karol Nawrocki oczywiście też przy okazji szczytu w sesji w ONZ-cie przekazał poprzez pana Marcina Przydacza, dyrektora Biura Polityki Zagranicznej w Kancelarii Prezydenta, że nasz prezydent spotkał się na marginesie rozmów w Nowym Jorku z Donaldem Trumpem. No i słuchajcie, zrobiłem sobie dzisiaj, przygotowując się do tej rozmowy, sprawdziłem sobie oficjalną stronę prezydenta Karola Nawrockiego. I są tam wyszczególnione wszystkie spotkania, jakie odbył, bardzo ciekawe, i z przywódcami regionu, i z krajów afrykańskich, i z panem prezydentem Erdoganem, i z krajów arabskich. Nie ma tam ani słowa o spotkaniu, no to... nawet zdjęcia nie ma.
1: Bo to była ta kolacja tajna.
4: No słuchajcie, natomiast wszedłem również na stronę... Wszedłem również na stronę Białego Domu, no tam to już w ogóle nie ma o tym ani słowa. Pragnę zauważyć, że wśród zdjęć Donalda Trumpa ze szczytu tej sesji ONZ są zdjęcia i z premierką Danii, no bo przecież, Donald Trump już nie chce Danii, Grenlandii oczywiście.
1: No porozumienie podpisali, więc już jest okej. Okay.
4: Tak, jest z premierką Japonii, bardzo dużo zdjęć, 8 zdjęć z premierką Japonii, z Wołodymirem Zełenskim oraz ze spotkania z przywódcami krajów Zatoki Perskiej. Ani słowa nie ma o Karolu Nawrockim, nie ma nawet pół zdjęcia, które by udowadniało, że do tego spotkania faktycznie miałoby dojść. I to jest kolejny problem dla Karola Nawrockiego, dlatego że o ile wielkim sukcesem wizerunkowym i politycznym był ubiegłotygodniowy wpis prezydenta Donalda Trumpa o tym, że baza stała wojsk amerykańskich będzie w Polsce dzięki czy w wyniku jego bardzo bliskiej relacji, wręcz przyjaźni z prezydentem Karolem Nawrockim. No o tyle, powiem nieco biblijnie, przyjaźń wymaga czynów. I jeżeli przebywa się w tym samym pomieszczeniu z takim najbliższym politycznym przyjacielem z Europy i się tym nie chwali, no to coś tu chyba nie gra, znaczy coś tu jest nie halo. I Karol Nawrocki i jego otoczenie może mydlić oczy opinii publicznej, no ale jednak oczekiwalibyśmy konkretów. Więc podsumowując, Karol Nawrocki dzisiaj... Dzisiaj Karol Nawrocki jest w podwójnie kłopotliwej sytuacji. Bierze na siebie pełną odpowiedzialność za finał przyjazdu do Polski amerykańskich żołnierzy do stałej bazy. Gdzieś naprawdę opinia publiczna, mam takie wrażenie, wiąże ten projekt właśnie z Karolem Nawrockim. Więc jeżeli to się nie uda doprowadzić do końca, nawet do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, no to będzie po prostu lipa. Choć słyszałem od Tomka Sekielskiego bardzo ciekawą rzecz, że jest taka teoria spiskowa, która mówi o tym, że prezydent Karol Nawrocki specjalnie opóźnia rozmowy prowadzone z amerykańską administracją, żeby broń Boże do wyborów ci amerykańscy żołnierze nie wylądowali w Polsce, ponieważ Tusk na pewno podepnie się pod ten sukces. Czy to jest odpowiedzialne działanie polityka, jeżeli to jest prawda? Polityka takiej rangi jak prezydent Polski? No wątpię.
1: Pod warunkiem, że to prawda oczywiście, bo wiesz, no taką, to prawda, taką, tak. Tak, taką teorię to możemy sobie...
3: Ale słuchajcie, nawet jak to nie była prawda, to nie będzie żadnej lipy, bo zawsze będzie można powiedzieć, że to wina Tuska.
1: No oczywiście.
3: Ja ze swoimi wspaniałymi kontaktami zrobiłem wam tutaj autostradę do Fortu Trump, czy jak on tam się będzie nazywał, no ale to ja już tego nie będę przecież budował, to już rząd, tak? No i co? No i nie zbudowali niczego, no i nie ma fortu, a ja przecież wszystko przygotowałem. Także to bym się wcale tak nie martwił tym, że to będzie na przykład, nie wiem, nawet jak on by był przy tym Putinie, w sensie pan prezydent w grudniu, to że wyborcy by powiedzieli, nie no to dramat, był nasz prezydent przy Putinie, będziemy mu to pamiętać za 10 miesięcy podczas wyborów. Wiecie, jaka jest pamięć
1: wyborców? Wiemy.
3: Jakiego zwierzątka to jest pamięć?
1: No, tak. A ja chciałam tak sobie, pomyślałam złośliwie, że może prezydent Nawrocki za dużo za zdjęcie chciał i dlatego nie ma tego zdjęcia z Trumpem.
3: Pakiet, złoty pakiet.
1: Złoty albo platynowy. Nawet platynowy.
2: Trump się nie załapał, no dobra.
1: No bo Trump postanowił oszczędnie, że tak powiem, podejść do tego spotkania. No, skoro...
2: na ręce patrzą.
1: Tak jest, tak jest, tak jest. No dobra, trochę się wyzłośliwiamy. To przeczytam trochę wpisów naszych słuchaczy, bo słuchacze
4: znaczy,
1: też...
4: Ja dla ja dla protokołu chciałbym zwrócić uwagę naszym słuchaczom i słuchaczkom, że ja się nie wyzłośliwiam z pana prezydenta.
1: Tak jest, Arkadiusz się nie wyzłośliwił.
4: Wszyscy to odnotowali.
1: Tak Trumpo. Jest.
2: Jakby... Tylko z pana dziękuję prezydenta bardzo. Trumpa.
1: Tylko z pana prezydenta, tak, ale z pana prezydenta...
4: To ty bo, ja jestem patriotą.
1: Wow, no to mamy...
3: Ale kim jesteśmy?
1: No. No chyba nie patriotami.
4: No sam sobie, drogi Robercie, odpowiedz.
1: No, muszę powiedzieć, że się zawstydziłam i zaczerwieniłam. Dobra, słuchajcie, czytam to, co słuchacze napisali. Emeryt 06 w Waszyngtonie spotkały się tylko ego Trumpa i naćpana. Tutaj Rysiek Klewak, Karol Kibol wczoraj poleciał na strzelnicę i, jak mu się, i tak mu się spodobało, że wywalił do mikrofonów, iż od teraz on też chce mieć legalnie strzelbę na chacie, żeby móc sobie postrzelać, ale do kogo chciałby postrzelać, tego już nie powiedział. Uważajcie na to, co mówicie. Tak, rzeczywiście wczoraj było otwarcie strzelnicy w jakiejś gminie na Mazowszu. Patronował temu prezydent, który stawił się tam osobiście. Strzelnica została też poświęcona, więc wiem, że kule Pan Bóg będzie nosił w razie czego. Zbyt małe literki. Trump powie wszystko, co jego zdaniem jest dobre, nawet jeśli będzie to stało w oczywistej sprzeczności z tym, co powiedział wcześniej. Da uzbrojenie, nie da uzbrojenia, da technologię, nie da technologii i tak dalej. Wero, przede wszystkim to zwykli obywatele i obywatelki pracowali na wejście do G20 pomimo wszelkich klasycznych kłód rzucanych pod nogi przez polityków, którzy tylko sobie przypisują sukces. Peter Bromus, wszelkie sprzeczności w zachowaniu Trumpa znikają, gdy przestaje się słuchać jego deklaracji, a ocenia wyłącznie czyny. Z tych ostatnich wyłania się obraz agenta Kremla osadzonego na najwyższym urzędzie w Waszyngtonie. Radar. Dla mnie obecna administracja w Białym Domu to zdemoralizowana banda miliarderów normalizująca każde zło, jeżeli wyziera gdzieś tam złota moneta na horyzoncie. Czekam na pomiar amerykańskiej opinii publicznej w listopadzie, aby sprawdzić, czy ten naród jest już społeczeństwem upadłym. No wybory będziemy mieli w listopadzie w połówkowe, więc to będzie najlepsze badanie opinii publicznej. Jacek Nieplacek przysłał żart... zdjęciowy, chciałam powiedzieć rysunkowy, ale nie, graficzny. Na tym żarcie jest Trump z Xi Jinpingem i Trump mówi tak, jak masz przy sobie 100 tysięcy dolarów, to tam w garażu możesz spotkać się z Nauroki. A kto to jest? Pyta Xi. No taki obwoźny sprzedawca chińskich zegarków. Tredwe, czekam aż nasz pomarańczowy sojusznik zaprosi Putina do Warszawy i tam ogłosi, że Władimir jest prezydentem Polski. MB ruskie jeżdżą, tu chyba miało być do Stanów, nie do Rosji, bo ruskie jeżdżą do Rosji, to normalne. No dobrze, bo Trump potrzebuje pomocy w wyborach połówkowych. No i jeszcze, słuchajcie, maile przyszły, już patrzę na maile. Pan Cezary, a ja się chciałem zapytać, czym się różni patrzenie w oczy Putinowi i Netanyahu, obaj zbrodniarze wojenni, podczas przemówienia tego drugiego na szczycie połowa sali wyszła, a nie jestem w stanie zrozumieć rozbieżności w patrzeniu na tych dwóch panów. Chyba nie ma tych rozbieżności, przynajmniej w dużej części społeczeństw, bo może politycy rzeczywiście te rozbieżności jakoś tam robią, natomiast społeczeństwa są dosyć jednoznaczne. Pani Marzena, to ja trzymam kciuki, żeby Batyr pojechał na to spotkanie, czyli na G20 i popełnił to polityczne samobójstwo. No i pan Henryk jeszcze napisał w sprawie broni. Po ostatniej wypowiedzi Nawrockiego o zwiększeniu dostępu do broni wiadomo już, jakie firmy lobbowały podczas jego pobytu w USA. Przy fali nienawiści do obcych ludzi i nawzajem do siebie zwiększanie dostępności do broni palnej to czyste szaleństwo. Czy Nawrockiemu podobają się strzelaniny w USA? No właśnie, dobre pytanie. Słuchajcie, ale skoro mówiliśmy już o pokoju, o wojnie, to ja zostanę przy tym temacie, ponieważ z badań przynajmniej internetu wynika, że ponad połowa Polaków w okolicach 60-64% w ogóle nie wierzy, że to, co się dzieje za naszą granicą, może być niebezpieczne dla Polski. Premier, jak wiemy, i cały rząd ostrzega. Co więcej, ostrzegają politycy innych krajów. Premier Danii bardzo wyraźnie ostrzega. Mówi się o tym, że może dojść do jakiegoś hybrydowego ataku we Francji, we Włoszech, albo Niemczech. W Niemczech zresztą pojawiły się te drony na lotnisku w Mińsku, w Lipsku. Był jeszcze gdzieś dron, jakaś kolejowa historia z dronem też była. Więc to się dzieje. Nad Litwą drony latały. Litwini też się przygotowują jakoś tam do większej obrony, no bo coś się może zdarzyć. A polskie społeczeństwo mówi... Nie, to jest podpucha rządu po to, żeby zgromadzić ludzi pod biało-czerwoną flagą, po to, żeby w wyborach zdobyć jak najwięcej głosów. My w ogóle nie jesteśmy w żaden sposób zagrożeni i mówią to Polacy wtedy, kiedy na przykład płonie stacja Starlinków na prawie całą Europę Środkowo-Wschodnią. No i co państwo na to? I zacznę teraz od Roberta.
3: Państwo na to, że chyba za wiele lat żyliśmy w takim, wydawałoby się, już niekończącym się spokoju. To jest trochę obraz Europy, która tej bogatej, takiej zasobnej, która była przekonana, że jakby coś może kiedyś, to i tak wuj sam przyjedzie i nas obroni, zresztą on tu już jest. No i my chyba też sobie dalej w sporej części nie zdajemy z tego sprawy, co się dzieje na razie za granicą, z drobnymi tam, ciągle drobnymi uważam, wydarzeniami po naszej stronie granicy. Ja rozmawiałem ostatnio z osobą, która ma dużo krewnych, dużo bliskich, znajomych na tych naszych wschodnich rubieżach. I to jest dopiero dla mnie zamartwiające, no bo teraz tam te tereny, ci ludzie są, no złe słowo może, ale bombardowani, a to co rusz SMS-em, innymi alertami, alarmami, ludzie są tym, ci akurat, o których ta moja znajoma opowiadała, są wręcz tym wkurzeni. No ile nam można przeszkadzać? Przecież my tam spimy, tak? No a tu jakiś SMS znowu. A poza tym i tak nie mamy gdzie uciec, bo nie ma żadnych schronów, piwnic, ani metra. W związku z tym naprawdę dochodzi do tego, że część osób sobie pozwala, ponieważ w nocy trzeba spać spokojnie, na wyłączenie, wyciszenie telefonów. Więc o czym my w ogóle mówimy? Wydaje mi się, że niestety, to straszne co powiem, ale dopóki nie dojdzie do jakiegoś naprawdę bardzo groźnego także w skutkach incydentu, o którym będzie wiadomo, kto za nim stoi i on przyniesie niestety jakieś dramatyczne efekty, to my długo będziemy żyli w takiej nieświadomości albo w świadomości, że jakoś to się rozejdzie wszystko po kościach, czyż jesteśmy narodem optymistów. Im szybciej, tym lepiej wprowadzimy, nie wiem, obowiązkowe szkolenia przede wszystkim dla wszystkich młodych ludzi obu płci. Im szybciej ludzie, którzy są już w rezerwie, będą zwoływani na szkolenia, im szybciej program, nie wiem, pierwszej pomocy będzie powszechnie wprowadzany wszędzie, w szkołach, na studiach, w zakładach pracy, tym lepiej, bo na razie jesteśmy jak dzieci we mgle w tym wszystkim, co nas być może niestety czeka i jakoś nie widać wcale poprawy, co jest także efektem tego, że oba ośrodki władzy, ten ośrodek skupiony wokół rządu i ten wokół prezydenta, no tak umiarkowanie i w przypadku tylko jakichś tam groźnych incydentów na razie jednostkowych mówią jednym głosem, a tak generalnie mówią tak, żeby nie mówić jednym głosem. No to jak ludzie tego słuchają, no to nie do końca sobie zdają sprawę. No ten Tusk tam może i mówi, że coś nam grozi, ale z drugiej strony nie słyszę tego samego od mojego prezydenta, czy od szefa mojej opozycji. No nie wiem, nie wygląda to dobrze.
1: Niestety. Arek?
4: No to chyba musimy powiedzieć coś nie nowego, ale smutnego o państwie polskim, które znowu po raz kolejny na bardzo ważnym odcinku okazuje się mało sprawne. Ochrona cywilna leży
1: No jej nie ma, bo została zlikwidowana przez PiS.
4: Ochrona cywilna należy wysyłanie tego tam wydrukowanego PDF-a do wszystkich domów w Polsce. To jest jednak za mało. Ja się zgadzam z Robertem, że te szkolenia rezerwistów, obowiązkowe szkolenia dla wszystkich Polaków, to jest minimum, żeby jednak przygotować polskie społeczeństwo na najbardziej najgorsze scenariusze. Społeczeństwo Szwecji od lat 70. regularnie przechodzi tego rodzaju szkolenia. Wszyscy Szwedzi doskonale wiedzą, gdzie znajduje się najbliższy schron, gdzie jest miejsce schronienia, gdzie jest bezpieczne ujęcie wody, co zrobić ze swoimi sąsiadami, gdzie są lekarze, gdzie są przychodnie, tak żeby w momencie jakiegoś ataku to społeczeństwo zareagowało błyskawicznie, oddolnie, nie? Mm-hmm. Bo nie wszędzie dotrze wojskowy, nie wszędzie dotrze wójt czy burmistrz. Ludzie mają sami się zorganizować, żeby ochronić swoje życie i życie swoich najbliższych, którzy na przykład nie mogą sami zejść do schronu. Ja wam powiem, że dokładnie rok temu, jak na teren polskiego nieba wleciały drony, nie czekając na władze Warszawy, sam sobie zrobiłem takie rozpoznanie, to znaczy sprawdziłem, gdzie jest najbliższe miejsce, w którym możemy się schronić, zweryfikowałem, którym sąsiadom trzeba pomóc, mm-hmm. ewentualnie w jakichś sytuacjach, takich sytuacji na przykład zdrowotnych. Zlokalizowałem ujęcie wody, ponieważ na przykład w Warszawie mamy bardzo dużo ujęć wody oligoceńskich, które są niezależne od
1: wodociągów
4: i zrobiłem to na własny użytek. Ja i moja rodzina po prostu sprawdziliśmy wszystko dokładnie, co i jak. Zostały jeszcze robienia zapasów, takich, które trzeba mieć w domu, czyli te kilkanaście litrów wody, jakieś puszki i tak dalej. I to jest jednak zadanie samorządów, które nie wykonały tego zadania. Słuchajcie, ja rok temu również napisałem taki tekst o kontroli, którą zlecili radni miasta stołecznego Warszawy i z tej kontroli wynika, do dzisiaj się, proszę Państwa, nic się nie zmieniło, w Warszawie nie ma ani jednego schronu, mm-hmm. który odpowiadałby na wymagania techniczne opisane w ustawach. Ani jednego schronu nie ma w Warszawie. Co robi prezydent Trzaskowski? No oczywiście się zastanawia, bada, czy w których miejscach te schrony zbudować. Trochę jest już za późno na to. Znaczy dobrze, że jakaś refleksja wśród rządzących się pojawia, no ale to wszystko świadczy i ten sondaż, o którym mówisz, świadczy o tym, że państwo polskie nie odrabia tej lekcji, co mnie zaskakuje, dlatego że państwo udowadnia, że jeżeli chodzi o zbrojenia, reformę armii, no to jesteśmy w stanie to zrobić. I to się w ogóle udaje fantastycznie. No wszyscy ponad podziałami politycznymi jesteśmy zadowoleni z tego, że armia się modernizuje, że budujemy tę jakby formę odstraszania wojsk, nie tylko ze wschodu, ale w ogóle z całego świata. Również mam wiele żalu do mediów publicznych, że dopiero teraz, dopiero w tym roku, dopiero w ostatnich miesiącach pojawiły się tam programy fantastyczne, potrzebne od wielu, wielu lat, które zajmują się fact-checkingiem najbardziej popularnych i nośnych dezinformacji. Po bardzo wielu serwisach informacyjnych w polskim radio przez 3 minuty dziennikarze biorą na tapet jakiś konkretny fake news i tłumaczą, co się w nim nie zgadza. I to jest świetne. Znaczy, tego powinno być jeszcze więcej. Jest wykrywacz kłamstw, na szczęście, w telewizji publicznej, ale tego powinno być jeszcze więcej, dlatego że tej obecnej sytuacji takiego rozproszenia dezinformacyjnego, to właśnie w mediach publicznych, co pokazują wyniki oglądalności i słuchalności tych konkretnych formatów, ludzie szukają właśnie tej prawdy, która im powie, jak jest. No, ostatnio słuchałem zupełnie, to był niesamowity odcinek właśnie w polskim radiu, jedynkę sobie tam chyba włączyłem w kuchni i była dezinformacja o tym, że w Kłodzku ma powstać parking tylko dla Ukraińców. Mm-hmm. I bardzo to się poniosło, 300 tysięcy zasięgów i dziennikarka Polskiego Radia razem z zaproszonym ekspertem wytłumaczyła krok po kroku, że to jest nieprawda. I takich właśnie działań również od państwa polskiego, które ma przecież te wszystkie narzędzia, ma samorządowców, ma wojewodów, ma dostęp do mediów publicznych, ma przecież w każdym mieście wojewódzkim jest oddział telewizji publicznej i Polskiego Radia, żeby to po prostu robić, ale jednocześnie również oczekiwałbym od na przykład ministra kultury takiego uruchomienia programu dla mediów prywatnych, takie jak Radio Nowy Świat czy Gazeta Wyborcza, takich dotacji dla tego rodzaju programów, żebyśmy my mogli, żyjąc w bardzo niepewnym ekosystemie medialnym, robić również te rzeczy, bo to u nas właśnie ludzie mają szukać tych informacji, które no właśnie budują odporność społeczną.
1: I teraz doktor Magdalena.
2: Skoro, a jak padło jedno z moich ulubionych słów ostatnio, ale do niego za moment. Słuchajcie, zacznę od tych samorządów. A tak się składa, ja dzisiaj jestem w Krakowie, u moich rodziców. Właśnie na świeżo otworzył się słynny, chyba już na całą Polskę, tak zwany tramwaj podziemny, zwany powszechnie tramwajem w Rydnie. A tramwaj, który od początku miał być, no właśnie, tramwajem podziemnym. Tylko nie pomyślano przy tej okazji, żeby przystosować go do możliwości bycia miejscem schronienia na wypadek konfliktu. Nie, nie pomyślano o tym. Również obserwowałam sobie tą kampanię wyborczą, skoro mówimy o samorządach, debaty, które były z kandydatami na prezydenta, tudzież prezydentkę miasta Krakowa. Ani jedno pytanie podczas tych debat, ale też ani jeden chyba filmik nagrany przez kandydatów, który pojawił się w social mediach, nie dotyczył kwestii bezpieczeństwa.
1: Przepraszam, to ja sprostuję. Było w debacie Kaśki Kolendy i było na ten temat i teraz, kurczę, właśnie pomyślałam,
2: Powiem tak,
1: musimy wyciszyć wątek Krakowa, bo jest cisza wyborcza.
2: Nie, ale wiesz, ale możemy mówiąc całkowicie...
1: O bezpieczeństwie możemy mówić, tak.
2: Nie padły takie kwestie tego, jak miasto przygotowane jest na wypadek. Jakby w całej kampanii był to dla absolutnie wszystkich temat nieistotny. A teraz sobie przypomnę sobie kilka kroków wstecz do tego, jak Władysław Kosiniak-Kamysz ogłaszał nam Tarczę Wschód i tam były trzy istotne elementy, które do dzisiaj są istotne. To jest kwestia siły armii, siły sojuszu i siły o czym Arkadiusz powiedział, odporności społecznej.
1: Tak jest.
2: Ja teraz skończyłam się ukaże w listopadzie, dla sieci badawczej Łukasiewicz przygotowywać taki raport tłumaczący, czym jest odporność społeczna, ale też pokazujący, jakie są teoretyczne i praktyczne obszary odporności społecznej. I oczywiście tu, gdzie my sobie radzimy najlepiej, to jest ta samoorganizacja społeczeństwa, ale zupełnie wycięta z połączenia z instytucjami państwowymi. To zresztą miejscami pokazywał też, bo nie mówimy tylko o sytuacji wojny, ale mówimy też o sytuacji różnego rodzaju katastrof. To świetnie pokazuje raport Fundacji Batorego dotyczący powodzi 2024 i tego, jak zareagowało społeczeństwo na miejscu, jak zareagowały organizacje pozarządowe. Kolejna rzecz, której nam brakuje i która może nie jest ujęta w tych państwowych programach, to jest kwestia współpracy, bo mówi się o czy to w ustawie, czy to też później w tej książeczce, bardzo dużo się mówi właśnie o współpracy z strażą pożarną, z ochotniczymi strażami pożarnymi itd., itd. Natomiast zapomina się o NGO-sach, zapomina się również o różnego rodzaju firmach, powiedziałabym, również prywatnych, które mają zdolności, możliwości techniczne, a co chociażby firmy, słuchajcie, eventowe, które potrafią przewieźć wam toalety, potrafią zorganizować miasteczko, mają generatory prądu i mają absolutne know-how, jak odtworzyć, czy jak zachować się w sytuacji, kiedy nagle trzeba stworzyć system działający obok systemu. I kolejny element, który tak naprawdę wychodzi nam przy tych badaniach, ja do badań za sekundę wrócę, to jest to właśnie... trochę nasze takie will to fight. Czy my byśmy się chcieli bić, czy my byśmy wzięli odpowiedzialność, w jaki sposób byśmy wzięli odpowiedzialność. Tu na antenie kiedyś gadaliśmy, pamiętam, o tym, że większość z nas była kiedyś na lekcjach przysposobienia obronnego. moi koledzy, koleżanki, pamiętam, w liceum jeździli w wakacje na coś, co się nazywało obóz PO. No, to może dla tych młodych ludzi od tego zacząć, od czegoś, co jest zafundowanymi częściowo przez państwo wakacjami, które równocześnie przygotowują nas do sytuacji ogólnie kryzysowych, konfliktowych. Gdy chodzi o same te badania, to... Bo ty przede wszystkim mówisz chyba o tym badaniu Ibrisu dla Rzeczpospolitej, gdzie tam było 77,1% ankietowanych uważało, że konflikt nie zagraża bezpośrednio.
1: Nie, wiesz, pytanie, ja myślałam o tych wynikach badań Res Futury, które codziennie wieczorem schodzą z tego, co się w sieci dzieje.
2: Bo my mamy takie dwa duże badania, które były teraz zrobione. Jeden to jest Ibris. Padło pytanie, czy zdaniem pani, pana wojna w Ukrainie przeniesie się na terytorium Polski. Powiem wam, że mnie te wyniki poraziły, bo 77,1% ankietowanych powiedziało, że nie.
1: Ale to samo mówi, słuchaj, ale premier też to mówi.
2: Ale, czekaj, ale masz potem drugie badanie, robione przez Polstar dla Super Expressu. Tam jest inaczej zadane pytanie. Tam pada pytanie, czy... dotyczące tego, ile osób postrzega Rosję jako szerszego agresora zagrażającego Polsce lub krajom bałtyckim. I tu mamy troszkę inaczej, bo tu jest ponad 55% odpowiedzi na tak, widzimy Rosję jako takiego agresora. Okay. Jeżeli połączymy sobie to też z jednej strony takimi naszą wiedzą dotyczącą i również przekazywaną w taki sposób, o jakiej mówi Arek, czyli pokazywaniu, czym jest wojna, czym jest dezinformacja, czym jest wojna hybrydowa przede wszystkim, czym jest dezinformacja, jak demaskować fake newsy, tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony, a z drugiej strony jest taką bardzo mocną informacją i tak, co czasami przychodzi ze świata. No nie wiem, czy słuchaliście... pewnie czytaliście tą wypowiedź Władimira Putina z Międzynarodowego Forum Zjednoczonych Kultur w Petersburgu, gdzie on z jednej strony mówi, no nie, my nie będziemy niczego zeskalować, jeśli chodzi o Europę. Nie mamy takich celów, ale z drugiej strony pada, że kraje bałtyckie łamią prawa osób rosyjskojęzycznych, na co Rosja musi zareagować w ramach prawa humanitarnego. I kiedy myśmy ostatni raz coś takiego słyszeli?
1: Przy Ukrainie oczywiście. Przy Ukrainie.
2: A to tuż przed Ukrainą.
1: Tak
2: prawda?
1: Jest, tak jest.
2: I myślę, że my z jednej strony tak pewnie trochę niektórzy mówią o tym, o tak jak kiedyś weszło nam zmęczenie empatyczne, jeżeli chodziło o pomoc Ukraińcom, to mówimy o jakimś efekcie przyzwyczajenia do wojny, o tej świadomości, że ta wojna se gdzieś tam jest, se gdzieś tam trwa, ale ten jakby oddźwięk czasami wydaje się, że większy ma na nas wojna w Iranie w tej chwili, bo patrzymy na ceny paliw, niż wojna, która wydarza się tuż przy naszej granicy. Tak pewnie przyzwyczailiśmy się już, co strasznie oczywiście brzmi, że przyzwyczailiśmy się do tych wojennych obrazów, ale może właśnie trzeba znaleźć i tu rola pewnie i Ministerstwa Edukacji, i Ministerstwa Obrony, i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale też Ministerstwa Kultury, sposób na pokazywanie, jak te zagrożenia są realne i dlaczego są realne, bo my się będziemy z nimi za chwilę bardzo mocno zderzać przy okazji kampanii wyborczej, bo pamiętacie, wielu z nas monitorowało kampanie wyborcze, czy to w Rumunii, czy to w Mołdawii, czy to w Gruzji, ilość dezinformacji i tak naprawdę wojny hybrydowej prowadzonej przeciwko tym państwom w czasie kampanii wyborczej była zatrważająca, no ale też te inne formy, które nam się pojawiają.
3: Słuchajcie, ja tylko w uzupełnieniu,
1: bardzo proszę.
3: W trakcie tego mądrej wypowiedzi pani doktor Anny rzuciłem okiem taki multiscreening na popularny serwis taki społecznościowy. Tam jest informacja o tym, że pan minister Przydacz był łaskaw się wypowiedzieć dla Wirtualnej Polski i dokładnie wychodzi to, o czym ja mówiłem, że oba obozy polityczne nie grają

0: w jednej do przeszklonej sali gimnastycznej. Totalny chaos i improwizacja. SQ, czy JPM, pani redaktor stwierdziła, że obrona cywilna leży, bo PiS ją zlikwidował. Należy najwyższy czas zacząć jednak mówić, że koalicja 15 października nie dowiozła. I to nie tylko ten odcinek. Najkasia, to wyparcie, to mechanizm obronny psychiki na tu i teraz, ale jednak na dłuższą metę może być fatalny w skutkach. Musimy konfrontować się z tym, jaka rzeczywistość jest i podejmować konkretne działania, które zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa. Wero, Polacy to wiedzą, gdzie znajduje się najbliższy schron w Rydze. No właśnie, to jest ten problem. Negowanie zagrożenia z wschodniej granicy to klasyczny mechanizm wyparcia, pisze dalej Najkasia. Budzi to tak duży lęk, że lepiej o tym nie myśleć, lepiej to odsuwać, zaprzeczać. Sama złapałam się na tym, że odsuwałam w czasie przygotowanie do ewentualnego kryzysu, choć nie neguję takiej możliwości. Zbyt małe literki, zaprzeczanie i wyparcie informacji o realnym zagrożeniu to nasz chleb powszedni. Lata pracy agentury przyniosły oczekiwane efekty. Zaczęło się od zaprzeczania kulistości ziemi wypadkowej pod Smoleńskiem, skuteczności szczepień. Teraz mamy efekt. Który się klewak. Pani Beato Grabarczyk, czego się kobieto dziwisz, że mamy tu Polacy w D takie ataki hybrydowe i jesteśmy najbardziej wyluzowanym narodem w Unii Europejskiej. Stalin mówił, że wprowadzić w Polsce komunizm to jak osiodłać krowę, czyli może nas trochę pobiją, ale nie złamią. Czyli może nam zabiorą terytorium, ale nie ojczyznę. Tak bym sparafrazowała. No i teraz jeszcze z maila pan Damian. Skoro po pierwszej wojnie światowej Polska odzyskała niepodległość, drugą wojnę przetrwała, to trzecią wojnę światową z pewnością wygra. Ot polska mądrość. Idziemy na kebaba. A pani Marzena pisze tak. Chciałam powiedzieć, że ja już skończyłam przygotowania do ewentualnej wojny lub ataków na infrastrukturę. Okazało się zresztą, że mam przeterminowane zapasy wody. Na co dzień piję z dzbanka, więc teraz wypijam tę przeterminowaną i będę odnawiać się zapasy. No, czyli są ludzie, którzy się przygotowują do tego. Słuchajcie, zostały nam 2:30. Ja was zapytam was o Macierewicza, bo to będzie najszybciej. No, mamy zdjęcia z monitoringu, TVN to pokazał. Pan poseł Macierewicz poszedł, rozebrał taki wózek przyczepiany do roweru. W tym wózku był wieniec, który pan Komosa nosi, co ta miesięcznica smoleńska pod schody. Tam jest napisane, że winą za wypadek, za katastrofę obarcza się Lecha Kaczyńskiego. To bardzo denerwuje PiS. No i pan Macierewicz postanowił ukraść ten wieniec. To tak pokrótce, co państwo na to. Arek?
1: Ja mam taki nastrój, że widzę dobro w człowieku i chcę podziękować panu Macierewiczowi za jego działalność w KOR-ze, bo ona była bardzo ważna. W tym tygodniu mamy rocznicę 50. Adam Michnik, Piotr Naimski, Sewek Blumstein i Antoni Macierewicz. I dobrą Jacek robotę Kuroń. Zrobili. Jacek Kuroń, Karol Mozelski, dobrą robotę panowie i panie zrobili i tego bym się trzymał, a to, co dzisiaj robi Antoni Macierewicz, jest zaprzeczeniem tej pięknej karty jego opozycyjnej.
0: Bardzo pięknie powiedziałeś. Doktoryca? Doktora?
2: Doktoressa jeszcze.
0: Doktoressa, tak jest.
2: Ja chyba podpiszę się pod tym, o czym mówię, a jakby pamiętam, świętowaliśmy w tym roku toast na 4 czerwca pod niespodzianką, to Adam Michnik właśnie mówił o tym, że tam był Antek, że tam był Antek Macierewicz i że kiedyś byliśmy po prostu innymi ludźmi i o tamtych ludziach bardzo chcielibyśmy pamiętać, bo to też dzięki nim mamy wolność. Natomiast to, co dzieje się dzisiaj,
0: to myślę, że jest.
2: To jest smutne i do 1 listopada daleko, żeby kraść wieńce.
0: Tak, Robert.
3: Ja tutaj do drużyny Arka się zapiszę i pana ministra Macierewicza zostawię w spokoju i wyrażę tylko zdziwienie i taki uśmiech postawą tych politycznych.

0: polityków, którzy są bliscy ideowo panu ministrowi, którzy widząc to, co widać na tym filmie słynnym ostatnio wieńcowym, w ogóle mówią, że nie wiadomo, kogo tam tak naprawdę widać. I czy to jest w ogóle prawdziwy film i skąd my to wiemy. Także w ogóle luz. Naszym zdaniem, mówiących te słowa, to wcale nie jest pan Maciek. Nie ma na to żadnego dowodu.
1: No, no poza tym, że czarno na białym widać człowieka i jest to na pewno Macierewicz. Ja go już po postaci poznałam, to znaczy po tym, jak się rusza.
0: Masz jakąś przenikliwość, ci politycy, których ja słyszałem, nie mają tej przenikliwości i im polecam wizytę u
1: okulisty.
0: Doktora. Nie wiem, której... okulisty
1: kończymy.
0: Też.
1: Dziękuję bardzo. Robert Feluś ostatni mówił, przedtem dr Magdalena Baran, a jeszcze wcześniej Arkadiusz Gruszczyński. Bardzo dziękuję. Ja się nazywałam Beata Grabarczyk, a razem ze mną był Franek Wójcicki, który z Państwem zostaje. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest 13. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Ciąg dalszy kryptoafery. Poseł PiS Michał Moskal zawiesił swoje członkostwo w klubie parlamentarnym partii. Jak przekazał, zrobił to po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim w związku z aferą wokół giełdy Zonda Krypto. Zaprzecza, by miał jakikolwiek związek z przygotowaniem poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów. Zaprzecza jakiejkolwiek współpracy z Zonda Krypto. Napisał, że nie chce, by odpowiedzialność za działania lub zaniechania rządu w sprawie Zonda Krypto była przerzucana na PiS. Rzecznik rządu Adam Szłapka ocenia to tak.
2: Przez osoby, które są w tym momencie identyfikowane i pewnie będą poszukiwane.
3: To jest de facto przyznanie się do winy i przyznanie, publiczne przyznanie tego, że kryptoafera PiS jest właśnie kryptoaferą PiS. I obawa Kaczyńskiego, no, że ten Moskal, bardzo bliski jego współpracownik, on został zawieszony, a Ziobro, który przyjął na swoją fundację od Krala prawie 500 000, nadal jest wiceprezesem PiS-u. To jak bardzo Kaczyński musi się bać tego, co jest w sprawie Zonda Krypto na Moskala, że jego kazał zawiesić, a Ziobro cały czas jest wiceprezesem PiS-u.
1: Ta pierwsza wstawka to było wtrącenie Tomasza Siemoniaka, do którego zaraz wrócimy. Ale zmieńmy temat na chwilę. W poniedziałek rakieta Elona Muska rozpoczyna swój 14. lot. Po raz pierwszy Starship ma zostać umieszczony na orbicie na wysokości 275 km sześciokrotnie okrąży Ziemię. Przy tym umieści w przestrzeni serię nowych satelitów Starlink. Potem ma wrócić. A propos Starlinków, jest śledztwo w sprawie dokonania aktu dywersji oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym poprzez spowodowanie pożaru na terenie naziemnej stacji Starlinków. Pożar wybuchł w środę wieczorem. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak stwierdził w TVN24, że z dotychczasowych ustaleń wynika, że doszło do podpalenia.
2: Przez osoby, które są w tym momencie identyfikowane i pewnie będą poszukiwane. Natomiast wszystkie wątki, że nie wiem, jakaś awaria to była elektryczna,
1: są mało prawdopodobne, mówił Tomasz Siemoniak. A na koniec jeszcze przypomnienie. Dziś ostatni dzień pokazów 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Miłośnicy polskiego kina oglądają m.in. 16 filmów z konkursu głównego i 8 z konkursu perspektywy. Relacja z Gdyni po 18 w magazynie Mięta do Popkultury, a wieczorem dowiemy się, do kogo trafi Grand Prix Festiwalu, czyli Złote Lwy. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Dziwna fala.
5: Dzień dobry, Paweł Sołty z tej strony, Radio Nowy Świat. Dziwna fala, fala dziwna. Dzisiaj będziemy podróżować na fali jak zwykle. Ta fala dzisiaj dopłynie troszkę do muzyki postpunkowej, czyli muzyki końca lat 70. i 80., początku, może do połowy. Trochę też będzie muzyki dubowej i właściwie to będą takie mieszanki, oczywiście z przyległościami z bardzo różnych stron świata. Zaczniemy sobie od legendarnego zespołu. Nie lubię nadużywać tego słowa, no ale to naprawdę był legendarny zespół, czyli Pere Ubu. Utwór się nazywa Modern Dance. To jest tytułowy utwór z albumu pod tą samą nazwą z 78 roku. Wstyd się przyznać, ja się urodziłem w tym roku, a wtedy właśnie David Thomas, czyli no lider, trzeba powiedzieć, i taki właściwie najważniejsza postać tego zespołu, bo się składy zmieniały, a Dawid Tomas do swojej śmierci w zeszłym roku był liderem tego zespołu i właściwie stworzył taką jakby oddzielny podgatunek. Do niczego to nie było podobne. Później różni muzycy się tym inspirowali, próbowali nawiązywać, ale to właściwie on i zespół Pere Ubu zmienił historię muzyki postpunkowej. On mieszkał długo w Anglii, ale w ogóle zespół powstał w Cleveland. W Stanach. Nazwa Pere Ubu, jak pewnie Państwo wiedzą, wzięła się od sztuki Alfreda Jarry pod tytułem Ubu Król. Ta sztuka się dzieje w Polsce, czyli nigdzie, więc to chyba dobry początek, żeby zacząć. Modern Dance Pere Ubu.

To jest Dziwna Fala, to było Pere Ubu, Modern Dance, Radio Nowy Świat, Paweł Sołtys, Pablo Paweł mówi do Państwa i opowiada o post-punku właściwie. Jak to słowo jest pojemne, pokaże następny zespół, który określa się czasem nazwami właśnie post-punkowymi, choć prawdę mówiąc tam jest też bardzo wiele wpływów muzyki afrykańskiej, orkiestr takich dwudziestowiecznych, na przykład orkiestr Polirytmo de Cotonou z Beninu, której słuchaliśmy w którejś z poprzednich audycji, więc to będzie jakieś nawiązanie. Zespół się nazywa, przepraszam za mój francuski, Orchestre du Poussin Marcel Duchamp. I oczywiście jest to nawiązanie do wielkiego dadaistycznego artysty Marcela Duchampa. Zespół powstał nie tak dawno, no 20 lat temu, w 2006 roku w Genewie. Założył go Vincent Berthollet, ale to jest duża ekipa. Zazwyczaj to jest 12, czasem więcej muzyków, oni się trochę zmieniają, tam różne te składy są. Instrumentarium jest ciekawe, bo z jednej strony jest to właśnie takie rockowe, postpunkowe gitary, bębny, ale z drugiej strony jest dużo afrykańskich marimb, są dęciaki. Wszyscy właściwie też w zespole śpiewają. Cała ta ekipa w ogóle jest związana z takim, no, kulturą skłotową Genewy, czyli tu jest ten postpunkowy sznyt. Oni byli według mojej wiedzy dwukrotnie w Polsce. Kto nie widział ich koncertu, a będzie miał okazję, to polecam, bo ogień jest niesamowity. Posłuchamy sobie utworu z 2018 roku, no, czyli już sprzed 9 lat, pod tytułem Blow.

0: To jest Dziwna Fala, ja się nazywam Paweł Sołtys, to była Orchestre tout puissant Marcel Duchamp w utworze Blow, prawda, że wspaniały? Tak, to jest moje odkrycie jakieś, mimo że zespół jest znany od dawna, ale ja go jakoś niedawno trafiłem na twórczość panów i pani, naprawdę polecam całe płyty i polecam też koncertowe nagrania, jest tego nawet w sieci trochę. My teraz niby odejdziemy od post-punka bardziej w stronę dubu, czy może nawet muzyki mocno instrumentalnej, ale gdzieś tam ta post-punkowa nić będzie, bo posłuchamy sobie utworu takiego nietypowego duetu, czyli Williama S. Burroughsa i Billa Laswella. No, William S. Burroughs to pewnie większość z Państwa wie, wielki pisarz, wybitny, taki nazywany ojcem bitników, bo to on był takim mentorem dla tych wszystkich Keraków, Ginsbergów i młodych Kesei. Człowiek nietuzinkowy, tragiczna też postać. Wspaniały autor między innymi Ćpuna, Pedała czy Nagiego Lunchu, który został sfilmowany i to chyba jeszcze podniosło popularność Burroughsa, ale w ogóle większość amerykańskiej, europejskiej alternatywy, sztuki alternatywnej coś zawdzięcza Burroughsowi. Był nietypowy, był takim no naprawdę ojcem buntu, powiedziałbym, w literaturze, w muzyce i w sztuce. Ma też mniej ciekawe karty w swoim życiorysie, również przypadkowe zabójstwo żony, z którego się wywinął bez żadnych... bez tam 11 dni był w więzieniu w Meksyku, bo zdaje się, tak to było. Natomiast no, wspaniały jest to pisarz i on tutaj czyta fragmenty swojej powieści Westernland, a muzykę do tego zrobił Bill Laswell. No i to już jest oczywiście kolejny gigant, właśnie, który gdzieś tam ze sceny postpunkowej robił potem wszystko. Od jazzu, przez hip-hop, dubowe rzeczy. Przede wszystkim był basistą genialny, czy jest, bo żyje cały czas. Genialnym basistą, ale też producentem, kompozytorem, autorem. No nie wiem, grał z Johnem Zornem, Fretem Fritem, jego zespół Praxis, to już w ogóle z Lesem Claypoolem, z Bootsy Collinsem, Iggy Popem i tak moglibyśmy tam wymieniać. Ja pamiętam, że byłem na koncercie, a jeszcze Buckethead, genialny gitarzysta, grał z nim w Praxisach oczywiście. Ja pamiętam, że byłem na koncercie Praxisów, to się chyba nazywało Bill Laswell Praxis w 96 roku w sali kongresowej. No, wypłukało mi to resztki rozsądku z głowy. Wspaniały był to koncert. I posłuchajmy, jak płyną naprawdę równorzędnie Bill Laswell i William S. Burroughs Words of Advice for Young People.
1: Well, here are a few simple admonitions for young and old. Never interfere in a boy and girl fight. Beware of whores who say they don't want money. The hell they don't. What they mean is they want more money, much more. If you are doing business with a religious son of a bitch, get it in writing.

To jest dziwna fala. To był William S. Burroughs i Bill Laswell. Ja się nazywam Paweł Sołtys. Słuchają Państwo oczywiście Radio Nowy Świat. Jesteśmy w tym klimacie takim jednak dubowym, jednak nawet można by użyć takiego określenia modnego na początku lat 2000 down tempo i pozostaniemy przez chwilę za sprawą dwóch ekip, które połączyły siły w piosence, w utworze, który za chwilę posłuchamy. Jeden to jest wielkie gwiazdy, Kruder and Dorfmeister, austriacki duet założony już dawno, w 1993 roku w Wiedniu przez Petera Krutera i Richarda Dorfmeistera. Zmienili oni, myślę, historię muzyki europejskiej, rozrywkowej. Wprowadzili new jazz i dub do popu, albo pop pomieszali właśnie z trip-hopem i down tempo. Głównie na początku zajmowali się tak naprawdę remiksowaniem innych artystów, ale to nie jest takie proste, bo współdziałali, robili też swoje płyty, zapraszali gości. Drugą ekipą tutaj to z kolei jest Rockers Hi-Fi. To są panowie z Birmingham, czyli z takiego, no powiedziałbym, zagłębia czarnej muzyki w Anglii. Głównie dlatego, że to było tam jest cały czas bardzo wielu emigrantów, na przykład z Jamajki, tam wiele zespołów dubowych, regowych, ragowych, nie wiem, tam hip-hopowych powstawało. Oni w 1991 roku powstali. Na początku się zresztą nazwali Original Rockers na cześć jednego z albumów Augustusa Pablo, czyli takiej największej chyba legendy dubu i grania na melodice jamajskiej. Ale on ich poprosił, żeby zmienili nazwę. Chyba mu się to nie podobało. I oni wtedy zmienili na Rockers Hi-Fi. Tutaj mamy rok... Ojej, nie zapisałem sobie, który... Ale to jest chyba początek lat 2000. To był singiel, czy nawet maxi-singiel. Utwór nazywa się Going Under, Rockers Hi-Fi i Kruder i Dorfmeister.

To jest Dziwna Fala, słuchają Państwo Radia Nowy Świat. No to naprawdę na koniec były dziwne fale dźwiękowe. Going Under, Rockers Hi-Fi i Kruder Dorfmeister, chyba tak się to powinno czytać z niemiecka, ale mój niemiecki jest taki jak francuski, czyli żaden. No mieliśmy tutaj troszkę i właśnie down tempo i trip-hop po prostu i dub. W następnym utworze też trochę tego dubu będzie, choć na początku Państwo mogą się tego nie spodziewać. Zagramy polski zespół. Być może najbardziej obecnie znany polski zespół na świecie, o czym mało kto wie. To jest ekipa, która właściwie zjechała cały świat, grała trasy po Australii, po nie wiem, Japonii, Tajlandii, Azji, Stanach. No praktycznie wszędzie, wszędzie byli. Wielokrotnie nagradzani na różnych festiwalach muzyki świata. Zespół się nazywa Kapala ze wsi Warszawa, chociaż na zachodzie występuje jako band from Village of Warsaw. No tak, przetłumaczone jest to. Czy tam Warsaw Village Band. O, przetłumaczone to jest. W roku 2012, czyli już jakiś czas temu, wydali płytę Nord, gdzie współpracowali z aktywatorem Mario Dziureksem, który miksował tę płytę, ale też dodał, jakby to ująć, odrobinę swojego dubowego serca. Mario Aktywator Dziureks, gdyby mieszkał w Londynie, pewnie byłby popularny na całym świecie, ponieważ mieszkał w Zgorzelcu, we Wrocławiu i w Warszawie, to niekoniecznie tak jest, ale to jest facet, który jeśli chodzi o dub, o takie na żywo robione efekty właśnie związane z muzyką jamańską, czy z muzyką dub reggae, to myślę, że jest jednym z najlepszych na świecie. Utwór się nazywa Hola Byśki Hola, bo jak to bywa u kapeli ze wsi Warszawa, jest to tak naprawdę jakaś wersja tradycyjnej pieśni ludowej, byśmy powiedzieli. Tutaj są te instrumenty, z których kapela jest znana, czyli jest fidel płocka, jest suka biłgorajska, są bębny obręczowe, ale oczywiście jest też trochę instrumentów, powiedziałbym, bardziej związanych z zachodnią muzyką. Nie wszyscy puryści, jeśli chodzi o polską muzykę ludową, kochają to, co robi kapela ze wsi Warszawa, ale ja uważam, że muzyka nie ma granic, a ten utwór jest naprawdę wzruszający, te białe głosy, którymi dziewczyny śpiewają, te cymbały, które są w tle. No naprawdę coś pięknego. Hola Byśki Hola, kapela ze wsi Warszawa.

To jest Dziwna Fala, to była kapela ze wsi Warszawa, Hola, Byśki, Hola. My troszeczkę przyspieszamy, ale nie muzycznie, tylko może, żeby troszkę więcej tych piosenek się zmieściło. Czy to jest post-punk? W jakimś sensie, w sensie ideologicznym na pewno, w sensie muzycznym niekoniecznie, bo za chwilę wystąpi dla Państwa tutaj przez radiogłośniki Carsey Blanton. To jest taka gitarzystka, wokalistka, songwriterka, bardzo też zaangażowana politycznie, aktywistka, ma takie wyraziste poglądy, na przykład, żeby opodatkować miliarderów. Ja też uważam, że miliarderzy są światu zupełnie niepotrzebne. Ona wydaje na przykład płyty w ten sposób, że się płaci za nie ile się chce, ile się może. No, jest bardzo, że tak powiem, zaangażowana. Mieszka w New Jersey, nagrała już tych płyt chyba z 7-8. My sobie posłuchamy takiego utworu, który zawsze wywołuje uśmiech u mnie na twarzy. Carsey Blanton, Rich People. Mm.

jest Dziwna Fala, to była pani Carcy Blanton w utworze Rich People. Teraz tego postpunka będzie trochę więcej, nie tylko, że tak powiem, w idei, ale również w muzyce. Jeden z moich naprawdę ulubionych zespołów, czyli Gang of Four, to panowie powstali w Leeds w 77 roku, czyli właściwie jeszcze na fali no, tej prawie pierwszej punk rocka, ale właściwie są uważani za zespół post-punkowy, a przede wszystkim być może najbardziej taneczny zespół post-punkowy, jak dziwnie to by nie zabrzmiało. Oni szybko zaczęli kombinować, żeby to nie tylko były proste oktawy na przesterowanych gitarach, ale tam jest i trochę funkowego, powiedziałbym, myślenia i trochę kombinowania na tych gitarach. No, przez wiele lat liderem był tego bandu gitarzysta Andy Gill. On jest też znany jako producent, produkował płyty Gang of Four oczywiście, ale między innymi też Red Hot Chili Peppers, Stranglers, Killing Joke i tak dalej. Zagramy sobie utwór z 81 roku, który jakoś nawiązuje do tego poprzedniego, czyli do Rich People. Utwór się nazywa To Hell With Poverty.

To jest Dziwna Fala, to był Gang of Four, a my zagramy teraz taki utwór, który zyskał drugie życie w sieci. Żyjemy w takich czasach, że ktoś gdzieś coś rzucił, już zdawałoby się zapomnianego i to na nowo odżywa. I to być może jest nie najgorsza rzecz tych czasów. Mamy wiele różnych gorszych rzeczy wokół nas. El Shab Arab w 91 roku nagrał utwór L-Kan. Wyprodukował ten utwór, no, legenda egipsko-libijskiego popu Hamid El-Shaeri. Muzykę napisał El Mosekka El Hor, czyli Free Music Band. I ten utwór pojawia się teraz często w sieci, a w jakimś sensie, jak mówiliśmy o tej taneczności Gang of Four, no tutaj mamy taneczność mimo emocji i poezji. El Shab Arab El-Kan.

To jest Dziwna Fala, a to był El Shab Arab. My gdzieś w tym arabskim minimalnie sosie zostaniemy. Zagramy panią, która się nazywa Issa Yasuke. Ona się urodziła w Rubę. I to Yasuke to jest oczywiście pseudonim wzięty od pierwszego czarnoskórego samuraja w Japonii. To podobno prawdziwa historia z XVI wieku. Pani jest raperką, wokalistką, malarką, też autorką tekstów. Jestem jakaś siła. MC Solar chyba jako pierwszy próbował ją tam gdzieś promować. Ta rzecz jest całkiem nowa. Gramy Pas Question, o ile mój francuski jest okej. Okay.

0: Sana sur vous.
1: Komendant Tika, to jest Dziwna Fala. Słuchają Państwa Radio Nowy Świat. To była Issa Yasuke. My teraz zagramy polski zespół Trio i to absolutną nowość. Ten utwór przed chwilą zresztą też nie był stary. Jest Trio, powstałe chyba nie tak dawno, z tego co wiem, nazywa się Best We Can, pisane łącznie, ale jest to polskie Trio. Kasper Stolarczyk gra na gitarze, Maciej Matysiak na basie, na perkusji gra Jerzy Markuszewski. Czy to jest postpunkowe? Nie. Czy są tutaj kolory dubowe i trip-hopowe? Tak. A wszystko to jest grane na żywo, z dużą dozą improwizacji, trochę orientalnych tu jest rzeczy, trochę soulu, trochę bluesa. Myślę, że taka muzyka, którą można sobie bardzo dobrze puścić jako tło do jesiennych wypraw. Best We Can, utwór się nazywa Hirogiru Sama, się nazywa utwór, tak. Gdzieś sobie to zapisałem i oczywiście ten... Przepraszam panów, to trochę nieprofesjonalne było. Dobra, Hirogiru Sama, Best We Can. Ja dziękuję już pięknie.

0: Jest 14. tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Są zarzuty i 3-miesięczny areszt dla 33-latka w związku z postrzeleniem policjanta w głowę. Do strzelaniny doszło w czwartek podczas interwencji w Kraśniku Górnym. 29-letni mundurowy został raniony w głowę, trafił do szpitala. Jego życia nie udało się uratować. Teraz 33-latek ma usłyszeć zarzuty.
1: Dokonanie zabójstwa funkcjonariusza policji, połączonego oczywiście z czynną napaścią. W toku tego śledztwa dalej trwają czynności procesowe. To nie jest tak, że wszystko zostało wyjaśnione i zrobione. W dalszym ciągu trwają przesłuchania świadków. Będziemy oczywiście w tej sprawie zbierać materiał dowodowy. Podejrzany tą broń posiadał nielegalnie. Zresztą, tak jak już informowałem w dniu wczorajszym, podejrzany był na terenie Niemiec karany za posiadanie, obrót oczywiście nielegalny bronią. Tam został skazany.
0: Mówił Sebastian Woźniak z prokuratury rejonowej w Bolesławcu. Pozostajemy w temacie broni. Karol Nawrocki wezwał do publicznej dyskusji o odpowiedzialnym dostępie do broni. Podczas otwarcia strzelnicy w Bogutach Piankach mówił tak. W USA prawo dostępu do broni zapisane jest w konstytucji, w Unii podejście jest bardziej restrykcyjne, ale nawet w Unii Polska pozostaje na końcu tego dostępu.
2: I zaledwie około 1% obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ma dostęp do broni i potrafi się bronią obsługiwać. W Czechach czy w Austrii ten odsetek jest większy, bo to około 3-5%, a w Finlandii czy w Szwajcarii nawet 30% osób. Jestem przekonany, że musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni w Rzeczypospolitej.
0: Haiti. 18 osób zatrzymanych w związku z zabójstwem prezydenta Jovenela Moise zostało przetransportowanych do USA, gdzie mają stanąć przed sądem federalnym na Florydzie. To kolejny etap trwającego od 5 lat śledztwa dotyczącego zamachu, do którego doszło w lipcu 2021. Bartłomiej Znojek z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych mówił o tym na naszej antenie.
3: Można właściwie mówić o takich dwóch równoległych procesach. Jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi w Haiti. Natomiast oczywiście ze względu na sytuację na Haiti ten proces był utrudniony. Było kilkadziesiąt osób oskarżonych o udział w spisku związanym z zabójstwem prezydenta. Natomiast w Stanach Zjednoczonych ten proces poszedł sprawniej, nawet kilka osób zostało już skazanych. To jest element, który z jednej strony pokazuje, że jest oczekiwanie, żeby ten proces przyspieszyć, że w Stanach Zjednoczonych to będzie łatwiejsze, ale to jest też przejaw słabości systemu sądownictwa w Haiti.
0: Na koniec jeszcze alerty pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstą mgłą na wybrzeżu i północnym zachodzie Polski. Alerty zostały wydane dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz części województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W nocy widzialność może spaść miejscami poniżej 200 metrów. To był serwis Radia Nowy Świat.

Debiutancki album Carlosa Snydera otwiera ten odcinek audycji. To jest artysta o korzeniach ekwadorskich i newyorkańskich, czyli jego rodzice byli zapewne przedstawicielami portorykańskiej diaspory z Nowego Jorku. I chociaż sam Carlos mieszka obecnie w Seattle, to na tych swoich korzeniach absolutnie nie zapomina. Zresztą Karaiby są takim motywem, który spina całą płytę i nie chodzi wcale dosłownie o brzmienie, a o liczne, czasami nawet nieco ukryte odniesienia do tego archipelagu. W tym utworze sprzed chwili na przykład słychać było momentami szum fal, a artysta śpiewał także o wyspie. Carlos Snyder lubi chyba ogólnie posługiwać się symboliką w przeróżnych formach. Wystarczy także spojrzeć na jego pseudonim, czyli pisane łącznie Aquí estoy, co po hiszpańsku oznacza jestem tu i teraz, co z jednej strony ma stanowić nawiązanie do niezwykle osobistego charakteru jego twórczości, a z drugiej pokazywać jego przekonanie o tym, jak ważne we współczesnym świecie jest po prostu bycie obecnym, w sensie świadomym. To jest program Muzyka nie tylko z Afryki. Ja nazywam się Mikołaj Kierski. Przed chwilą zrobiło się całkiem filozoficznie, więc dla rozluźnienia moja kolejna propozycja będzie bardzo lekkostrawna, a wraz z nią po raz pierwszy w historii programu odwiedzimy Dortmund.

Aż 9-osobowy skład Sua Galera, skoro tak, to mamy tutaj do czynienia z wieloma różnymi wpływami. Ten zapowiadany przed utworem Dortmund to oczywiście tylko punkt wyjścia do rozmowy o diasporach zamieszkujących zagłębie Rury i tak na czele tej grupy stoją wokalistki, które mają korzenie brazylijskie i marokańskie, stąd też w warstwie tekstowej mieszanka portugalskiego i francuskiego. Ale to połączenie ma też swoje odbicie w brzmieniu Sua Galera, w którym brazylijski funk miesza się z groove'em charakterystycznym dla krajów basenu Morza Śródziemnego, a to wszystko podane jest dodatkowo w estetyce osadzonej w latach 70. i 80. Za nami pierwszy oficjalny singiel tego zespołu, jednocześnie jest to zapowiedź ich debiutanckiego albumu, który ma ukazać się pod koniec października. A to oznacza, że zapewne niedługo jeszcze do ich twórczości wrócimy. Wspomniałem Brazylię, przed nami teraz twórczość jednego z największych mistrzów tamtejszej muzyki, zaserwowana w nowej odsłonie przygotowanej przez, uwaga, japońskiego artystę Bazune Tobete.

5 września tego roku przypadała druga rocznica śmierci Sergio Mendesa, jednego z najbardziej znanych brazylijskich artystów, i dokładnie tego samego dnia japoński artysta Bazune Tobeta opublikował album poświęcony wielkiemu mistrzowi. Na tej płycie oprócz reinterpretacji utworów Sergio Mendesa znalazły się również trzy instrumentalne kompozycje autorstwa Japończyka, w tym zamykający całość utwór o wymownym tytule Goodbye Maestro. A dla mnie jedną z najważniejszych informacji dotyczących tego wydawnictwa jest fakt, że przygotowanie tej płyty odbyło się z błogosławieństwem Grassini Leporase, żony Mendesa i osoby, z którą tworzył i występował przez ostatnie ponad 50 lat swojego życia. Zresztą ona sama pojawia się na tej płycie, śpiewając w nowej wersji największego hitu Brazylijczyka, czyli Masz Kenada. Ten utwór wybrzmiał przed chwilą w pierwszej kolejności, a po nim Batucada, w którym z kolei słyszeliśmy głos Lisy Ono, urodzonej w São Paulo, brazylijsko-japońskiej wokalistki, która uważana jest za ambasadorkę muzyki brazylijskiej w Japonii. A kolejna piosenka to utwór z wydanego niedawno albumu, który mam wrażenie jest jedną z najważniejszych tegorocznych pozycji na scenie tej nieco ambitniejszej muzyki z Ameryki Łacińskiej. Desde toditas las cordilleras de Naucalpan.

Son Rompe Pera, meksykański sekstet, którego trzon stanowi trójka braci, którzy za młodu dźwigali marimbę za swoim tatą na wszelkiego rodzaju uroczystości rodzinne i właśnie z tego instrumentu postanowili uczynić centrum swojego brzmienia, ale jednocześnie chcieli grać muzykę, która jest bliższa ich sercom, czyli punk, ska i rock. I po śmierci swojego ojca w roku 2016 zdecydowali, że być może wcale nie muszą wybierać i da się to wszystko połączyć, z czego powstała niezwykła twórczość, która jednocześnie ma to przepiękne, ciepłe brzmienie marimby, jak i tego rockowego pazura, który momentami przeradza się w szaleńczą, punkową energię, a do tego wszystkiego na nowej płycie dołącza jeszcze szereg gatunków latynoskich, w tym po raz pierwszy w karierze Son Rompe Pera również salsa, obok której słychać także bolero oraz kumbie. Ten ostatni gatunek wybrzmiał bardzo, bardzo wyraźnie przed chwilą w utworze Lagrimas. Do Ameryki Łacińskiej jeszcze wrócimy na sam koniec programu, ale zanim to nastąpi, to przed nami seria afrykańska. Zaczynamy od Kameruńczyka Franka Biyonga i jego najnowszego singla.

Frank Biyong jest Kameruńczykiem, ale urodził się we Francji, a wychował w Gabonie, Nigerii i Wybrzeżu Kości Słoniowej, by potem jako nastolatek przeprowadzić się do Anglii. Nieco burzliwy życiorys ma ten artysta, co mogło odbić się również na jego twórczości, tym bardziej, że ta przeprowadzka do Wielkiej Brytanii, która nastąpiła w najbardziej formatywnym okresie jego życia, sprawiła, że zanurzył się w świecie angielskiej muzyki elektronicznej. Natomiast najważniejszym impulsem w jego karierze okazała się śmierć Feli Kutiego w roku 1997, po której założył swój pierwszy zespół i postanowił skupić się przede wszystkim na afrobicie. Za nami jego najnowszy singiel. Frank Biyong pojawił się w programie już kilka miesięcy temu i tak sobie myślę, że być może te single zwiastują nadejście jego pełnoprawnego albumu, ale żadnych szczegółów na ten temat jeszcze nie mam. A propos Feli Kutiego, teraz twórczość muzyka, który przez lata grał na saksofonie w jego zespole Egypt 80, a teraz szykuje się do wydania swojego własnego albumu.

Adebowale Osuni był saksofonista, który tworzenia muzyki afrobeat uczył się od najlepszych, przez lata grając u boku Feli Kutiego w jego zespole Egypt 80, i teraz tę wiedzę wykorzystuje, by pracować z nowym pokoleniem artystów z Lagos, z którymi stworzył swój nadchodzący album Kilofese, którego zapowiada m.in. słyszany przed chwilą singiel Adjo. Premiera tego materiału już za niespełna miesiąc. A tymczasem przed nami dwoje bardzo ważnych artystów z Mali. Najpierw Fatoumata Diawara, o której już w ostatnim czasie mówiłem, że ten rok jest niezwykle intensywny w jej wykonaniu, a z miesiąca na miesiąc Malika dorzuca do tego kolejne przedsięwzięcia, w które była zaangażowana. Tym razem odnajdujemy ją na najnowszym wydawnictwie składu Djemba Groove.

Dżemba Groove to jeden z tych zespołów, których początki zgrały się w czasie z początkami audycji, więc śledzimy wspólnie ich karierę od pierwszych utworów i pamiętamy doskonale też tę bardzo ciekawą historię, że ten skład powstał właściwie dzięki temu, że trzon tego zespołu, czyli Niemiec Janik Nolting i Gańczyk Erik Ousu, odbierali swoje dzieci z tego samego przedszkola i za którymś razem zaczęli ze sobą rozmawiać i zorientowali się, że dzielą muzyczną pasję, co doprowadziło początkowo do powstania duetu Dżemba Groove, który później zaczął się rozrastać, a teraz, no, te ledwie kilka lat później, grupa ma na swoim koncie pasmo sporych sukcesów, w tym dwa niezwykle dobrze przyjęte albumy oraz trasy koncertowe po Europie i Stanach Zjednoczonych, a kolejnym wyznacznikiem ich obecnego statusu niech będzie fakt, że na ich najnowszym wydawnictwie zaśpiewała gościnnie Fatoumata Diawara, której głos słyszeliśmy przed chwilą w utworze Waka. A kolejna zapowiadana przeze mnie bardzo ważna postać z Mali to Balake Sissoko, muzyk, o którym sporo mówiło się w zeszłym roku przy okazji jego albumu z Piersem Faccinim. Teraz powrócił z propozycją solową.

Przepiękna, delikatna, niezwykle misternie utkana kompozycja, ale do tego już nas właściwie malijski muzyk Balake Sissoko przyzwyczaił. Bardzo podobnie brzmiał jego zeszłoroczny album stworzony razem z Piersem Facinim. Tym razem wysłuchaliśmy jego pracy w odsłonie solowej, singiel Weltere. Za nami w tej kompozycji królowały dwa instrumenty, czyli kora i goni. A kolejny utwór, mam wrażenie, bardzo dobrze wpisze się w te delikatne dźwięki sprzed chwili, chociaż tutaj już pojawią się wokale. Czas na podróż do Maroka, w którą zabierze nas działający w Nowym Jorku skład Imal Gnała.

Saharyjski blues, ale chyba w tym najbardziej minimalistycznym wydaniu, jaki kiedykolwiek pojawił się w programie. Tak właśnie brzmi twórczość grupy Imal Gnała. Za nami jeden z utworów z ich najnowszego, krótkiego, trzyutworowego wydawnictwa. Na sam koniec zapowiadany powrót do Ameryki Łacińskiej, chociaż autor płyty Ogar, czyli El Buo, jest Brytyjczykiem, o czym powtarzam już może do znudzenia, ale warto o tym pamiętać. Niezmiennie jednak podejmuje współpracę z licznymi artystami i artystkami z Ameryki Łacińskiej. Dziś do programu wybrałem utwór Nuevos Horizontes, gdzie zaśpiewała Kolumbijka Anna Maria Vaos. A ja nazywam się Mikołaj Kierski. To był kolejny odcinek audycji Muzyka nie tylko z Afryki.

0: Jest 15. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Najwyższy przywódca Iranu Mojtaba Chamenei ma nową propozycję porozumienia, by otworzyć cieśninę Ormus. Jak donosi agencja AFP, warunki planu są identyczne z tymi, które określono w memorandum z czerwca. Chodzi przede wszystkim o uwolnienie zamrożonych irańskich aktywów, zniesienie sankcji na irańską ropę i zakończenie blokady morskiej przez USA. Waszyngton publicznie nie odniósł się do propozycji Iranu. Agencja donosi jednak, że Donald Trump się na nią nie zgodzi. W ostatnich dniach Stany Zjednoczone odrzuciły wcześniejszą propozycję porozumienia. Zakończyło się zgromadzenie ogólne ONZ w Nowym Jorku. W USA byli prezydent Karol Nawrocki, ale też szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski. Poruszono wiele tematów, m.in. nadchodzącego szczytu G20 w Miami, w którym gościnnie udział bierze też Polska. Niewykluczone, że udział w szczycie weźmie też sam Władimir Putin. Dr Magdalena Baran, filozofka i publicystka z Liberté, mówiła o tym na naszej antenie.
1: Trudno powiedzieć, że dostrzegamy tutaj strategię. Trudno też wyobrazić sobie tego Putina pojawiającego się na szczycie G20 i moment, kiedy stanęliby naprzeciwko siebie ludzie, którzy wprost mówią nie tylko o zbrodniach wojennych, ale wręcz o reżimie, który jest reżimem ludobójczym.
0: A tak mówił Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej.
2: Zauważcie, że w związku z tym Donald Tusk w ogóle nie wspomina od wielu miesięcy o G20. Ten temat w ogóle nie pojawia się na agendzie politycznej rządu. Pojawia się oczywiście po stronie prezydenta Karola Nawrockiego, ale też nie jest to, powiedziałbym, taka narracja, która przewija się w jego wystąpieniach co rusz. Że jeżeli pojawi się tam Władimir Putin, to nie wyobrażam sobie, żeby Karol Nawrocki uczestniczył w tym szczycie. Sam wystawi się na ataki polityczne ze strony rządu.
0: Wracamy do Polski. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Ihora M., który w czwartek zaatakował 5 osób w klasztorze w podkarpackim Jarosławiu. Jeden z zaatakowanych duchownych zginął. Teraz 31-latek trafi do aresztu w szpitalnych warunkach. Z uwagi na jego stan zdrowia biegli stwierdzili, że cierpi on na ostre zaburzenia psychiczne, mówi Bożena Chorosz-Wołoszyn z przemyskiej prokuratury.
3: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Igor M.
0: Za 4 godziny spod ratusza w Jarosławiu wyruszy marsz ciszy upamiętniający zamordowanego księdza i osoby ranne. Do niedzieli w mieście obowiązuje żałoba. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Dzień dobry Państwu, nazywam się Maria Lengren i dzisiaj wskakuję na etykietę zastępczą.
5: Etykieta zastępcza.
4: Bardzo się cieszę, że mamy dzisiaj okazję do spotkania się w eterze, gdziekolwiek on Państwa zastaje, czy to w domu, czy w samochodzie, gdzie bądź. Zazwyczaj w pierwsze niedziele miesiąca prowadzę przegląd osobliwości, tych zwłaszcza, które mnożą się gęsto w popkulturze, oraz prezentuję Państwu podcast poświęcony technikom śpiewu Rozśpiewka. Natomiast dziś ewidentnie jakiś zew przeznaczenia nas doścignął, bo idealna jest to wprost dla mnie okazja, żeby się z Państwem usłyszeć raczej niż zobaczyć. Dzisiaj bowiem 40-lecie obchodzi kultowa, absolutnie kultowa seria włoska, komiksowa Dylan Dog. Jest to wielkie święto dla miłośników komiksu i popkultury. No więc z tej okazji godzinka z muzyką włoską, godzinka z włoskim weird fiction i z Dylanem Dogiem, którego jeśli jeszcze Państwo nie znacie, to wyjdziecie z tego spotkania być może wyposażeni w cień wiedzy o nim chociażby. A warto wiedzieć, kto to taki, ponieważ ponad 1 000 000 Włochów właściwie co miesiąc zanurza się w przygodach tejże postaci. Zaczniemy cudownie klimatycznym numerem, znacznie starszym jeszcze niż Dylan Dog.

To był mój ulubiony włoski piosenkarz Fred Buscaglione, numer z 1959 roku. Obezwładniająco wręcz klimatyczny, nazywa się po prostu Papieros. No i tutaj faktycznie wizja jest taka, że świat zawęża się do obserwowania takiego żarzącego się punkciku fajki, kiedy facet czeka na odpowiedź swojej ukochanej. Tak czy nie? No i jeszcze lubię tą końcówkę, gdzie ten papieros jest tak dogaszany na 3 razy, delikatnie. No przepiękny numer, jeden z moich ulubionych numerów wszechczasów chyba. Tu też ten dym papierosowy nie bez powodu się pojawia, bo Dylan Dog, który jest solenizantem dziś, obchodzi 40-lecie, jest to seria komiksowa. To jest również seria utrzymana trochę w takim klimacie noirowym, ale z twistem dosyć dziwnym, jak to u Włochów. Ja mam taką swoją teorię, pół żartem, pół serio, że Włosi pod kątem zamiłowania do dziwności to są tacy Japończycy Europy trochę. U nich każdy wzorzec, który przybył z Ameryki, jak choćby kryminał noir, no obrasta jakby tą ichnią duchowością i tkanką ich wyobraźni i zmienia się bardzo, bardzo nieoczekiwanie. Dlaczego w ogóle Dylan Dog i jego rocznica jest tak ważna? Drodzy Państwo, ten komiks ukazuje się od 40 lat nieprzerwanie w trybie miesięcznika. Zatem osiągnął łącznie z dodatkowymi różnymi wydaniami specjalnymi zawrotną ilość ponad 500 tomów. To jest ewenement. Może nie jest to tak dziwne w Japonii, gdzie komiksy też potrafią ukazywać się co 40 lat w odcinkach, no ale na skalę Europy to jest naprawdę ewenement, jeden z najbardziej żywotnych bohaterów. No i powiedziałabym, że jest to niesłychane z kilku powodów. Nie tylko ze względu na ten staż na rynku, też na popularność, bo jak powiedziałam nieco dramatycznie, ale naprawdę w szczytowym momencie popularności Dylan Dog sprzedawał się do miliona sprzedanych egzemplarzy dochodził, sumując i wydania nowe, i wydania wznawiane klasycznych takich tomów. Nawet dziś, kiedy drastycznie oczywiście popularność wszelkich wydawnictw ukazujących się drukiem spada. Jest to smutne, no ale oczywiste. Nawet dziś to jest sprzedaż na poziomie od ponad 100 przynajmniej tysięcy egzemplarzy miesięcznie. A jest to jednak komiks, czyli jedna z bardziej niszowych form rozrywki, czy mi komiksiarze od lat wielu się to podoba, czy nie. No to jeszcze tej niesłychanności przydaje fakt, że to nie jest taki zwykły sobie o komiks przygodowy, chwytliwy, który każdy może wziąć. To jest naprawdę dziwna opowieść, bardzo melancholijna, bardzo nasycona tajemnicą. Wiele wątków nigdy się nie rozwiązuje. Bazuje przede wszystkim na klimatycznych scenach i mimo to trzyma tak hardo serca w swoich szponach od kilkudziesięciu lat. Więc niebawem kontynuujemy rozważania w tym temacie. A teraz piękny numer, tym razem dla odmiany bardzo świeży.

Zespół Wow, który wedle opinii z internetu gra nawiedzony pop. Nie wiem, czy pop, nawiedzony na pewno. Bardzo mi się podoba to, że tutaj każdy dźwięk jest taki prawie nieczysto, ale jednak wszystko razem tworzy jakąś taką wciągającą harmonię. No i no, pod tym jest ten gęsty groove. Jakoś rzeczywiście mnie hipnotyzują ich nagrania. Numer nazywa się Nomen Omen, umrzeć z miłości i bardzo to pasuje do dzisiejszych naszych rozważań, gdyż rozmawiamy o Dylanie Dogu, który niewątpliwie jest amantem, choć dwuwymiarowym jedynie, bo pochodzącym ze świata komiksu i mało tego zazwyczaj czarno-białym, nie licząc chwalebnych wyjątków. No więc kim jest ten słynny dla wszystkich Włochów? I przyznaję, że tutaj głównie Włochów, to jest fenomen rynku włoskiego, nawet komiks frankofoński wciąż, nawet chociaż to jest tak ogromny rynek, to tam on jest niszowy. W Stanach kompletnie Syria niezrozumiana, bo jest troszkę zbyt dziwna chyba. Natomiast w Polsce ma dosyć dużo czytelników, procentowo licząc ogólnie popularność wydań komiksów o Dylanie Dogu względem ilości egzemplarzy komiksów, które w ogóle u nas idą. No ale okej, spieszę do przedstawienia wam tego dżentelmena. Wysoki, trupioblady, niepijący alkoholik, wegetarianin, detektyw koszmarów i spraw paranormalnych. Zazwyczaj dość sceptyczny względem wszelkiej ezoteryki, pomimo tego, że widział podczas swoich ponad 500 przygód już naprawdę wiele. Po prostu jest to detektyw rozwiązujący takie sprawy, z którymi no nigdy nie poszlibyśmy na policję. Na przykład, gdyby prześladował państwa jakiś znajomy lub kompletnie nieznajomy duch, albo czulibyście, że ściany rzeczywistości takiej, w jaką wierzycie, iż jest to rzeczywistość, zapadają się i zupełnie niespodziewanie przeskakujecie do innych wymiarów. Z tego typu dylematami właśnie zgłaszają się klienci do Dylana Doga, któremu towarzyszy jego taki trochę lokaj, trochę pomocnik Groucho, opętany duchem Groucho Marxa. Jest to taki no, ukłon tutaj autorów w stronę typowego dla włoskich opowieści rozrywkowych takiego comic reliefa, czyli takiego towarzysza głównego bohatera, który ma wprowadzać nieco ulgi w czasie gęstej akcji. No ale tutaj Groucho, owszem, jest elementem humorystycznym, ale to są takie suchary bolesne wręcz, więc raczej przydaje tutaj horrorowego klimatu swoim humorem. Dylan Dog gra na klarnecie, ale kiepsko i tylko jeden utwór. W wolnych chwilach od tych rozmaitych podróży po wymiarach żywych i umarłych, śledzenia zombie czy przemierzania oceanów rozpaczy ludzkiej i miłości, skleja model, wciąż jeden i ten sam, Galeon, nie może go skończyć. Mieszka przy Craven Road, co jest hołdem dla Wesa Cravena, słynnego reżysera horrorów popularnego w 86, kiedy seria powstawała. No ilekroć klient w tarapatach, z którymi nie może zwrócić się nigdzie indziej, dzwoni do kamienicy mieszczącej się w Londynie przy Craven Road i wstrząsa nią przeszywający wrzask. Taki to Dylan Dog właśnie ma. Dzwonek do drzwi.

To był muzyczny motyw przewodni z filmu Profondo Rosso Dario Argento, zazwyczaj znany jako utwór zespołu Goblin. Natomiast prawda jest taka, że pierwsze podwaliny muzyczne Giorgio Gaslini, kompozytor, który tutaj zapewne Państwu korzystającym z przeglądarki wyświetla się jako autor, położył, ale jak i wielu innych twórców, nie tylko muzyki, popadł dosyć szybko w konflikt z Dario Argento, reżyserem nieco szalonym, co myślę, że jeśli mieliście Państwo styczność z jego filmami, nie będzie żadną rewelacją tutaj dla Państwa. No więc Goblin przejął, jakby ukończył, obłożył sobą, swoją tożsamością dodatkowo tą muzykę. No i jest to jeden z piękniejszych moim zdaniem przykładów włoskiej muzyki filmowej, zwłaszcza dla fanów horroru i italo-horror, który jest jakby osobnym gatunkiem nieco. Warty jest dzisiaj przypomnienia, bo rozmawiamy o Dylanie Dogu, bohaterze komiksowym, ewidentnie zahaczającym o horror, choć nie wyłącznie. To nie jest seria do straszenia, tylko raczej do dziwienia, powiedziałabym. Raczej do zagłębiania się w klimatyczne sceny, w nieprawdopodobnych przygodach jego, kiedy śledzi zjawy, duchy, podróżuje w czasie, spotyka się cały czas z tajemnicą i nie tyle próbuje ją zrozumieć, co próbuje jakoś ukoić swoich klientów i siebie samego w zderzeniu z tęże tajemnicą. Jest to, jak się być może mogłoby zdawać po tym moim wstępie, również wdzięczny materiał na adaptację filmową. I faktycznie romans Dylan Dog z kinem również miał, ale w takim nietypowym ujęciu. Otóż reżyser protegowany zresztą wspomnianego Dario Argento, Michele Soavi, stworzył film Della Morte, dell'amore, czyli jakby z miłości, ze śmierci, o miłości i śmierci bodajże. Polski tytuł, w Ameryce dystrybuowany, bo dużo bardziej swojską nazwą, Cemetery Man. To jest oparty film o pierwowzór Dylana Doga, czyli opowieść Tiziano Sclaviego, takiego ojca tej serii pisarza, scenarzysty. Reżyser, kiedy tylko pierwszy raz przeczytał komiks, od razu zapragnął ubiegać się o przyjaźń Sclaviego i możliwość adaptacji. No ale jednak seria miała masową popularność, a te filmy italo-horror i weird fiction no niekiedy są na tyle wywrotowe, gdzieś pod względem wizualnym przynajmniej, że obawiał się Tiziano Sclavi, że zaszkodzi to sprzedaży i popularności serii, więc zaproponował mu właśnie powieść swoją, która traktuje w dużym skrócie o Francesco della Morte z niemałą dezynwolturą próbującego powstrzymać falę powracających z zagrobu umarłych. I pracuje na cmentarzu, no i ma tam pełne ręce roboty, ale znowu, nie jest to tak do końca horror. To jest, proszę Państwa, przede wszystkim wspaniały popis tego, jak język komiksu może być przełożony na ekran. Liczy się głównie obraz tutaj. Jest na co patrzeć, bo jest absolutnie przepiękna, no słów mi brak, jak myślę o tej urodzie Anna Falki tam. Jest również Rupert Everett, który był w ogóle pierwowzorem postaci Dylana Doga, jeśli chodzi o wygląd. Specjalnie pierwszy rysownik Angelo Stano dostał jakby zdjęcia z filmu Inny kraj z Rupertem Everettem od Tiziano Sclaviego, scenarzysty, z hasłem tak masz go rysować, tylko bardziej macho i bardziej męskiego. I faktycznie Rupert Everett w ciągu kilku lat dojrzał zarysem ostrzejszym szczęki i troszeczkę się postarzawszy do tej roli i wspaniale wcielił się w Francesco della Morte. Film bardzo, bardzo dziwny, bardzo groteskowy, przepiękny wizualnie. Jeśli lubią Państwo troszeczkę odkleić się od rzeczywistości i pośmiać czarnym humorem, czarnym jak sadza, a jednocześnie przyprawionym, bardzo zmysłowym romansem i dużą dozą pulpy, no to serdecznie polecam Wam ten film Della Morte, dell'amore. Ciężko w oficjalnych streamingach, ale dla chcącego nic trudnego. Troszkę głębiej wystarczy poszukać i różne europejskie serwisy oferują ten film. Za chwilkę wracamy do świata Dylana Doga.

To był Enzo Carella z numerem Miłość Nieszczęsna. Łamacz serc z lat 70. Zupełnie fajna muza pop. Naprawdę coś tam jest więcej niż tylko ładna melodyjka. Przyjemnie tak hipnotyzuje. A hipnotyzowanie to jest właśnie główna umiejętność, którą posiadają autorzy serii, o której dzisiaj rozmawiamy. Serii czytanej, i to jest chyba też przyczyna, jedna z wielu jej sukcesu, zarówno przez komiksiarzy, jak i ludzi, którzy normalnie po komiksy nie sięgają. Na przykład Umberto Eco ma takie powiedzonko, że całymi dniami mógłby czytać Biblię, Boską Komedię i Dylana Doga. Faktycznie intelektualiści kochają tę serię za mnóstwo odniesień i do kina, i do sztuki, i do literatury, do poezji. A z kolei komiksiarze cenią sobie fajny styl, cenią sobie to, że każdy komiks jest zupełnie inny, no i naprawdę bardzo specyficzny klimat. Gdzieś tam być może można by się odwołać trochę do Twin Peaks, no ale jednak tutaj mamy dużo bardziej europejskiego ducha, więc tylko powiedziałabym, ten rozmiar tajemnicy może Państwu przybliży, jaki to jest właściwie klimat. Sam Sklawi pozycjonował to gdzieś między klasycznymi komediami, a właśnie horrorem. Także to jest wypadkowa dwóch skrajnych gatunków. Natomiast w ogóle no, mówiliśmy o początkach, czyli o Tiziano Sklawim, scenarzyście, Angelo Stano, pierwszy rysownik, który taką wypadkową stylistyczną ma gdzieś Egona Schiele i Klimta, powiedziałabym. Ale autorów pracujących przy serii jest, drodzy Państwo, setki, bo pamiętajmy, że to jest miesięcznik, więc rotacja jest naprawdę duża. Redaktorzy, korektorzy, no jest to ogromna ekipa ludzi, która pracuje nad tym. To jest prawdziwa machina biznesowa i artystyczna, więc 100 lat Dylan Dog, żyj nam wiecznie.

To była Caterina Caselli z włoską wersją numeru Baby Please Don't Go, który takiego bluesowego standardu wręcz, który naprawdę mnóstwo ludzi wykonywało od Howlin' Wolfa po Thin Lizzy i wielu, wielu innych. Ale jest to jeden z moich ulubionych wykonów. Lubię, jak ona tam nurkuje głęboko w ten rejestr piersiowy i naprawdę to świetnie buja. Caterina Caselli ma dużo w ogóle włoskich wersji słynnych bluesowych, rockowych, rock'n'rollowych numerów, więc polecam wam te artystkę, troszkę zapomnianą. Jeszcze parę słów przy okazji, skoro jesteśmy już w włoskim świecie popkultury dzisiaj tak konsekwentnie, o mojej ukochanej diwie z dziedziny Italo Disco. Ja wiem, może do Państwa zdziwić, biorąc pod uwagę dotychczasowy mój dobór numerów, ale Italo Disco, pomimo tego, że no, bywa rozkosznie tandetne, to jest jednak na wskroś osobliwe. Tam są takie pomysły, żeby uwagę słuchacza jakoś z tego zalewać. Lewu w ogóle, zwłaszcza w tej złotej erze jakby popkultury, latach 70., 80., to Włosi po prostu przodowali wtedy. No i Donatella Retore również wtedy rozkwitała. Jakbym miała Państwu ją opisać, no to możecie wyobrazić sobie korę, która jeszcze kompletnie już odpięła wrotki i jeszcze wskoczyła w dyskotekowy entourage. Uroda Donatelli to jest taka wypadkowa trochę Dolfa Lundgrena i Grace Jones, powiedziałabym. Przepiękna diva z bardzo odjazdowym wizerunkiem. No i miała też taką płytę, w której jest stylizowała się na jakby w całej promocyjnej otoczce na pilota kamikadze i nagrała nadzwyczajnie osobliwy numer Kamikadze Rock and Roll Suicide, którego właśnie teraz posłuchamy. Proszę Państwa tutaj o dużą dozę wyrozumiałości dla warstwy aranżacyjnej. Puszczamy to jako osobliwość włoskiej popkultury. Pomimo tego, że numer może nie jest muzycznie wybitny, to zdecydowanie wybitna jest to osobistość, która za nim stoi i wybitny wizerunek.

Właśnie dostałam bardzo ciekawą wiadomość od pana Kamila, który mówi, że utwór Malamore Enzo Careliego, który przed kilkoma momentami tutaj z nami leciał na antenie, przypomina mu bardzo Black Soul Choir 16 Horsepower. Ciekawe, teraz będę łamać sobie mózg nad tym. Myślę, że gdyby to było celowe zapożyczenie, to byłby to kompletny kosmos, połączenie światów, jakich w życiu nie wyobrażałabym sobie, że da się połączyć. Wątpię, żeby to było celowe, ale kto wie, może taki wspaniały przypadek. Na pewno zapożyczeń muzycznych nie brakuje w komiksie Dylan Dog i w ogóle temat muzyki w komiksie to jest bardzo ciekawa rzecz. Wydaje mi się, że w tych najlepszych komiksach niemal zawsze możemy być pewni tego, czego słuchają główni bohaterowie i w ogóle fajne są te wprowadzenia. Czasami kawałeczek tekstu wprowadzony gdzieś tam w dymku lub obok dymka kompletnie zmienia nasz odbiór danej sceny. Przynajmniej ja tak mam. Na pewno w Dylanie Dogu tych nawiązań jest wiele, nie tylko do filmu, bardzo oczywistych, bo na przykład pierwszy w ogóle, którego właśnie 40-lecie dzisiaj obchodzimy, Tomik, miał ogromną ilość scen przerysowanych, niemal 1:1 z Świtu Żywych Trupów Romero i to było celowe, jak mówił sam Sklawi, który kocha ten film. Natomiast, jak wspomniałam, też dużo odniesień do świata sztuki, poezji i muzyki, a te dwie dziedziny ostatnie łączy Fabrizio De André, tak zwany cantautore, czyli po włosku singer-songwriter, śpiewający bard, taki powiedzmy po naszemu. To jest, jak to mówią, poeta pokonanych i marginalizowanych z 40-leciem ponad kariery również na koncie. Bardzo lubił go Sklawi. On miał taką poezję no, mocno odważną, żeby tak to ująć najdelikatniej, ale też przez to rozbrajająco szczerą. Nie stronił też od tego, żeby szczerze wypowiadać się na tematy polityczne i być może dzięki temu taki właśnie był też wiarygodny dla rzesz ludzi. Naprawdę rzesz, bo dosłownie ulice w niemal każdym mieście się nazywa jego nazwiskiem, a to nie jest taka oczywista rzecz dla postaci świata popkultury. No i w niektórych tomikach Dylana Doga Fabrizio De André jest cytowany 1:1. Między innymi piosenka Sędzia, która za chwilkę poleci. No jej odbiór pewnie troszeczkę Państwu, tym z Państwu, którzy nie znają języka włoskiego, może popsuć, ale tak po skrócie opiszę, o czym jest. Otóż jest to o pewnym niskorosłym, który zapragnął wreszcie swojej adekwatnej pozycji na samej górze społeczeństwa dochrapać się w ten sposób, że zostanie sędzią i będzie rozporządzał losami wszystkich ludzi. No i także żył, zbierając niekiedy obelgi tutaj tak pięknie napisane, tak wstrętne, że aż zachwyt wzbudzają naprawdę w odbiorze. No ale na sam koniec spotyka się z najwyższym, no i jego rozmiaru już nie był w stanie przewidzieć, więc jest to dla niego konkretny szok.

0: nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Myślę, że nawet jeżeli nie znają Państwo języka włoskiego, to uroda tego języka, zdecydowanie najwygodniejszego języka do śpiewania ze wszystkich języków świata, z pewnością chociaż trochę wynagrodziła Państwu. Natomiast teksty Fabrizio De André polecam zanurkować sobie. To jest w ogóle przyjemny sposób spędzania czasu, szukanie, tłumaczenie sobie tekstów piosenek, których w językach, których nie znamy. Przynajmniej ja to bardzo lubię. Polecam Państwu jako propozycję nowego hobby. Jeżeli natomiast udało mi się zachęcić Państwa choć trochę do komiksów z postacią Dylana Doga, żeby odkryć jego tajemnicę, wystarczy poszukać oferty wydawnictwa Tore. To jest wydawnictwo komiksowe, niewielkie, dwuosobowe, które właśnie pokazuje nam bogactwo włoskiego komiksu. Nie tylko Dylana Doga, mają też świetną serię kryminalną Julia, Tex, no różne takie klasyki, powiedziałabym, włoskie, które wreszcie możemy dzięki nim poodkrywać. Które komiksy wziąć na początek? To jest bardzo trudna kwestia, bo jest ich wiele. Jeżeli chcą Państwo klasyki, to dowolny z scenariuszem Tiziano Sclaviego, naprawdę polecam. To jest po prostu świetny pisarz. Ale z takich współczesnych, Ludzka maszyna, który bardziej odnosi się do naszej rzeczywistości, zwłaszcza rzeczywistości pracowników biurowych, korporacyjnych. Dwie takie skrajne postawy w obrębie jednej serii, coś bardzo starego, coś bardzo nowego. Na pewno warto popróbować. Są to niedrogie rzeczy. Tomik kosztuje około 30 zł. Jest ich sporo też z drugiej ręki, więc być może jest to czytadło trochę, które nie zmieni Państwa życia swoją fabułą, ale poszczególne już teksty, poszczególne zdanka, poszczególne sceny mogą zapaść Wam w głowę naprawdę na lata i ten klimat bardzo tajemniczy być może zostanie z Wami na dłużej i pomoże trochę w rozciągnięciu się nieco dalej od codziennego znoju.

To był numer Magik Gino Pavana. Magik, faktycznie Gino takim magikiem rozmaitego ambientu elektroniki jest, niemal trochę jak nasz Skrzek i jego SBB, tak długo się również utrzymuje na muzycznej scenie. Mnie również wzrusza trochę, przyznam, że Dylan Dog, o którym dzisiaj tak dużo Państwu opowiadałam, już 40 lat utrzymuje się tak mężnie na rynku wydawniczym, głównie włoskim, ale nie tylko, ponieważ być może ci z Państwa, którzy nie interesują się komiksem tak bardzo, nie wiedzą, jak tytanicznej roboty w ogóle wymaga stworzenie takiej historii. Fakt, że to jest miesięcznik i ukazuje się nieprzerwanie i tyle osób tak dzielnie nad tym pracuje, wysiadując nadludzkie godziny na krześle, to jest coś bardzo wzruszającego. Właśnie przed chwilą odbywał się też Festiwal Komiksu w Łodzi, na którym John Romita, również weteran komiksu, opowiadał swoją rozmowę z Jackiem Kirbym, który mu mówił, że jak rysujesz tylko 3 strony dziennie, tak mało, ja rysuję 8, lepiej wyrzuć stary swoją gumkę do ścierania. Spróbujcie Państwo narysować 8 plansz, gdzie każda plansza to jest kilkanaście rysunków. Kosmos. Zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania, więc jeszcze tylko na deserek polecę Państwu ostatni numer i też koncert, który odbędzie się poniekąd przypominający klimatem tenże ostatni numer. I już niedługo wystąpi 5 października Diamanda Galas, jedna z najstarszych wiedźm i najbardziej prominentnych wiedźm muzyki rozrywkowej, szeroko pojętej. I myślę, że wpływy jej słychać będzie w numerze Ponte del Diavolo, którym zakończymy dzisiejsze spotkanie, który wystąpił zresztą na festiwalu Summer Dying Loud dopiero co. Lunga Vita alla Necrosi pochodzi z ich najświeższej płyty. A ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że mogłam godnie zastępować na etykiecie dzisiejszej. I zapraszam Państwa w pierwszą niedzielę na moją audycję Osobliwości i podcast Rozśpiewka. Do usłyszenia.

0: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczynamy od informacji z Paryża. Trwa bodaj największa msza w historii Francji. Po przejeździe papamobile przez pola elizejskie papież dotarł na Plac Zgody. Na miejscu już od godzin porannych czekali setki tysięcy wiernych. Trwa drugi dzień pielgrzymki Leona XIV we Francji.
1: Chers frères et sœurs, je remercie Dieu de la grâce.
0: Drodzy bracia i siostry, dziękuję Bogu za łaskę, że mogę być tutaj na placu de la Concorde, żeby sprawować Eucharystię. Oby moja obecność umocniła waszą wiarę. Dziś msza na Placu Zgody, a później uroczystości w Sanktuarium Maryjnym w Lourdes. Leon XIV zostaje we Francji do poniedziałku. Zakończyło się zgromadzenie ogólne ONZ. W Nowym Jorku był m.in. premier Izraela. Gdy Benjamin Netanyahu zabierał głos na mównicy, kilkudziesięciu delegatów opuściło salę. W swoim wystąpieniu nazwał ich moralnymi tchórzami, a następnie bronił działań swojego kraju. Dr Magdalena Baran, filozofka i publicystka z Liberté, mówiła o tym na naszej antenie.
2: Złapano członków izraelskiej delegacji, jak chodzili po sali i sprawdzali, kto wyszedł. A wyszli prawie wszyscy, ale jest taki film pana, który chodzi sobie z notesikiem.
0: Na koniec zmieniamy temat. Udział chowu klatkowego w Polsce spada, choć nadal niemal 2/3 kur jest trzymanych w klatkach. To istotny postęp, zważywszy na to, że jeszcze 10 lat temu było to prawie 90%. Jedna z dużych francuskich sieci hipermarketów wycofała ostatnio ze swojej oferty jaja z chowu klatkowego. Maria Madej ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki mówiła o tym na naszej antenie.
3: Te decyzje, ten krok oceniamy bardzo pozytywnie. Każda taka decyzja stymuluje zmiany w sposobie utrzymania kurniosek. Dzięki temu coraz mniej kur utrzymywanych jest w klatkach. I szacujemy, że sprzedaż jaj w takiej sieci przekłada się na życie nawet 400 tysięcy kur niosek rocznie. Jako Otwarte Klatki zaczynaliśmy swoje działania, czyli gdzieś to były początki naszych działań w 2014 roku, to wtedy jedynie 13% kur utrzymywanych było w systemach bezklatkowych. Teraz jest już to 40%.
0: Mówiła Maria Madej z Otwartych Klatek, a to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Etykieta zastępcza.
5: Dzień dobry. Dziś w ramówce Radia Nowy Świat niespodzianki. Oto kolejna etykieta zastępcza, którą pod nieobecność Kingi Krasuskiej poprowadzę ja, Tomasz Giemza. Audycję realizuje Rafał Lewandowski. Zawsze, kiedy mam możliwość i przyjemność prowadzić etykietę zastępczą, to jest to dla mnie okazja, aby przygotować coś nieco inaczej niż robię to zwykle, a ponieważ prowadzę w Radiu Nowy Świat audycję Americano i Państwo kojarzą mnie z muzyką amerykańską, to dziś w pierwszej godzinie, bo mamy aż 2 godziny do 18:00, będę tutaj z Państwem, ale przez pierwszą godzinę będziemy słuchać piosenek w językach rozmaitych, poza językiem angielskim. Ten język pozwolę sobie pominąć. Najpierw zaśpiewa Seu Georgi, a w jakim języku tę piosenkę wykona? No, ciekawy jestem, czy Państwo ten język poznają. Ten język ma w sobie takie bardzo charakterystyczne szeleszczenie. I czyja to piosenka? Proszę do mnie pisać tomasz.giemza@nowyswiat.online, a dla nas zagra i zaśpiewa Seu Georgi.

Seu Jorge pochodzi z Rio de Janeiro, więc śpiewał oczywiście po portugalsku, a śpiewał piosenkę Ziggy Stardust z repertuaru Davida Bowiego. Seu Jorge to aktor znany z takich filmów jak Miasto Boga, a tę piosenkę oraz inne amerykańskie przeboje we własnych aranżacjach śpiewał w filmie Wesa Andersona Podwodne życie ze Steve'em Zissou i ostatnio dużo czasu spędzałem z tą ścieżką dźwiękową, ale teraz przenieśmy się do Europy, bo w dzisiejszym zestawieniu nie może zabraknąć języka. Języka, o którym niektórzy mówią, że jest to język poezji, niektórzy mówią, że to język miłości. O jakim języku mówię? Oczywiście, że o języku niemieckim. Naturlich, że po niemiecku.

pani Ula właśnie napisała w grupie patronów, że dziś jest Europejski Dzień Języków. Ja o tym nie wiedziałem, ale tak się złożyło, że trafiłem z programem pierwszej godziny. Obiecuję, że więcej utworów w języku niemieckim dziś słuchać nie będziemy. To był typowy Frank Zappa i jego wygłupy. Ta piosenka podobno była efektem jego fascynacji brzmieniem języka niemieckiego. Zappa był artystą nieobliczalnym i muzycy, którzy grali w jego zespole, nieraz narzekali, że on potrafił, jadąc na koncert w autokarze, wymyślić nowy utwór i zaledwie parę godzin przed koncertem nalegał, aby jego zespół takich nowych utworów się uczył. Więc opuszczamy już Niemcy, teraz wybieramy się do Afryki, a zrobimy to z malijskim duetem Amadou i Mariam. Duet pochodzi z Mali, ale piosenka jest o Senegalu.

Amadou i Mariam, a tymczasem pan Jerzy skomentował mój poprzedni wybór, ten utwór, który wykonywany był w języku niemieckim, i napisał pan Jerzy, że to był koszmarek. No, rzeczywiście ja włączyłem ten utwór do programu w przypływie figlarności. I będą w tej godzinie utwory zarówno ładne, jak i figlarne, zresztą jedno drugiego nie wyklucza. Ta piosenka, której wysłuchaliśmy, Senegal Fast Food, była to piosenka o globalizacji, o emigracji zarobkowej Afrykanów i o postkolonializmie. I ponieważ wykonywana była w języku francuskim, to chwilę przy francuskim pozostaniemy, ale przeniesiemy się do Europy, do Francji oczywiście, i zaśpiewa Bourvil. Ciekawy jestem bardzo, czy Państwo będą w stanie ten głos skojarzyć z twarzą pewnego francuskiego aktora. Podpowiem, że ten aktor, Bourvil, kilkukrotnie na ekranie towarzyszył Louisowi Definé, i efekt był zawsze fantastyczny.

0: c'est la même chose.
1: Ah bon? Alors au revoir.
0: Non, pas au revoir. À bubububu.
1: Ah oui, c'est ça, à bububa.
2: Śpiewał Bourvilles, a znakomity duet aktorski Bourvilles i Define ja pamiętam przede wszystkim z filmów Gamoń i z filmu Wielka Włóczęga. Przy obu tych filmach śmiałem się do łez. Zostaniemy chwilę przy języku francuskim. Teraz wysłuchamy piosenki z repertuaru Johnny'ego Hallyday'a. Ale zaśpiewa artysta, w wymowie którego nazwiska wczoraj ćwiczyła mnie koleżanka Agnieszka Lipka-Barnett, z tym, że ona strasznie zniuansowanej odpowiedzi mi udzieliła. Mówiła wiele o regionach, mówiła o dialektach i ja już, proszę Państwa, nic nie pamiętam, ale postaram się tego nazwiska zanadto nie przeinaczyć. Zaśpiewa Thomas Dutronc.

0: Allez, on enchaîne.
1: Thomas Dutron wykonał Gabrielle z repertuaru Johnny'ego Hallidaya. Johnny Halliday uwielbiał śpiewać piosenki w stylu amerykańskim lub amerykańskie przeboje nieco na swoją modłę przerabiać i śpiewać je oczywiście z francuskimi słowami. I tak zrobił z bardzo znaną piosenką Z domem wschodzącego słońca. To, proszę Państwa, nie jest wcale piosenka zespołu The Animals. To jest tradycyjna piosenka, ale rzeczywiście ta wersja Animalsów przeszła do historii i na całym świecie po tę piosenkę sięgano. To była, z tego co wiem, piosenka o pewnym domu publicznym, ale po polsku śpiewano ją z tekstem więziennym. Myślę, że Państwo ten tekst pamiętają. Jak to było? W ciemnej tej celi na zgniłym posłaniu młody Gitwumfel Kopyrta. Tak to chyba było. I jestem ciekawy, czy Państwo wiedzą, kto jest autorem tego przekładu. Ja Państwa nie sprawdzam. Ja pytam, ponieważ sam nie wiem. Snułem kiedyś domysły, że może to być Stanisław Staszewski, ale nigdy potwierdzenia swoich domysłów nie znalazłem. Ale dlatego o tym mówię, o tym polskim więziennym tekście tej starej amerykańskiej piosenki, bo zastanawiałem się, skąd ten tekst się wziął, a Johnny Hallyday tę piosenkę śpiewał po francusku i ja, proszę Państwa, z językiem francuskim nie jestem za pan brat, ale jeżeli piosenka ma tytuł Le Penitencier, to nie trudno domyślić się, że chodzi o zakład penitencjarny, czyli o więzienie, więc może ta więzienna wersja Domu Wschodzącego Słońca przyszła do nas z Francji. Kto wie?

Johnny Hallyday, a my zostajemy ciągle we Francji, ale z Paryża przenosimy się na ciepłe południowe wybrzeże tego kraju, bo stamtąd właśnie pochodzi grupa Gypsy Kings, która swoje piosenki śpiewa nie po francusku, a po hiszpańsku, ponieważ ci muzycy, oni są potomkami gitanos, czyli hiszpańskich Romów. A wiele osób nie tylko pochodzenia romskiego z Hiszpanii do Francji uciekało w czasie straszliwej wojny domowej, do której w Hiszpanii doszło, i Gypsy Kings wykonają znowu piosenkę amerykańską, piosenkę uwielbianego przeze mnie autora Randy'ego Newmana. Z dobrze znanej kreskówki Toy Story po polsku śpiewał ten utwór Stanisław Sojka i po polsku brzmiało to Ty drucha we mnie masz, a po hiszpańsku brzmi tak.

0: Zamarudziliśmy we Francji, więc czym prędzej ruszamy na wschód, choć chciałoby się rzec, że na zachód i to na dziki zachód, ale dziki zachód dziać się może również w czeskiej Pradze, ponieważ Jan Werich zaśpiewa kowbojską balladę o babci Mary, a atrybuty wspomnianej babci Mary to rewolwery Colta, czyli po czesku koltaki, które babcia nosi za pasem. Uzbrojona jest również w śliwowicę i wciętą ripostę.
1: Štěchovická laguna, když dříma v zadumaném stínu kordy.

0: Wolba ma zabitą, zalg sobie mani.
1: Tą,
2: tą,
1: tą,
2: tą.
3: O proszę, praski western. Wraz z babiczką Mary śle gorące pozdrowienia redaktorowi Tomkowi Ławnickiemu, który na naszej antenie bardzo skutecznie zaraża państwa czechofilią. W międzyczasie w naszej grupie patronów napisał do mnie pan Jacek. Napisał w sprawie mojego pytania o polski przekład Domu Wschodzącego Słońca i zasugerował, że autorem tekstu jest Michał Burano. Tak podobno niektóre źródła podają. Rzeczywiście Michał Burano, on również tę piosenkę śpiewał po francusku, ale to był inny tekst, inne słowa niż te, które na naszej antenie dziś śpiewał Johnny Hallyday. Ale dziękuję za wszelkie tropy. Na pewno będę to małe śledztwo kontynuował. Ale dobrze, gdzie my byliśmy w naszym programie? Aha, byliśmy w Pradze, więc teraz z Pragi ruszamy wcale nie tak daleko. Ruszamy na trochę na wschód, na taki bym powiedział północny wschód, bo z Pragi do Katowic jest zaledwie 460 km, nie tak daleko, w 5 godzin samochodem możemy się z Pragi do Katowic dostać. Pomyślałem, że skoro słuchaliśmy już piosenki w języku czeskim, to teraz posłuchamy, no i właśnie, czy to się kwalifikuje jako język polski? Bo niektórzy mówią, że śląski to gwara, niektórzy mówią, że śląski to autonomiczny język. Ja nie chcę tutaj w żadnym razie żadnego sporu wywołać. Ja sam, proszę państwa, pochodzę z Górnego Śląska, natomiast niestety gwarą śląską czy też językiem się nie posługuję, ale bardzo lubię jego brzmienie. Niech zaśpiewa dla nas Marek Makaron Motyka.

Marek Makaron Motyka. Ja usilnie się zastanawiałem, czy słuchają nas Państwo na Górnym Śląsku, albo nawet nie tylko na Górnym, na Dolnym. O, na Dolnym zresztą wiem, że Państwo nas słuchają, bo dostałem przecież pozdrowienia z Bolkowa. Bardzo dziękuję. No więc pytam, czy na Górnym Śląsku ktoś słucha Radio Nowy Świat? Jeżeli Państwo słuchają, proszę do mnie napisać. tomasz.giemza@nowyswiat.online. Ja uwielbiam brzmienie śląskiej gwary. Ale my już zostawiamy Śląsk i ruszamy w podróż, w dalszą podróż, ale zanim w tę podróż ruszymy, to teraz zwracam się przede wszystkim do tych z Państwa, którzy jeszcze nie są naszymi patronami. Wszystkim patronom oczywiście serdecznie dziękuję, natomiast do tych z Państwa, którzy być może rozważali zostanie osobą patronującą Radiu Nowy Świat, proszę przejść na stronę nowyswiat.online/blik. Ponieważ wspólnie z Blikiem mamy fantastyczną akcję, działa to w ten sposób, że do każdej pierwszej wpłaty od Państwa dokonanej za pomocą płatności cyklicznych Blik, Blik do tej kwoty doda 30 zł. Czyli jeżeli my od Państwa dostaniemy dyszkę, to w cudowny sposób z tej dyszki zrobią się 4 dyszki. No więc jest to najlepszy moment, aby taką decyzję podjąć, decyzję o dołączeniu do grona osób patronujących. Jeżeli ktoś z taką decyzją się od dłuższego czasu nosił, to niech dłużej nie zwleka. Dobrze, ruszamy w dalszą podróż, ruszamy na południe, przekraczamy włoską granicę i jedziemy przez Mediolan, przez Florencję, przez Rzym i zatrzymujemy się w Neapolu. 1, 2, 3, yeah!

Języka włoskiego w dzisiejszym zestawieniu w żadnym razie zabraknąć nie mogło, ale ja wrócę na moment do tego, o czym było przed momentem, ponieważ dostaję od Państwa meldunki z Górnego Śląska. Bardzo za te meldunki i pozdrowienia dziękuję. Pan Jerzy w naszej grupie napisał, że pozdrawia z Bielska Białej i napisał Górny Śląsk administracyjnie i Podbeskidzie geograficznie. Mam wrażenie, że pan Jerzy zawczasu się zabezpieczył, bo ja mówiłem, że ja jestem z Górnego Śląska, a zdaje się, że ludzie z Górnego Śląska wyznają nieco bardziej ekskluzywną definicję Śląska, tego czym jest Śląsk. No wszyscy wiedzą, że Sosnowiec na przykład do Śląska już nie należy. Ale tyle na ten temat, bo chyba z tego wszystkiego zapodziałem mapę. Gdzie my byliśmy? Aha, byliśmy we Włoszech, byliśmy w Neapolu, tak przynajmniej Państwu mówiłem. Natomiast tu jest pewien problem, ponieważ Rita Schiarelli, która ten utwór śpiewała, jest Kanadyjką, ale oczywiście jest Kanadyjką włoskiego pochodzenia i nagrała piękną płytę Cuore z włoskimi przebojami. I tenże przebój, który zaśpiewała, pochodził właśnie z Neapolu. No i teraz z tego Neapolu chciałoby się ruszyć dalej na południe, chciałoby się odwiedzić Sycylię, ale nie, my zrobimy inaczej. My wracamy na północ, wracamy do Lombardii, ponieważ stamtąd pochodzi kolejna wokalistka, którą jest Mina.

Tę piosenkę napisał Ennio Morricone. Na koniec godziny ruszamy w daleką podróż. Będzie to podróż tak daleka, że prawdę mówiąc nie wiem, czy lepiej zmierzać na zachód, czy może na wschód. Zaśpiewa wokalistka Delaney i zaśpiewa w języku maoryskim, ponieważ pochodzi z Nowej Zelandii. Proszę Państwa, za chwilkę serwis informacyjny, a my słyszymy się po 17:00. Proszę zostać przy radioodbiornikach.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Od ponad doby Rosja nieprzerwanie atakuje Ukrainę. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 14 zostało rannych w wyniku kolejnych ataków. Ostrzelano budynki mieszkalne oraz infrastrukturę energetyczną m.in. w Kijowie, Zaporożu, a także obwodach odeskim, sumskim i charkowskim. Jednocześnie ukraińskie siły uderzyły w obwodzie rostowskim, gdzie trafiona została fabryka, która produkuje komponenty dla rosyjskich rakiet i artylerii. W odpowiedzi na eskalację prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował do Donalda Trumpa oraz przywódców Unii Europejskiej o zaostrzenie sankcji gospodarczych wobec Moskwy. Wcześniej Zełenski poinformował po spotkaniu z prezydentem USA w Nowym Jorku, że Amerykanie podjęli ostateczną decyzję o przyznaniu Kijowowi licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot.
2: Są konkretne ustalenia. Podczas naszego ostatniego spotkania prezydent Trump potwierdził, że tak, podjął ostateczną decyzję i że Ukraina otrzyma licencję na produkcję pocisków Patriot.
1: Przekazał Wołodymyr Zełenski tłumaczenie TVN24. Kwestią otwartą pozostaje natomiast, jak szybko Ukraina będzie w stanie rozpocząć produkcję i gdzie ulokowana zostanie fabryka. Przed nami finał 67. sezonu koncertów chopinowskich w warszawskich Łazienkach Królewskich. Tegoroczny cykl był wyjątkowy, ponieważ wpisał się w obchody stulecia odsłonięcia słynnego pomnika kompozytora, który tuż przed startem sezonu przeszedł gruntowną rewitalizację.
3: Jaki Polak nie zna tego cudownego pomnika i to jest absolutnie przepiękna tradycja, cudowna tradycja, to, że mogą przyjść tutaj właśnie całe rodziny z małymi dziećmi, tutaj wręcz powiedzmy piknikują, właśnie inne podejście do tej muzyki klasycznej, żeby się tego absolutnie nie bać i wychodzić poza mury filharmonii czy oper.
1: Zachęcała sopranistka Aleksandra Kurzak. Jutro pod monumentem Fryderyka Chopina zaplanowano ostatnie 2 plenerowe recitale. O godzinie 12 zagra Adam Kałduński, wyróżniony na konkursie chopinowskim za najlepsze wykonanie ballady. Natomiast o 16 wystąpi doświadczony pianista i pedagog Zbigniew Raubo. Wstęp na oba wydarzenia jest bezpłatny. Na koniec w serwisie o trudnych warunkach pogodowych w wysokich partiach Tatr. Ocieplenie oznacza, że z gór mogą schodzić lawiny ciężkiego, mokrego śniegu. Na Kasprowym Wierchu termometry pokażą nawet 12 stopni. Obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Szczególnie niebezpiecznie jest na bardzo stromych, trawiastych i skalnych zboczach powyżej 1900 metrów, gdzie śnieg traci stabilność. Ratownicy TOPR apelują o rozsądek i odradzają wycieczki w wyższe partie gór powyżej schronisk. Jednocześnie przypominamy o ostrzeżeniach IMGW przed gęstą mgłą na wybrzeżu i północnym zachodzie Polski. Alerty obowiązują dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Etykieta zastępcza.

0: Burl Ives śpiewał o Big Rock Candy Mountain, o magicznej krainie, gdzie kury znoszą jaja gotowane na miękko. Dzień dobry, mówi Tomasz Giemza, kontynuujemy etykietę zastępczą. Audycję realizuje Rafał Lewandowski. Bardzo Państwu dziękuję za wysyp pozdrowień, które do mnie dotarły pod koniec poprzedniej godziny. Dziękuję również kilku nowym patronom Radia Nowy Świat, ponieważ widzę, że na serwisie patronite.pl licznik ruszył. Pięknie Państwu dziękuję. W poprzedniej godzinie słuchaliśmy piosenek w językach rozmaitych poza językiem angielskim. Natomiast w tej godzinie zamysł jest inny. W tej godzinie słuchać będziemy śpiewających aktorów. Burl Ives, który tę piosenkę zaśpiewał, to aktor bardzo charakterystyczny. Ja go pamiętam przede wszystkim z filmu Kotka na rozgrzanym blaszanym dachu, gdzie towarzyszył na ekranie Elizabeth Taylor i Paulowi Newmanowi. Oraz z westernu The Big Country. Zdaje się, że polski tytuł tego westernu brzmiał Biały Kanion i Burl Ives otrzymał Oscara za rolę drugoplanową. To jest jeden z moich ulubionych westernów i jest to bardzo nietypowy western. Przede wszystkim Gregory Peck wykreował znakomitą postać pierwszoplanową. Mogą Państwo do mnie pisać tomasz.giemza@nowyswiat.online, a my, jak już mówiłem, słuchamy śpiewających aktorów. Pora, aby zaśpiewał Robin Williams jako Pop A.
1: You don't have to be no fish to tell when you're floundering. What am I, some kind of barnacles on the dinghy of life? I ain't no doctors, but I know that I'm losing my patience. What am I? Some kind of judge or lawyer? Maybe not, but I knows what law suits me. So what am I? I ain't no fiscalist, but I

Wondering about myself, to be or not to be, who's

Robin Williams jako Popeye. Była to jego pierwsza rola na dużym ekranie. Pierwsza duża rola, bo zdaje się, że wcześniej dostawał role pomniejsze. Jeżeli ktoś z Państwa nie ma ochoty oglądać filmowej wersji przygód żeglarza Popeye'a, to polecam przynajmniej przesłuchać ścieżkę dźwiękową z tego filmu, bo znakomite piosenki śpiewa nie tylko Robin Williams, śpiewa na tej płycie również Shelley Duvall, która też w tym filmie występowała. Przy okazji bardzo polecam Państwu film dokumentalny o Robinie Williamsie. Ten film zatytułowany jest Robin Williams w mojej głowie. My dalej słuchamy śpiewających aktorów i będziemy ich słuchać do końca godziny. Ten aktor, który dla nas zaśpiewa, grał w takich filmach jak Szklana Pułapka, Pulp Fiction, Armageddon. Cóż to za aktor? Czy poznają go Państwo po głosie?

Czy spodziewali się Państwo, że Bruce Willis tak dobrze śpiewał bluesa? Pamiętam, że kiedy podzieliłem się tą wiedzą z moim kuzynem, którego pozdrawiam, jeśli słucha, to powiedział, że skoro Bruce Willis śpiewał bluesa, to jego zespół powinien się nazywać Blues Willis. Niestety ten zespół tak się nie nazywał. Moim zdaniem to zmarnowany potencjał, bo Blues Willis byłoby znakomitą nazwą zespołu. Skoro czasowo jesteśmy pod koniec lat 80., mam jeszcze jedną piosenkę z tego okresu. Tym razem zaśpiewa Don Johnson. Jeżeli Państwo w latach 90. oglądali seriale, to na pewno pamiętają Państwo Dona Johnsona z takich tytułów jak Policjanci z Miami i Nash Bridges. A z nieco nowszych filmów można Dona Johnsona kojarzyć z filmu Django Quentina Tarantino. A Państwo z jakiego filmu Dona Johnsona zapamiętali najlepiej?

Śpiewał Don Johnson i mam wrażenie, że był co najmniej tak dobrym wokalistą, jak też był aktorem. Pytałem, czy państwo pamiętają Dona Johnsona z ekranu i pani Ula napisała, dla niektórych to była pierwsza ekranowa miłość. Spływają też do mnie ciągle pozdrowienia ze Śląska, o którym wspominałem w pierwszej godzinie naszego spotkania. Bardzo dziękuję za wszystkie te pozdrowienia. A teraz zaśpiewa dla nas Billy Bob Thornton. Mogą go państwo pamiętać między innymi z filmu Włamanie na śniadanie. W tym filmie grał również Bruce Willis, którego dziś już słuchaliśmy, a Billy Bob Thornton w 2001 roku z pomocą znanego muzyka, producenta, gitarzysty country Marty'ego Stewarta nagrał swoją autorską płytę. I w piosence Angelina zwraca się do Angeliny Jolie.

To był Billy Bob Thornton śpiewający romantyczną piosenkę do Angeliny Jolie. A teraz fantastyczny duet aktorski Dan Aykroyd i John Belushi, czyli oczywiście filmowy zespół The Blues Brothers. Państwo na pewno pamiętają, jak oni w charakterystycznych garniturach wychodzili na scenę. I Dan Aykroyd zawsze miał łańcuszkiem przypiętą walizkę do nadgarstka. Zazwyczaj w takich walizkach przenosiło się na przykład gotówkę, a on w tej walizce przenosił harmonijkę ustną, na której znakomicie grać potrafił. Ja myślę, że zarówno Aykroyd, jak i Belushi z powodzeniem mogliby zostać wokalistami, ale wybrali kariery aktorskie, a w filmie Blues Brothers wystąpiło wielu znanych muzyków, ale frontmanami byli właśnie Aykroyd i Belushi. Promocji filmu Blues Brothers towarzyszyła trasa koncertowa i z tej trasy koncertowej wysłuchamy utworu Nie zadzieraj z kidem.

0: Thank you. I'd like to introduce the horn section. On the saxophone.
1: To jest film, który przynajmniej mnie nigdy się nie nudzi. The Blues Brothers. Po raz pierwszy obejrzałem go jako dziecko i obejrzałem go oczywiście na kasecie VHS. Jakiś czas temu przypomniałem sobie ten film w serwisie streamingowym, więc lata lecą, technologia i sposób oglądania filmów się zmienia. Ale są filmy, które za każdym razem, niezależnie od tego wszystkiego, cieszą tak samo. A czy wiedzieli Państwo, że Hugh Laurie, którego mogą Państwo kojarzyć z roli doktora House'a, śpiewa, gra na instrumentach? I sięgam po nagranie z repertuaru fantastycznego bluesmana, którym był J.B. Lenore, zaśpiewa wspomniany Hugh Laurie, a towarzyszył mu Allen Toussaint, czyli legenda nowoorleańskiego, chciałem powiedzieć jazzu, ale powiedziałbym, że po prostu nowoorleańskiej muzyki, która jest bardzo różnorodna.

Proszę, proszę, jak wiele talentów ma serialowy Dr. House. Teraz zaśpiewa aktor, który ma na swoim koncie wiele wspaniałych kreacji, ale moja ulubiona i ta, która do niego chyba najbardziej przylgnęła, to rola niesfornego człowieka, który kazał mówić do siebie koleś. I sam aktor, odtwórca tej roli, zdaje się, że nie miał z tym problemu, że ta rola właśnie do niego przylgnęła, ponieważ bardzo ją lubił. Zachował nawet charakterystyczny sweter, który jako Lebowski nosił na planie tego filmu i po dziś dzień od czasu do czasu w tym sweterku się publicznie pokazuje. Ja nawet nie będę tego pozostawiał jako pytanie, bo myślę, że większość z Państwa wie, że mówię o Jeffie Bridgesie. Jeff Bridges śpiewa w nieco młodszej wersji niż ta, o której wspomniałem, i zaśpiewa piosenkę o byciu nieznośnym, obnoxious.

Tak jak w tytule obiecywał, taki był Jeff Bridges w tym utworze, czyli był nieznośny. Był też młody, kiedy ten utwór nagrywał, a my przenosimy się do roku 2009, kiedy pan Jeff Bridges był już starszy i wystąpił w znakomitym filmie Szalone Serce. Wcielił się w podstarzałego gwiazdora muzyki country. W tym filmie jest wiele fantastycznych piosenek. Większość z nich napisał Ryan Bingham, którego pewnie nieraz będę Państwu prezentował. Śpiewał Colin Farrell i śpiewał oczywiście Jeff Bridges. No więc zostaniemy jeszcze chwilę z śpiewającym Jeffem Bridgesem, który wystąpi w piosence Somebody Else.

0: Jeff Bridges został nagrodzony Oscarem za tę rolę. Czuję, że sprowokowałem sam siebie, aby film Szalone Serce sobie powtórzyć. Jeżeli kogoś z Państwa sprowokuje do obejrzenia tego filmu, to bardzo mi miło. To był Jeff Bridges, a teraz zaśpiewa inny aktor, nieżyjący już niestety, Harry Dean Stanton. Pamiętam go z wielu filmów, ale najlepiej chyba z filmu Paris, Texas, Wima Wendersa. To była pierwsza rola pierwszoplanowa, w której Harry Dean Stanton został obsadzony, a miał wówczas już 58 lat, więc młody nie był, ale wcześniej z jakiegoś powodu reżyserzy, nie obsadzali go w rolach pierwszoplanowych. Zrobił to dopiero niemiecki reżyser Wim Wenders. On grał i śpiewał na ekranie wielokrotnie, na przykład w trzecim sezonie serialu Twin Peaks można go śpiewającego obejrzeć. On bardzo zresztą przyjaźnił się z Davidem Lynchem. I polecę Państwu film o Harrym Deanie Stantonie. Ten film nosi tytuł Partly Fiction, ponieważ on troszkę taki był. Trochę prawdziwy, trochę zmyślony, stąd też tytuł Partly Fiction. I teraz Harry Dean Stanton zaśpiewa piosenkę, którą Ray Cooder grał na ścieżce dźwiękowej do wspomnianego filmu Paris, Texas, ale Harry Dean Stanton zaśpiewa ją samodzielnie.
1: It's an A, right? Means how far away I am from the land where I was born. Intense nostalgia invades my mind. You couldn't sing that in English. Here I am alone and sad like a leaf on the wind. I want to cry, I want to die. I feel so much for my home. Oh, land of the sun, I'm sighing to see you. Now I'm far away, I live without light, without love. Here I am alone and sad like a leaf on the wind. I want to cry, I want to die. I feel so much of my home. It's a theme song in Paris, Texas.

0: To może nie było wykonanie efektowne, na pewno nie było efekciarskie, ale mnie ujęło bez reszty. Harry Dean Stanton odszedł w roku 2017 w wieku 91 lat, więc słusznego wieku dożył. A teraz zaśpiewa artysta, który dziś ma lat 95 i zdaje się, że ma się całkiem dobrze. Czy słuchają nas może fani serialu Star Trek? Pamiętacie kapitana Kirka? Oto on.
1: Attack Quality Base, this is Houston. Can we get both of you on the camera for a minute, please?

0: William Shatner ma 95 lat i dopiero co wydał nową płytę, którą pewnie jutro w audycji Americano Państwu zaprezentuje. Dziś jednak do końca godziny zostaniemy z płytą z roku 2011. Ta płyta nosi tytuł Seeking Major Tom. I to jest swego rodzaju kosmiczna opera, o której bym Państwu chętnie opowiedział, ale czas nas nagli. Więc mówię Państwu do jutra. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za przemiłe listy i dziękuję kilku nowym patronom, bo widziałem, że licznik na stronie Patronite się ruszył. Można, a nawet należy brać z nich przykład. Mówił Tomasz Giemza, realizował Rafał Lewandowski. Do usłyszenia jutro.
1: Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. 'Cause I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows.

0: any way the wind blows. Any way the wind blows.
1: Wrzenie Nowego Świata wraca po wakacyjnej przerwie. 27 września, w najbliższą niedzielę, w programie pojawi się Sylwia Hutnik, pisarka z doktoratem nauk humanistycznych, felietonistka i działaczka społeczna. Po prostu nasza ulubiona różowa grzywka. Jak brzmiał pierwszy wpis z jej pamiętnika? Czego nauczyły ją mama i babcia? Kiedy po raz pierwszy zdała sobie sprawę z siły własnego głosu? Między innymi o to zapytam. Wspólnie uruchomimy też wehikuł czasu, który przeniesie nas pod koniec lat 80. XX wieku. A wszystko za sprawą nowej książki Sylwii Hutnik, Dżinsy na parapecie. O równości dla dzieci.

0: spotykamy się 27 września o godzinie 10.
1: W kawiarni Wrzenie Świata przy ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie.
0: Jeśli planujecie zdobyć autograf, zapraszamy pół godziny wcześniej. Do zobaczenia i do usłyszenia. Weronika Wawrzkowicz.
2: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na początek przenosimy się do Grecji. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 2 są poszukiwane po wybuchu i zawaleniu się 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego w historycznym centrum Aten. Do tragedii doszło w popularnej wśród turystów dzielnicy niedaleko Akropolu. Fala uderzeniowa uszkodziła sąsiednie kamienice oraz sklepy, wyrzucając gruz na odległość kilkuset metrów. W zrujnowanym budynku mieszkali greccy seniorzy oraz turyści ze Stanów Zjednoczonych. Na miejscu trwa trudna akcja ratunkowa z użyciem specjalistycznego sprzętu do lokalizacji żywych osób pod gruzami. Według wstępnych ustaleń władz miasta przyczyną eksplozji była awaria instalacji gazowej. Komisja Europejska zaprezentowała projekt rozporządzenia Kids Act, mający chronić dzieci przed zagrożeniami w sieci oraz uzależniającymi algorytmami.
3: Negatywny wpływ na młodych ludzi jest dostrzegalny tutaj w Parlamencie Europejskim i chcemy jako legislatorzy zrobić jak najwięcej, żeby chronić dzieci, które są bezbronne wobec agresywnej polityki platform, wobec brutalnych algorytmów, które wpływają na dzieci. Każdy, kto ma dzieci, wie, że ten wpływ social mediów jest zdecydowanie negatywny, obniża ich koncentrację, obniża ich możliwości czy zdolności takie socjalne, interpersonalne. Jest to zło w czystej postaci. Dzieci są na to narażone i są bezbronne.
2: Mówił Michał Wawrykiewicz, europoseł z Koalicji Obywatelskiej. Nowe regulacje wprowadzają całkowity zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 roku życia. Dla nastolatków do 15 roku życia przewidziano mini konta pod kontrolą rodziców z limitem ekranowym do godziny dziennie. Przepisy wymuszą na mediach społecznościowych, a także grach online, platformach wideo oraz chatbotach AI, m.in. domyślne wyłączenie geolokalizacji, dostępu do kamery i mikrofonu czy reklam profilowanych. Na koniec pożar hali magazynowej przy ulicy Płochocińskiej na warszawskiej Białołęce. Po południu wewnątrz obiektu wybuchł ogień, który objął składowane tam odpady. Z żywiołem walczy teraz 10 zastępów straży pożarnej. Strażacy prowadzą działania gaśnicze wewnątrz hali oraz zabezpieczają sąsiednie obiekty, aby ogień nie przeniósł się na sąsiadujące budynki w rejonie ulic Płytowej i Marywilskiej. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Miasta do popkultury.
1: Dzień dobry, dobry wieczór z Gdyni, gdzie dziś kończy się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Przez ostatnie dni oglądałam konkursowe produkcje i przygotowywałam dla Państwa relacje na antenie. Dziś ostatnia dawka gdyńskich filmów. Ostatnia, ale za to godzinna. Nazywam się Katarzyna Oklińska, a program zaczniemy od spotkania z Violettą Villas.
2: Przedstawiamy ją jako młodą osobę. To jest ten okres, kiedy jej kariera się rozpoczyna i kiedy zostaje wielką diwą, legendą.
1: Mówi aktorka Sandra Drzymalska, która wciela się w główną rolę w filmie Violetta Villas w reżyserii Karoliny Bielawskiej, a także w postać Izabeli Łęckiej w serialu Lalka i o tej kreacji też sobie za chwilkę porozmawiamy. W Gdyni w tym roku pierwszy raz został zaprezentowany folk horror kaszubski.
3: Ula rzeczywiście stroni od brokatu do tego stopnia, że jej brokatem jest krzyż. Jej brokatem jest krzyż, Jezus, a przede wszystkim Ojciec Święty Jan Paweł II. Mam podejrzenie, że się w nim kocha.
1: Mówi Gabriela Muskała, która wciela się w postać Uli, matki głównej bohaterki. Opi w reżyserii Marty Giec to film pokazywany w konkursie Perspektywy, tak samo jak Kalafior Przeznaczenia w reżyserii Anny Urbańczyk. W tym filmie również Gabriela Muskała występuje i również jest to postać matki, toksycznej matki głównej bohaterki. Porozmawiamy sobie z Gabrysią o tych całkiem podobnych, choć tak różnych postaciach z obu gdyńskich filmów. Olga Bobienko w Przeglądzie Kulturalnym zaserwuje nam dawkę grozy, bo o kolejnym sezonie Potworów opowie. Czwarty sezon jest poświęcony postaci Lizzie Borden. A muzycznie godzinę 18 rozpoczniemy sobie od wokalistki, której jeszcze w Mięcie, zdaje się, nie było.

0: Violetta Villas jak żywa, charakteryzacja trwająca 5-6 godzin, wysiłek głosowy, ale i emocjonalny, zmiany zachodzące w ciele. O historii życia wokalistki, mam wrażenie, że przez wielu niezrozumiałej, opowiada film z konkursu głównego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni pod tytułem Violetta Villas w reżyserii Karoliny Bielawskiej. W tytułową rolę wciela się Sandra Drzymalska, dla której plan zdjęciowy był wyzwaniem, bo jednocześnie prawie w tym samym czasie trwały zdjęcia do serialu Lalka w reżyserii Pawła Maślony, w którym zagrała również bardzo ważną rolę, rolę Izabeli Łęckiej.
1: Zaczęłam pracę w marcu nad Violettą Villas. W czerwcu weszłam na plan, pojechaliśmy do Bułgarii na 3 tygodnie. Tam była zrealizowana część Las Vegas. I tak, i w czerwcu wróciłam do Polski. Miałam 2 tygodnie na próbę do Lalki. Weszłam na 6 miesięcy na plan Lalki. Po czym zeszłam w listopadzie i zaczęłam próby do kolejnego etapu Violetty Villas, a było to tak rozłożone właśnie różnymi przesunięciami Violetty w czasie i tak przeskakiwałam z roli na rolę. No, osobiście powiem, że to jest dość trudne. Pierwszy raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło i już chyba nie chciałabym więcej tego powtórzyć, powiem szczerze. Ja też jestem osobą, która jest bardzo ambitna i ta ambicja czasami mi przeszkadza, czasami pomaga. Jestem perfekcjonistką, więc to było dość trudne, bo też nie pozwalałam sobie odetchnąć, odpocząć. Na chwilę gdzieś oddałam siebie postaciom. Bardzo się śmiałam na Lalce, grając Izabelę Łęcką, że jest to jedna z bardziej wymagających postaci, jakie grałam. Po czym weszłam na plan Violetty i to mnie już zupełnie przerosło, bo tego się nie spodziewałam, że może być coś jeszcze o level trudniejszego.
2: No zwykle tak jest, że mamy jakieś założenia, a potem życie to weryfikuje. Zacznijmy sobie od Lalki. Wcielasz się w główną rolę. Niektórzy twierdzą, myślę, że to nie jest błąd, powiedzieć tytułową rolę Lalki, czyli serialu w reżyserii Pawła Maślony na podstawie powieści Bolesława Prusa. Musimy tutaj nadmienić, że w tym samym miesiącu premierę ma film Macieja Kawalskiego, też na podstawie tej powieści. Izabelę Łęcką gra Kamila Urzędowska. Powiedz, czy w jakiś sposób był to dla ciebie punkt odniesienia, że w tym samym momencie inna polska aktorka młodego pokolenia wciela się w tę postać, albo być może inne ekranizacje Lalki, a trochę ich było, między innymi film Hasa z lat 60. czy 70. Czy ty do tych innych adaptacji, do tych innych realizacji w jakiś sposób się może nie odwołujesz, ale może w jakiś sposób z nich czerpałaś albo podglądałaś?
1: Oglądałam ekranizację Lalki poprzednie, tej współczesnej, filmowa Macieja, ale nasza Lalka jest, trzeba nadmienić, że jest reinterpretacją powieści Bolesława Prusa. Moja, nasza Izabela, będę mówić nasza Izabela, bo mam wrażenie, że ta moja postać została nie tylko stworzona przeze mnie, ale przez cały zespół wspaniałych specjalistów. Jest inna niż ta, która jest przedstawiona w powieści Bolesława Prusa. Jest, wydaje mi się, dość mocno zreinterpretowana. Izabela na przestrzeni naszego serialu bardzo się zmienia, doświadcza przemiany, ale też ma bardzo dużo autorefleksji na swój temat. Mamy ją na początku zupełnie inną niż na końcu, wydaje mi się. Ona dojrzewa z czasem, z odcinka na odcinek. Ma wiele kolorów, wiele barw, jest wielowarstwowa. Nie jest jakimś archetypem, tylko jest bardzo bliska człowieku. Też dzięki temu była dość bliska mi i gdzieś w jakiś sposób ją rozumiałam. Ona się mierzy z wieloma rzeczami. Wydaje mi się, że ona ma w sobie bardzo dużo odwagi, ale też jakiegoś takiego wewnętrznego lęku. No, ale ma też, wydaje mi się, tupet. I mi też bardzo zależało na tym, żeby ją na samym początku pokazać właśnie jako takie trochę rozpieszczone dziecko, któremu wydaje się, że wszystko może mieć, czego sobie tylko zapragnie. A z biegiem serialu, z biegiem czasu ekranowego, ona dojrzewa na oczach widzów.
2: No właśnie, ciekawa jestem tego ujęcia Izabeli Łęckiej w reinterpretacji, jak to powiedziałaś. Rzeczywiście to należy podkreślać, że to jest reinterpretacja powieści Bolesława Prusa, bo wielu czytelników, czytając powieść, odnosi wrażenie, że ta Izabela Łęcka to taka trochę rozpieszczona, młoda, 25-letnia dziewczyna, która sama nie wie, czego chce. No a tymczasem mam wrażenie, że wy, właśnie twórcy, tak jak mówisz, nie tylko ty, ale wy, pewnie całym zespołem, próbujecie ją zrozumieć bardziej, w jaki sposób?
1: Tak, próbujemy jej nadać, znaczy próbujemy, nadajemy, wydaje mi się, jej bardzo cechy takie ludzkie i prawdziwe. Ona się boryka z wieloma przeciwnościami losu, ale też paradoksalnie ze statusem, w którym się znajduje, no bo jej status, główny status, wydaje mi się, to jest bycie kobietą. W tamtych czasach, w XIX wieku, było to dość trudne. Ona była postrzegana jako ta właśnie lalka, panna na wystawę do zamążpójścia. A Izabela jednak widziała, chciała też, nasza Izabela, chciała czegoś więcej niż to, jak ją widziano i postrzegano tylko i wyłącznie przez pryzmat urody, statusu, klasy. Wydaje mi się, że jest połączeniem też takiej współczesnej dziewczyny, która jest młoda, trochę zagubiona, gdzieś intuicyjnie czuje, w jakim kierunku podążać, ale tak naprawdę nie jest jeszcze tego pewna. Względem czasu i doświadczeń dowiaduje się o sobie bardzo dużo. To, co jest w niej jakiegoś takiego bardzo pięknego, wydaje mi się, że ona jest szlachetna, ale też ma w sobie coś takiego, że ta nasza Izabela, że ona nikogo nie ocenia. Dla niej człowiek jest człowiekiem i ona ma w sobie też takie różne emocje, podchodzi z ogromną czułością do niektórych postaci, jest ciekawa, ale też zbuntowana, potrafi postawić na swoim, jest odważna.
2: Wspomniałaś o odniesieniach do współczesności i chcę właśnie o te odniesienia w kontekście walki kobiet o swoje ja zapytać, bo akcja powieści to jest końcówka, druga połowa, tego jestem pewna, druga połowa XIX wieku, mamy 2026 rok. Zdaje się, że wiele w tym czasie się wydarzyło, że kobiety uzyskały prawa wyborcze ponad 100 lat temu, że nie musimy w wieku 25 lat wybierać teraz kandydata na męża, jak najlepszego, gdzie w tych rozgrywkach nie zawsze chodzi o uczucie, tylko o to, żeby dobrze rozegrać tę polityczną grę. Nie mamy już takich społecznych konwenansów, nie żyjemy w świecie socjety, no a jednak myślę, że sporo stycznych można znaleźć pomiędzy Izabelą Łęcką a choćby Sandrą Drzymalską, jako kobietami, jako takimi.
1: Wydaje mi się, że tak, a wydaje mi się, że trochę jednak cieszę się, że względem czasu ten świat się, jeżeli chodzi o kobiety, tak bardzo zmienia i zmienił też. Bo ja sobie trochę nie wyobrażam nie mieć praw wyborczych, czy decydować samej o sobie, nie móc pracować i zarabiać własnych pieniędzy i być samodzielną. A w tamtych czasach bardzo często, głównie w szlacheckich rodzinach, to tak funkcjonowało. Chociaż w szlacheckich rodzinach arystokratycznych one miały dostęp do nauki i mogły się uczyć i rozwijać pod tym względem. I rzeczywiście bardzo często kobiety były bardzo oczytane, mówiły w kilku językach. Więc ten dostęp do kształcenia w tamtym czasie już był. Ale wydaje mi się, że cały czas nie żyjemy w idealnym świecie, jeśli chodzi o kobiety. Chciałabym, żebyśmy były traktowane na równi z płcią przeciwną. Też chciałabym chyba, co mnie tak ostatnio dotyka, że kobieta jest cały czas jakoś postrzegana jako kanon urody i kanon piękna, że bardzo się na to zwraca uwagę bardziej niż u mężczyzn. I czasami skupiamy się na tym, co jest bardzo często na zewnątrz niż wewnątrz. To jest jakieś dla mnie dość dokuczliwe, że cały czas jesteśmy właśnie w tych korsetach i czasami same siebie w nie wsadzamy. Więc chciałabym, żeby to się gdzieś zmieniło i żeby kobieta była postrzegana ze względu na jej intelekt, na umiejętności i na to, co ma ważnego do powiedzenia, ale też, żeby te cechy, które my posiadamy, jakąś taką wyjątkową intuicję i wrażliwość, żeby one były traktowane z szacunkiem, bo ja uważam, że to są cechy, które bardzo dobrze służą w społeczeństwie.
0: Podpisuję się pod tymi słowami w całej rozciągłości i bardzo za nie dziękuję Sandrze Drzymalskiej. Do rozmowy wrócimy za moment. Teraz sięgnijmy po utwór wykorzystany w ścieżce dźwiękowej serialu Lalka.

0: W Radiu Nowy Świat Sandra Drzymalska. Spotykamy się z okazji pierwszego pokazu filmu Violetta Villas w Gdyni podczas pierwszego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, ale również z okazji premiery serialu Lalka w reżyserii Pawła Maślony, który wywołuje narodową debatę o tej śmiałej interpretacji powieści Bolesława Prusa. Padło to słowo w pierwszej części naszej rozmowy. Gorset. Gorsetów nie brakowało na planie Lalki.
1: Tak, ja miałam jeden gorset, ale był to wyjątkowy gorset, ponieważ ten gorset był szyty dla mnie na miarę. Towarzyszył mi przez całe zdjęcia. Chociaż pojawiają się sceny, gdzie Izabela nie ma gorsetu, ale i tak jest gorset wbudowany w suknię. Z gorsetem to była trudna przygoda na początku, bo rzeczywiście było tak, jak przyszłam na pierwsze przymiarki. Kostiumografka Dorota Rockplo, która jest artystką na każdym poziomie. Wydaje mi się, i to jest dla mnie cały czas niewiarygodne i to jest ogromny zaszczyt, że mogłam z nią pracować, ale także z innymi twórcami, którzy odpowiadają za tę stronę wizualną naszego serialu, bo to była niezwykła przyjemność. Ale wracając do gorsetu, jak włożyłam po raz pierwszy gorset, to no trudno było mi oddychać. Zrozumiałam, że moje ciało nie jest w ogóle do tego przystosowane, że już kobiety zapomniały o gorsetach, całe szczęście. To, jak to wpływa na ciało, to jest coś niesamowitego. Też jak się organy pod względem gorsetu przemieszczają i jak to wpływa też na to, czy możesz jeść, czy nie możesz jeść, czy możesz wypić więcej wody lub nie. Nasze przymiarki trwały około 3-4 godzin. Była taka sytuacja, że fiszbina wbiła mi się w nerw i odrętwiało mi pół nogi. I dopiero jak go zdjęłam, ten gorset, to poczułam, że ja chyba coś tak za bardzo nogi nie czuję. I rzeczywiście było tak, że gdzieś był uciśnięty przez fiszbinę nerw, to wróciło. Potem zdarzyło mi się to drugi raz, ale już to się tak długo nie utrzymywało. Ale co ciekawe, ja się bardzo szybko do gorsetu przyzwyczaiłam i potem już bardzo trudno mi bez niego było. I miałam ten swój jedyny, który się do mnie przystosował, bo one też względem czasu miękną i dopasowują się do ciała, więc było mi z nim paradoksalnie lżej niż bez niego, ponieważ okazuje się, że ten gorset jest po coś. Nie tylko, żeby trzymać sylwetkę, żeby była prosta i wyprostowana, tylko żeby też trzymać te suknie, które są bardzo, bardzo ciężkie. Na ekranie wygląda, jakbyśmy w tych sukniach płonęły, a rzeczywiście to była ogromna warstwowość, było tego dużo. Miało to swoją wagę. Myślę, że moja jedna z cięższych sukien ważyła około 6 kilo. To też jest wspaniałe, że była ogromna dbałość o szczegół i było dużo elementów kostiumów. Moje wszystkie kostiumy były szyte na mnie, ale wiele elementów z kostiumu, materiały też były oryginalne z XIX wieku. Dorota znalazła takie wstążki, takie materiały i na całym świecie. I to było coś niesamowitego poruszać się w nich, ale jednak to ważyło. Jak nie miało się gorsetu i chodziło się w samych tych halkach, to wszystko obciążenie spadało na biodra i to było dużo cięższe bez gorsetu niż z gorsetem. I wtedy ten gorset w jakiś sposób doceniłam, ale był to czasami, jak miałam takie sceny dość dynamiczne, sporo, to czułam się, jakbym spędziła dzień na siłowni.
0: Myślę, że bardzo ciekawym doświadczeniem byłoby oglądanie z tobą Lalki z możliwością twojego komentarza, żebyś opowiadała, o, to jest ta wstążka z XIX wieku, którą kostiumografka znalazła gdzieś na wyprzedaży w Ameryce Łacińskiej. Przy Violetcie Villas wymagania kostiumowe pewnie były wbrew pozorom równie skomplikowane, wysokie, chociaż tutaj uwagę przykuwa głównie fryzura.
1: I charakteryzacja. O tak, kostiumy przy Lalce były mniej wymagające niż charakteryzacja, która trwała od 5 do 6 godzin. Tak, więc ja na planie bywały momenty, że spędzałam po 15-16 godzin. Po 5, 5,5, 6 różnie to bywało godzinach charakteryzacji. Wchodziłam na plan i grałam 12 godzin, więc to było bardzo wymagające dla mojego ciała. I tak charakteryzacja tam pełni, myślę, że to jest osobny bohater w ogóle w filmie. Ponieważ przez 10 lat, które przedstawiamy w filmie, Violetta się bardzo zmienia też wizualnie i tak też było. My chcieliśmy oddać tę zmianę i bywały momenty, że spędzałam bardzo dużo czasu w charakteryzacji. Nie będę mówiła, że to jest łatwe, ponieważ ja miałam oklejaną twarz prostetykami, żeby mnie pogrubić, też pogrubić mi twarz, no bo to jest niemożliwe, żeby po prostu z ujęcia na ujęcie przybrać i schudnąć. Jakby jest to po prostu niemożliwe.
0: Pomożesz nam zrozumieć Violettę Villas, bo mam wrażenie, że w powszechnym odczuciu jest to trochę taka zdziwaczała artystka, która zamknęła się w domu z kotami.
1: Tak, myślę, że przede wszystkim moje pokolenie, nasze pokolenie ją tak postrzega. Ja jej tak nie postrzegałam, ponieważ moja babcia była ogromną fanką Violetty Villas. Ona pokazała mi jej zupełnie inną stronę, więc to też jest modelowanie wrażliwości, więc ja miałam jakąś taką zupełnie inne spojrzenie na nią i byłam bardziej zafascynowana przez całe życie jej głosem i miałam w głowie to, że Violetta Villas to głos i 4 oktawy i że te jej występy były bardzo emocjonalne, bo tak została mi ona przedstawiona. Oczywiście gdzieś tam słyszałam potem o Violetcie Villas, jak jej losy się potoczyły, ale myślę, że my w filmie zupełnie inaczej ją przedstawiamy. Przede wszystkim przedstawiamy ją jako młodą osobę od, wydaje mi się, 16-17 roku życia do 33, więc to jest ten okres, kiedy jej kariera się rozpoczyna i kiedy zostaje wielką diwą, legendą, gdzie śpiewa w Los Angeles na równi z Frankiem Sinatrą czy Peggy Lee. Jej nazwisko widnieje na hotelu Diamonds i jest główną gwiazdą wieczoru. Oczywiście do Las Vegas przez Paryż, Olimpię, przez wiele innych występów. No i dążymy do jej takiego pierwszego, nie powiem czego, bo to był spoiler, ale ja nie powiedziałabym, że to jest film biograficzny, tylko dla mnie to jest bardziej film o relacji, o miłości matki do syna, o rodzicielstwie, o wyborach, o tym też, do czego społeczeństwo, media, mówię o takich mediach celebryckich, mogą nas doprowadzić i jaki to ma wpływ na naszą psychikę. Myślę, że to jest film, który tak, w jakiś sposób w wielu osobach zburzy obraz Violetty Villas, takiej, której powiedziałaś, że jednak spojrzymy na nią z dużo większą wrażliwością i czułością i ze zrozumieniem, bo rzeczywiście w naszym filmie pojawiają się sceny, jest to historia też, której widz może z nami doświadczać, ale w jakiś sposób się nie spodziewa, wydaje mi się.
0: A czy wyzwaniem były dla ciebie te 4 oktawy?
1: Tak, były dla mnie wyzwaniem. Ja osobiście ćwiczyłam utwory Violetty Villas, było ich 8, o ile dobrze pamiętam. Były podzielone na 2 segmenty prób, ze względu też na zdjęcia. Śpiewałam w trakcie realizacji scen i był taki moment, że śpiewałam tak długo i dość emocjonalnie, bo Violetta była w tym śpiewie też bardzo emocjonalna, że przy ostatnim dublu kompletnie straciłam głos. Więc wtedy zrozumiałam, jak to jest ogromna siła i też zrozumiałam te wszystkie gwiazdy, wokalistów, którzy posługują się tak intensywnie swoim głosem, jaki to jest ogromny wysiłek, ale też nie tylko dla głosu, ale dla całego ciała.
0: Nawet sobie nie wyobrażam, jak to jest pracować całym ciałem. Ja zwykle tylko głosem w swojej pracy pracuję. Gdy sobie myślę o twojej filmografii, to dochodzę do wniosku, że masz szczęście i talent również do takich silnych kobiecych bohaterek, bo Izabela Łęcka teraz w Lalce, Violetta Villas w filmie o Violetcie Villas, ale nie tylko, jak słyszeliśmy. A ostatnim razem spotkałyśmy się przecież, chyba to już było 2 lata temu w Gdyni, gdy rozmawiałyśmy o Simonie Kossak. Czy myślisz sobie, masz jakąś taką projekcję w głowie, jakie inne bohaterki chciałabyś zagrać? Jakieś kobiety, których portret chciałabyś narysować?
1: To jest bardzo ciekawe, ponieważ ja nigdy o żadnych rolach jakoś tak nie marzę. One do mnie przychodzą, pojawiają się. Wiesz, gdybym mogła sobie wymarzyć, to bym sobie chyba wymarzyła taką Izabelę Łęcką. Bo powiem szczerze, że taką Izabelę Łęcką, naszą Izabelę, zreinterpretowaną Izabelę Łęcką, ponieważ to jest tak wielowymiarowa postać i tak ciekawa, że nawet nie mogłam sobie tego wymarzyć po prostu. To jest też taka pierwsza postać, z której jestem dumna. Ja poczułam, że Izabela nie jest tylko moją kreacją, że Izabela jest kreacją wielu ludzi, wspaniałych ludzi, którzy pojawili się na tym planie i że każdy dokładał swoją cegiełkę. I to jest coś takiego magicznego w życiu, zawodzie aktora, co się zdarza raz na jakiś czas. I ja za ten proces jestem bardzo, bardzo wdzięczna. I to jest chyba ta moja wymarzona postać. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Ale takie małe marzenie, jakie mam, ja chciałabym zagrać w jakimś takim kinie gatunkowym.
0: I tego życzę. Sandra Drzymalska, pięknie dziękuję za to spotkanie. Film Violetta Villas z premierą i pierwszymi pokazami w Gdyni będzie wyświetlany regularnie w kinach od 27 listopada, a serial Lalka, jak już na pewno Państwo doskonale wiedzą, do obejrzenia w jednym z serwisów streamingowych. No, ciekawa jestem, co Państwo myślą o tej produkcji.

0: Skoro i muzycznie, i tematycznie jesteśmy w serialowych klimatach, bo między innymi o Lalce rozprawialiśmy z Sandrą Drzymalską, to przy serialach zostańmy przez najbliższe 3 minuty. Olga Pobienko w Przeglądzie Kulturalnym dziś o najnowszym Potworze, czyli 4. sezonie serialu, tym razem poświęconym historii Lizzy Borden. Całość obejrzała Olga, nasza serialowa ekspertka.
1: Potwór wraca z kolejną historią prawdziwej zbrodni, ale tym razem bierze na warsztat Lizzy Borden, kobietę oskarżoną o zamordowanie ojca i macochy. Ryan Murphy miesza tu true crime, horror, melodramat i czarny humor. Problem w tym, że pod tą efektowną warstwą nie zawsze kryje się równie ciekawa opowieść.
2: There's nothing wrong with blood. Blood is power.
1: Lizzy Borden mieszka z ojcem i macochą w domu, który trudno nazwać bezpiecznym miejscem. Ojciec jest brutalny i despotyczny, macocha traktuje ją z chłodem, a Lizzy coraz bardziej dusi się w rzeczywistości, w której kobieta ma niewiele do powiedzenia o własnym życiu. Wszystko zmienia się, kiedy poznaje irlandzką służącą, z którą zaczyna łączyć ją bliska, a z czasem również romantyczna relacja. Tymczasem napięcie w domu narasta, aż w 1892 roku ojciec i macocha Lizzy zostają zamordowani siekierą. Lizzy trafia przed sąd, ale zostaje uniewinniona. I właśnie w tym miejscu serial zaczyna budować własną wersję tej historii. Gotycki klimat, groteska, czarny humor i świetna obsada robią swoje. Ale problem zaczyna się wtedy, kiedy serial próbuje powiedzieć coś więcej. A że jeszcze swobodniej traktuje fakty, to w sumie ta prawdziwa tajemnica Borden zostaje przykryta przez kolejną, mocno przestylizowaną układankę Ryana Murphy'ego.
3: What soup is this?
4: Potato leek, ma'am.
3: What? I asked for celeriac.
1: Potwór, historia Lizzy Borden ostatecznie zostawia spory niedosyt, bo to wszystko, co dzieje się na ekranie przez te 8 odcinków, to za mało, żeby uznać ten sezon za naprawdę udany. Najprościej mówiąc, zdecydowanie nie jest to serial, który trzeba zobaczyć.

0: Słuchaliśmy Rosalii i Björk w zeszłorocznym singlu tych dwóch, chyba mogę to powiedzieć na głos, ikon. Ta piosenka została wykorzystana w serialu o Lizzie Borden, o którym opowiadała nam Olga Bobienko. Ale my już wracamy do Gdyni, gdzie dziś oficjalnie zakończy się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Wieczorem poznamy laureatów Złotych Lwów. Przyznam, że mam swoich faworytów i nie będę ukrywała, że film Przez ścianę zdobył moje serce. To film Macieja Sobieszczańskiego o miłości wystukanej kodem Morsa przez ścianę więzienia w okrutnych latach 40. minionego wieku. I jest to historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Całkiem zaskoczył mnie też polski western, również z lat 40., a właściwie z akcją osadzoną w tamtych czasach, czyli nowy film Jana Holoubka Dziki, Dziki Wschód. Obie produkcje uznaję za najlepsze, co zobaczyłam w tym roku w Gdyni, nie licząc oczywiście przezabawnego kalafiora przeznaczenia w reżyserii Anny Urbańczyk. W tym filmie w postać matki wciela się Gabriela Muskała, tak samo jak w pierwszym folk-horrorze kaszubskim, tak dobrze Państwo słyszeli, folk-horror Kaszubski pod tytułem Opi w reżyserii Marty Giec. Obie produkcje były, są jeszcze teoretycznie ciągle pokazywane w konkursie Perspektywy i w obu Gabriela Muskała stała się matkami, które mają swoją barwną historię i w gruncie rzeczy są do siebie podobne.
1: I podobne, i różne, bo ta toksyna, ta przemoc, o której opowiadają oba filmy i Kalafior Przeznaczenia i Opi, pokazują dwa oblicza kobiet, które właściwie można w ten sam sposób opisać, ale jak się je zobaczy, jak się zachowują, jak wyglądają, do czego dążą, to wydaje się, że to są dwie różne kobiety, a jednak są takie same. Także ta przemoc w rodzinie również, oblicze toksycznej matki może być bardzo, bardzo różne. I tutaj zarówno Ania Urbańczyk w Kalafiorze Przeznaczenia, jak i Marta Giec w Opi, w horrorze, pierwszym polskim horrorze, wspaniale to ujęły. Scenariusze mnie zachwyciły i dziewczyny opisywały mi tę moją postać w jednym i w drugim filmie w bardzo podobny sposób. I przyznam się, że dzwoniły do mnie w odstępie tygodnia, i byłam przekonana, że wybiorę jeden z tych projektów, bo nie chciałam grać dwóch podobnych postaci, ale jak przeczytałam scenariusz, zobaczyłam, że to są dwie tak różne postaci, które niosą w sobie ten sam problem, ale są różne, że zdecydowałam się zagrać obie, bo oba scenariusze mnie zachwyciły.
0: No i bardzo się cieszę, że w obu zagrałaś, bo i Kalafior Przeznaczenia i Opi zachwycają swoją formą, choć są to tak dwa różne filmy, to łączy je jeszcze jedno. Zarówno Anna Urbańczyk, jak i Marta Giec stworzyły swoje pierwsze pełnometrażowe, fabularne produkcje. No i ty w obu wcielasz się w rolę matek. Rozdzielmy je sobie na chwilę. Kalafior Przeznaczenia. Główną bohaterką jest twoja filmowa córka, która zaczyna rozmowę z kalafiorem z warzywniaka, który zaczyna jej doradzać w życiowych kwestiach. Ty jesteś, powiedziałabym, osobą w życiu głównej bohaterki kluczową, która determinuje jej dalsze losy. Powiedzieć toksyczna to właściwie powiedzieć niewiele.
1: Tak, ta główna Ania, bo tak chyba ma na imię moja córka, już zapomniałam imię mojej córki przez ten rok, bo rok temu kręciliśmy film, ale Ania tak na pewno. Rzeczywiście no, to jest ta odwaga młodości, młodych reżyserów, którzy nie boją się iść za swoją szaloną wyobraźnią i po prostu opowiadać o tym, co nas spotyka w jakiś metaforyczny sposób, w dowcipny sposób, tak jak tutaj głos wewnętrzny, uzewnętrzniony w postaci kalafiora ze sklepu toksycznej matki, która prowadzi warzywniak na Ursynowie. No to mi się wydaje absolutnie fantastyczne i dlatego gram też, lubię bardzo współpracę z młodymi reżyserkami, reżyserami, bo oni się nie boją. Oni się nie boją opowiadać o tym, co im w duszy gra, w głowie, gdzieś tam się przelewa i po prostu o tym opowiadać, nie hamować się, nie obcinać sobie swojej wyobraźni, nie przycinać jej, nie bać się tego, że ktoś powie, że to jest głupi pomysł, że zbyt odważny i tak dalej. Ten scenariusz mnie zachwycił właśnie taką swoją jakąś absolutną dezynwolturą i kalafią cudownie, że głosem Adama Woronowicza, bardzo Adama cenię. Myślę, że ten kalafior jest takim no, wewnętrznym głosem odwagi tej młodej dziewczyny, która próbuje iść swoją ścieżką, a nie taką, jaką jej tam doradzają i według ograniczeń, jakie robi jej matka, która sama gdzieś jest bardzo nieszczęśliwa. To jest duża dyskusja pewnie, skąd się biorą takie matki, skąd się biorą takie relacje w rodzinach. i z ilu pokoleń to jest budowane. Natomiast jest nadzieja, że ta Ania, która musi się zbuntować najpierw przeciwko matce, dzięki kalafiorowi, a potem przeciwko kalafiorowi, dzięki sobie, poprzez jakąś siłę, którą zdążyła wybudować w czasie tej historii, którą opowiadamy. No jest to bardzo, bardzo ciekawe.
0: A twoja postać, Ela, mimo że drugoplanowa, wydaje mi się, że jest całkiem ciekawie rozbudowana. Ma swoją historię, ma swoje motywacje. Na początku jej nie lubimy, bo to jest matka, która blokuje córce dorosłe życie, blokuje jej rozwój, blokuje spełnianie marzeń. No ale potem dowiadujemy się co nieco o jej historii i trochę ją rozumiemy, mimo że ciągle jej nie lubimy.
1: Tak, myślę też, że dzięki takiej pięknej scenie, jak pamiętam scenariusz rozmowy ojca z córką, który opowiada jej o tym, że ta matka gdzieś tam nie mogła spełnić swoich marzeń, swojego potencjału gdzieś rozwinąć, wokalnego. Nie chcę za dużo zdradzać, co ta matka robi, gdzie tam się pojawia, jakie szalone ma wejścia w tym filmie, ale myślę, że takich Elżbiet L jest w naszym społeczeństwie i w ogóle na świecie bardzo dużo. Takich kobiet, które urodziły się z jakimś potencjałem, ale w nieodpowiednim miejscu i pod opieką nieodpowiednich też matek, jakimi same się później stały. I to jest ten taki łańcuch pokoleń, który idzie. Kiedyś gdzieś tam udaje się komuś przerwać, komuś nie. Ale takich L myślę, że jest bardzo dużo, które są pełne frustracji, ponieważ to, z czym się urodziły, ten skarb nie został zauważony, został gdzieś mocno, zamiast oszlifowany, to gdzieś zakopany do ziemi. To rodzi potworną frustrację, jakiś ból, żal do losu, do świata i najłatwiej jest wtedy tą swoją frustrację wyrzeć na najbliższych, na tych, którzy są od nas zależni. No to jest strasznie smutne, ale tak jest.
0: I bardzo ciekawa figura ojca w tym filmie, Sebastian Stankiewicz w roli męża Gabrieli Muskały, taki obecny, nieobecny, akceptujący stan rzeczy, chociaż jest mu przykro i sam jest nieszczęśliwy w tym wszystkim. I jest w tym filmie taki moment, kiedy on tupnie nóżką, prawda?
1: Tak, no też nie będziemy zdradzać, bo zapraszam bardzo serdecznie do kin. Myślę, że to naprawdę będzie ciekawa wypowiedź. Cudowny ojciec, taki właśnie akceptujący, ciepły, który akceptuje pewnie zbyt wiele zachowań i wybryków tej swojej szalonej żony Elżbiety. Aż się prosi, żeby powiedzieć, co ona wyprawia, ale nie chce. Właśnie nie opowiem. No ale jest naprawdę, robi rzeczy niestandardowe i jakieś absolutnie nieakceptowalne w małżeństwie. I dziwi się, że mąż nie chce zaakceptować. Przecież według niej to są absolutnie normalne rzeczy. Ta refleksja do Elżbiety przychodzi za późno, kiedy tak naprawdę zostaje sama. I tu już chyba troszkę za dużo powiedziałam, ale film tak naprawdę chyba jest bardziej optymistyczny niż pesymistyczny, natomiast jest na pewno głęboki, mądry i myślę, że będzie takim lustrem dla wielu osób do przejrzenia się w tych różnych tam postaciach.
0: Film jest jak najbardziej bardziej optymistyczny niż pesymistyczny, szczególnie gdy pojawia się ten brokat i cekiny, i te reflektory, ale już więcej nie powiemy, co wyprawia twoja bohaterka Elżbieta. W OPI, debiucie reżyserskim pełnometrażowym Marty Giec, który również startuje w konkursie Perspektywy podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Natomiast matka Ula od brokatu stroni. Cekiny są z dala od niej i tutaj też kryje się mroczna historia.
1: Tak, zarówno Marta, jak i Ania, kiedy zadzwoniły do mnie, opisały mi te postaci Ele i Ule w identyczny sposób. Byłam przekonana, że to są dwie identyczne postaci. Nic bardziej mylnego. Ula rzeczywiście stroni od brokatu do tego stopnia, że jej brokatem jest krzyż. Jej brokatem jest krzyż, Jezus, a przede wszystkim Ojciec Święty Jan Paweł II. Mam podejrzenie, że się w nim kocha, choć nie jest to wprost powiedziane, ale czeka na jego przyjazd, bo rzecz dzieje się na początku 2000 roku i Ula czeka na jego przyjazd. No jest to rzeczywiście bardzo ciekawy film. Ta postać moja też ma matka głównej bohaterki. Myślę, że też podobnej wielkości rola, co w Kalafiorze Przeznaczenia. I też te córki są zupełnie inne, ale też się wyzwalają spod kurateli tej toksycznej matki i jej różnych szaleństw i ucisku. No właśnie tak, Trina żyje w ucisku absolutnym. Nie będę opisywać, co tam się dzieje, ale scenariusz mi się niezwykle podobał. Dziewczyny oparły historię, bo to napisała Marta Giec i Dominika Kłoczewiak, oparły te historie o wierzenia kaszubskie. Dopiero teraz się dowiedziałam, czytając ten scenariusz i robiąc research i rozmawiając z reżyserką, jak niesamowite te są te wierzenia kaszubskie, jak niesamowite były, nie wiem, czy trudno to nazwać tradycjami, te makabryczne wierzenia jeszcze do lat 70. praktyki, które tam urządzano, no to jest mocna rzecz.
0: I o tych mocnych rzeczach, czyli o kaszubskich wierzeniach, czasem okrutnych, zaraz sobie opowiemy w Radiu Nowy Świat, prosto z Gdyni, Gabriela Muskała.

0: Dead Can Dance za nami, Opie z nami, to znaczy mam nadzieję, że nie, bo przecież Opie to upiór. Gościmy Gabrielę Muskałę, obie jesteśmy w Gdyni na kończącym się już 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, podczas którego w konkursie Perspektywy były pokazywane dwa filmy z Gabrysią w roli toksycznych matek. Kalafior Przeznaczenia i Opie. O Kalafiorze porozmawiałyśmy już trochę w pierwszej części spotkania. Powiedzmy sobie coś więcej o Opie. To folk horror kaszubski, pierwszy taki w Polsce. A twoja bohaterka skrywa w sobie mrok przez rodzinną historię. Możemy powiedzieć, że córka Uli, Krystyna, bo tak się nazywa, choć sama zwie się Triną. No więc Krystyna przeżywa katusze ze swoją matką, choć tak naprawdę sama nosi w sobie mrok.
1: Dokładnie. I dowiadujemy się chyba pod koniec filmu, skąd ten mrok i kim tak naprawdę jest Trina, o czym ona sama się dowiaduje, bo tego nie wie od początku. To jest taka tajemnica wielu pokoleń kobiet, bo również pojawia się matka Urszuli i Heleny, granej przez Magdę Boczarską, matka grana przez Iwonę Bielską.
2: To jeszcze dodajmy Trina Wiktoria Kruszczyńska.
1: Trina Wiktoria Kruszczyńska i też pojawia się Pitry, która gra również w Kalafiorze, także obsada się też powtarza. Tak, to jest jakaś taka tajemnica od pokoleń, niesamowita. I myślę, że podobnie jak w Kalafiorze, ta Ula tutaj w Opie nosi w sobie jakiś wielki smutek, wielkie niespełnienie, wielki ciężar przeszłości swojej własnej i tego, co musiała ukryć, przed czym wydaje jej się, że chroni tę córkę, a tak naprawdę ją bardzo zniewala. Tak jak czytałam scenariusz, obserwowałam reżyserkę na planie, jak ona buduje te postaci, jak buduje te relacje, jaki świat stwarza. Myślę, że to można będzie lubić, można będzie się przerażać, odrzucać albo zakochać się w tym filmie, ale na pewno będzie to jakiś obraz spójny i bardzo konsekwentny, bo Marta Giec jest zakochana absolutnie w tym gatunku, w horrorze i myślę, że wie na ten temat bardzo dużo i robi to niesamowicie organicznie, więc ja czekam na ten projekt bardzo, tak jak na Kalafior, na oba projekty.
2: No ja tylko Państwu powiem, że na co dzień horrorów nie oglądam, stronie od nich, bo się po prostu bardzo boję, bardzo bałam się obejrzeć Opie, no i żeby trochę złagodzić w sobie strach, no bo przecież profesjonalnie trzeba podejść do sprawy, no dziennikarka muszę zobaczyć, żeby porozmawiać dzisiaj, móc z Tobą porozmawiać dzisiaj o tych tytułach. Postanowiłam sobie sprawdzić, co to jest Opie. Wiedziałam tylko, że to horror i kaszuby, wierzenia. No więc Opie to jest w tradycji kaszubskiej takie wierzenie ludowe, że są takie osoby, które po śmierci nie umierają tak naprawdę, potrafią zaszkodzić tym, którzy na ziemi zostali. Nie przekonało mnie to, żeby obejrzeć. Ciągle bardzo się bałam i jeżeli ktoś oczekuje, że horror spowoduje strach, to proszę bardzo, tak właśnie jest. I scena z Tobą i wielką siekierą w ręku, łopatą, to było coś, co zmroziło mi krew w żyłach. Jakie ty miałaś emocje podczas tej sceny? Jak to przeżyłaś?
1: No niesamowite Opie to przede wszystkim, najkrócej mówiąc, upiór. I w tych wierzeniach wyglądało to tak, że trzeba było sprawdzić, czy ktoś, kto zmarł, jest upiorem, czy nie. A to, że jest upiorem, można było łatwo zobaczyć na przykład po żyłkach, które się pojawiały na twarzy zmarłego w drugim czy w trzecim dniu. Zmarły leżał na marach, tak jak to było w zwyczaju wiele lat temu. Ja jeszcze pamiętam moją babcię, która leżała 3 dni w domu, zawsze po prostu zmarłego, zwłaszcza na wsiach, rodzina żegnała przez 3 dni. Ale właśnie tam na Kaszubach w tej tradycji sprawdzano. Ja nie będę opowiadała, co robiono, kiedy te żyłki się pojawiały, a wraz z żyłkami pojawiała się obawa, że ten zmarły może być upiorem. Jaki zabieg stosowała rodzina, żeby tego upiora zatrzymać i co robiła rodzina, kiedy ktoś się wyłamał z tej upiornej rzeczywiście tradycji, żeby tego upiora powstrzymać przed wstanięciem z mar i robieniem krzywdy rodzinie i wszystkim dookoła. No jest to upiorne, ale jest to wzięte z jakichś prawdziwych wierzeń, więc to jest oparte nie na wyobraźni szalonej, to jest oparte, i to jest przerażające, że to jest oparte na autentycznych

0: Kalafiora Przeznaczenia i z Opi jest bardzo smutny. To jest matka nieszczęśliwa, taka matka Polka, która bierze na siebie wychowanie dziecka, mimo że nie zawsze jest na to gotowa i nie zawsze tak naprawdę tego chce, co doprowadza ją do skrajnego nieszczęścia.
1: Tak, i siebie, to znaczy ona już jest doprowadzona na skraj nieszczęścia, ale niestety tym swoim nieszczęściem, tym nieprzepracowaniem własnych traum z dzieciństwa obarcza dziecko niewinne, które gdzieś tam później musi walczyć o siebie, musi, jeżeli potrafi, jeżeli ma na tyle sił, albo spotka kalafiora i ma to szczęście, że takiego kalafiora w tej czy innej postaci spotka w swoim życiu, że potrafi się z tego więzienia rodzinnego, z tej zależności toksycznej uwolnić. No niestety te filmy, oba filmy opowiadają o tych matkach w bardzo oryginalny sposób. Akurat tutaj horror, tu kalafior, ale to jest rzecz, która dotyczy wielu rodzin. Myślę, że każdy gdzieś tam spotkał na swojej drodze, jeżeli nie była to matka czy ojciec, to na pewno kogoś w rodzinie bliższej czy dalszej mógł zaobserwować czy spotkać kogoś, kto był pod opieką i miał taką matkę. Taki mamy świat, no smutny strasznie, bo właściwie to, co daje nam szczęście, jest najbardziej proste, a my sami sobie ten świat komplikujemy i no trzeba pomyśleć, dlaczego tak się dzieje.
0: A może znaleźć swojego kalafiora.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. I tego wszystkim bardzo serdecznie życzę.
0: I ja dołączam do życzeń Gabrysia Muskała. Proszę zapisać sobie oba te tytuły i szukać ich w repertuarach kin i w serwisach streamingowych Opi i Kalafior Przeznaczenia.
2: Pięta do popkultury.
0: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych dziś się kończy. Mięta również dobiega końca, przynajmniej ta dzisiejsza. Dziękuję Państwu za spędzenie z nami minionej godziny. Nazywam się Katarzyna Oklińska. Do zobaczenia w kinach i do usłyszenia na antenie Radia Nowy Świat.

Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Prezydent Karol Nawrocki nie zamierza rezygnować z udziału w grudniowym szczycie G20.

0: życia w Miami na Florydzie, mimo że amerykańskie władze zaprosiły na to wydarzenie Władimira Putina. Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz podkreślił, że decyzja Waszyngtonu nie podoba się Warszawie, jednak obecność polskiego prezydenta na spotkaniu najsilniejszych gospodarek świata jest bezpośrednio w interesie naszego kraju. Gdyby to od nas zależało, Rosja powinna być izolowana na wszelkich międzynarodowych forach, zaznaczył. Przedstawiciel prezydenta wykluczył przy tym prawdopodobieństwo jakichkolwiek bezpośrednich interakcji między Karolem Nawrockim a rosyjskim przywódcą, jeśli ten zdecyduje się przyjechać do Stanów Zjednoczonych. Teraz o dodatkowym wsparciu dla rolników. Od 1 października ruszają wnioski o dopłaty do nawozów oraz oleju napędowego. Dokumenty będzie można składać do 23 października wyłącznie drogą elektroniczną przez system Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy pamiętać, że pomoc nawozowa i paliwowa są rozliczane osobno i wymagają dwóch niezależnych formularzy. Zgodnie z przepisami urzędnicy mają czas na wydanie decyzji do 23 listopada. Dar Młodzieży, czyli szkolny żeglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, wyszedł w morze w specjalny rejs po Bałtyku. O tym, kto znajduje się na pokładzie podczas wyprawy z okazji stulecia miasta, mówił TVP Info kapitan żeglugi wielkiej Krzysztof Kocyba, komendant Daru Młodzieży.
1: Mamy tutaj grupę 70 kadetów szkół z Ostródy oraz Darłowa. Jeszcze mamy taką grupę 9 laureatów tak zwanych, których nam podrzuciła Urząd Miejski w Gdyni nam dał, także oni tu płyną jako pasażerowie.
0: Rejs potrwa 6 dni bez zawijania do portów. Uczniowie płyną jako pasażerowie, podglądając pracę załogi i przygotowując relacje multimedialne. Jednocześnie uczelnia kontynuuje starania o budowę następcy ponad 40-letniego żaglowca. W drugim przetargu planowana jest większa, nowoczesna jednostka z napędem hybrydowym nawiązująca sylwetką do historycznego daru Pomorza. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Kościelną i tak się dziś witamy, proszę Państwa, artysta, którego można już było usłyszeć w muzyce odśrodkowej niejednokrotnie, no ale okazja dobra, bo w przyszłą sobotę ponownie wystąpi w Polsce. Ostatnio grał przy Jasnej 1 w moim ulubionym klubie, no a teraz zagra w miejscu, które ma chyba duże szanse, żeby stać się kolejnym takim ulubionym miejscem, czyli w klubie Oczki w Warszawie, ale też w poznańskiej Tamie, chwilę wcześniej, dzień wcześniej. No, Tyga, albo Tyga, inaczej mówiąc, Tyga James Sontag, artysta z Kanady, z Montrealu konkretnie, od ćwierć wiecza święcący triumfy od utworu Sunglasses at Night. To oczywiście był cover Korea Harta razem z Interiusem. Powstały, od niego zaczęła się ta wielka kariera, elektroklaszowa, synth-popowa, house'owa oczywiście, bardzo, bardzo taneczna i bardzo sexy.
1: Muzyka odśrodkowa.
0: No a słowo sexy oczywiście po to się znalazło tutaj, żeby trochę audycja może szerzej dotarła, ewentualnie lepiej się sprzedała. Proszę Państwa, Jan Niebudek przy mikrofonie. Będziemy do 20 razem. No i jeszcze do Tygi wracając, ostatnia jego płyta Hot Life, świetna, znowu udowadniająca, że to jest człowiek, który albo jest w samym epicentrum sceny tanecznej, albo bardzo blisko tego, co się na niej dzieje. On po prostu jest jednym z tych, którzy piszą jej zasady. Chyba tak najbezpieczniej i najlepiej to można określić. Czego dowodem są też artyści, których zaprosił na tę płytę. Udział tych artystów, FC Ukers konkretnie, za chwilę posłuchamy utworu z płyty Hot Life, no ale na przestrzeni lat ćwierćwiecza działalności też w swojej wytwórni wydawał takich artystów jak na przykład Gesa Felstein czy Charlotte David. Charlotte David zresztą właśnie wczoraj w Warszawie wystąpiła. Ale my słuchamy utworu, no, o pewnym szaliku opowieści jedwabnym.

Tak jest. Silk Scarf, Taiga i FC Jukers. Tak dziś rozpoczynamy, proszę Państwa, więc tego artystę Taiga będzie można w dwóch miejscach w Polsce, w Tamie, w Poznaniu, a później w Warszawie 2-3 października usłyszeć. Gorąco, gorąco polecam, bo się świetnie bawiłem przy ostatnim razie, kiedy na Jasnej właśnie on odpowiadał za brzmienie imprezy. Teraz artystka, o której również sporo w ostatnim czasie się mówi, ale mówi się nie tylko dlatego, że wydała znakomitą płytę, ale również z powodu jej debiutu na wielkim ekranie. W filmie Primetime wystąpiła, w filmie Lensa Oppenheima, między innymi Robert Pattinson, ale Robert Pattinson gra w chyba każdym głośnym filmie w tym roku, więc to nie powinno dziwić. No, na pewno zwraca uwagę udział Phoebe Bridgers. Nie mogę się doczekać, aż ten film zobaczę, ale żebym miał coś na przeczekanie, no to jest Phoebe Bridgers, piosenka On Video.

Tak jest. On Video Phoebe Bridgers, a później to była już Tomorrow, czyli Aurora, norweska artystka, i Tom Rowlands, Brytyjczyk z krwi i kości. To oczywiście część Chemical Brothers. Ich współpraca trwa, no i jak słychać, rozkwita. To jest singiel zapowiadający mini album, czy też jak kto woli, epkę kolejną. Nazywa się Celebration. Ciekawy jestem, kiedy i gdzie kolejny raz ich w Polsce usłyszymy, bo taka okazja już na openerze była. A propos tego, co nadchodzi, tego, co przed nami i wspomnianego już klubu Oczki, no to w Warszawie, proszę Państwa, mniej więcej w połowie grudnia pojawi się Andy Butler, czyli Hercules and Love Affair, i także jego płyta nowa jest. Polecam posłuchać.

Hercules and Love Affair i Hips and Lips to jest płyta, na której także i to nagranie się znalazło. Nagranie z udziałem Farisa Badmana, no a płyta nosi tytuł Danseur, po francusku pisany tancerz. Po prostu jako żywo tancerz, więc gdyby znowu ktoś zaśpiewał The Killers teraz, czy jestem człowiekiem, czy jestem tancerzem. Jestem tancerzem i przez to tym bardziej jestem człowiekiem. Chyba tak bym odpowiedział, proszę państwa. Teraz na francuską scenę elektroniczną zaglądamy, ale ta jest bogata, różnorodna, no i są tam, mają tam swoje miejsce ważne. Także ci artyści, którzy myślą bardzo szeroko, bardzo filmowo, którzy owszem działają za producenckim stołem, ale no tutaj jest tak wiele zawsze pomysłów od shoegaze'u, post-rocka, no ale przede wszystkim to szerokie, filmowe, bogate, barokowe myślenie o muzyce. Kimś takim jest Anthony Gonzalez, czyli M83. Nie podejmuje się powiedzenia, no nie, właściwie mógłbym powiedzieć 83 chyba i M na początku. No ale M83 może łatwiej powiedzieć, dlatego często francuscy elektronicy posługują się jednak angielskimi nazwami i po angielsku swoje nagrania tytułują. I Wrote You a Letter to jest nowa M83 płyta.

Losing Ground, a później Feeding Time z płyty I Wrote You a Letter. No i ten list, jak słychać, jest bardzo różnorodny. Polecam Państwu te płyty, ale wcześniejsze też, wcześniejsze z ostatnich lat płyty Gonzalesa były bardzo udane. No i ten kierunek taki filmowy, przestrzenny, szeroki, bym powiedział, jeżeli chodzi o myślenie o muzyce, jak najbardziej wyczuwalnej, jak najbardziej tu jest. Zanim Madonna zdążyła wydać płytę Confessions 2, Charli XCX zaczęła mówić o tym, że być może parkiet taneczny umarł, że to się skończyło, że muzyka taneczna, imprezowa już się skończyła. Wydawało się, że może się to zakończyć konfliktem, ale byli też tacy o bardziej cynicznym podejściu, którzy podejrzewali, że tu może jakaś kalkulacja mieć miejsce i że na przykład Charli XCX i Madonna mogą kiedyś coś razem zrobić.

0: Start.
1: Density Area After Hours, Madonna i Charlie XCX, a później Roses, to jest nowy utwór Churches. Dlaczego te dwa utwory razem? No bo po pierwsze Madonna idzie jakoś, właściwie aż świętokradztwo powiedzieć, że idzie śladami Charlie XCX i zaczyna album z remiksami. Ewidentnie tutaj, czy jakaś przygoda z remiksami do jej płyty Confessions 2, z zaproszeniem, gościnnym zaproszeniem artystki, w tym przypadku Charlie XCX, ale te utwory połączone też dlatego, że Churches, czyli szkocka formacja powracająca na rynek trochę z synth-popowego brzmienia, bardziej elektronicznego, idzie w kierunku czegoś bardziej rockowego zupełnie, tak jak Charlie XCX. Żeby tych wątków za bardzo nie mieszać, to jeszcze tylko dopowiem, że przed nami nie tej, tylko jutrzejszej nocy gala MTV Video Music Awards. No i Madonna tam ma 11 nominacji. Czekamy, co tam się wydarzy. No występ Królowej Popu ma się wydarzyć. I chyba jeżeli mówię Królowej Popu, to nikt nadal nie ma wątpliwości, o kogo chodzi. Wracamy tuż przed końcem jeszcze na polską scenę, bo pojawiło się przepiękne nowe nagranie Fischemade Tworzywo i Szczyla.
2: Dorastałem z włączoną telewizją, takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą, telewizja, landrynki i popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć, tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bez

To jest szczerze wzruszające, w jaki sposób oni potrafią rozmawiać. Rozmawiać potrafią tutaj pokolenia w tym utworze, ale właściwie okazuje się, że niezależnie od pokolenia, to doświadczenia ludzkie mogą być bardzo podobne. Piruety, Fische Made Tworzywo i Szczyl, czyli Tymoteusz Różynek. Kończymy na dziś, proszę Państwa, ale skoro był M83 i pokazany został przeze mnie pewien kierunek, w jakim jego twórczość zmierza, no to wypadałoby pokazać, skąd my go w ogóle znamy.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od wypadku na prywatnej posesji w Kościerzynie na Pomorzu. Nie żyje 3,5-letnie dziecko, które w garażu zostało przygniecione przez samochód osobowy. O szczegółach mówiła w TVP Info aspirant Żaneta Podolska z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.
2: Po godzinie 12 dyżurny kościerskiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, że 3-letnie dziecko zostało przygniecione przez samochód. Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety, pomimo udzielanej pomocy medycznej, dziecka nie udało się uratować, a w wyniku doznanych obrażeń dziecko zmarło.
1: Trwa ustalanie dokładnych okoliczności i

0: przyczyny tej tragedii. Praktyczne szkolenia z obrony cywilnej na północnym wschodzie Polski. W województwach podlaskim oraz warmińsko-mazurskim strażacy przeprowadzili dzisiaj specjalne treningi reagowania na zagrożenia atakiem z powietrza. W remizach, komendach oraz punktach edukacyjnych mieszkańcy poznawali znaczenie sygnałów alarmowych i zasady postępowania po odebraniu komunikatów ostrzegawczych.
1: Można usłyszeć, jak brzmią sygnały alarmowe, te, które są sygnałem do tego, że powstaje zagrożenie, czy zagrożenie do nas zmierza, oraz te, które odwołują zagrożenie, ponieważ one się od siebie różnią. Sygnał informujący o zagrożeniu jest sygnałem modulowanym, a sygnał odwołujący zagrożenie jest sygnałem ciągłym.
0: Przypomniał w TVN24 młodszy kapitan Krzysztof Hitruszko, koordynator do spraw bezpieczeństwa w Elblągu. Uczestnikom rozdawano poradniki oraz wyjaśniano, jak zabezpieczyć się w pierwszych trzech dobach kryzysu. Treningi prowadzone są w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Ponadto rząd rozwija ogólnokrajowy system punktów schronienia. Przed nami finał Mistrzostw Europy Siatkarzy. Polacy zagrają o złoto z reprezentacją Francji. Podopieczni Nicoli Grbicia awansowali do finałowego starcia po pewnym zwycięstwie 3-0 nad Słowenią. Z kolei trójkolorowi pokonali po trudnym spotkaniu Finlandię. Szkoleniowiec biało-czerwonych, pytany przez Eurosport, zwraca uwagę na potencjał francuskiej kadry, podkreślając jednocześnie, że atutem polskiego zespołu pozostaje doświadczenie w meczach o najwyższą stawkę.
2: Mają dobre zagrywki, mają dobry atak rozgrywającego, który jest meczu najlepszym na świecie. Może zmienić taktyki. To widzieliśmy wczoraj, kiedy przygotowaliśmy mecz, że jest w stanie zmienić albo grać inne taktyki. Względu na to, przeciwko kogo grają, zależy od tego, jak oni grają i potem on korzysta tych zawodników więcej albo mniej. Znaczy, musimy być w stanie adaptować się na to, co oni będą grali i jak będą grali, oczywiście, ale też myślę, że nasza najważniejsza rzecz dla nas jest, że my gramy swój poziom i zostajemy na tym poziomie najdłużej możliwe.
0: Początek spotkania dzisiaj już za niecałą godzinę o 21:00. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: A to jest 235. lista. Właściwie jeszcze nie jest, tylko będzie do godziny 22:00. Pierwsza dwudziestka. Jesteśmy my, Jan Janczy, Rafał Lewandowski i Michał Porycki, choć tak naprawdę słyszą Państwo tylko mnie, ale jeśli Państwo chcą usłyszeć swój głos odczytany moim głosem, to lista@nowyswiat.online.
4: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
3: Okazuje się, że nic nie jest takie, jakie jest, bo do tego jeszcze grupa osób patronujących. Pan Sobiesław napisał, że bardzo chciałby listy słuchać, ale przeprasza, nie posłucha, bo znowu musiał iść na koncert. Pan Sobiesław z chodzenia na koncerty, różne koncerty, uczynił sposób na życie i mam wrażenie, nie tylko na życie. Jeśli chcą Państwo wiedzieć, co mam na myśli, proszę grupę osób patronujących odwiedzić jak najszybciej. Lista w skrócie, 13 piosenek spadnie, a dwie spadną najbardziej, maksymalnie i wypadną, a właściwie już wypadły i w zestawie do głosowania ich Państwo nie znajdą. Dzisiaj 5 w dół to był ten maksymalny spadek. 3 utwory zaledwie idą w górę, 1 piosenka w tym samym miejscu od tygodnia. Mamy też 3 nowości w pierwszej dwudziestce. Mówiłem 5 w dół, zatem jeśli utwór zsunął się o 4 miejsca, z 16 na 20, to trzeba przyznać, niewiele brakowało. Ale nic się nie stało, nic się nie stało. Gramy dalej. Antek Szmierek i Elur.

Bookie's favorite, Antony Szmierek i niejaka Elur na 24 w dół po 5 tygodniach. Nic się nie stało, nic się nie stało. Po 21 chyba nie będziemy na trybunach słyszeć tego zaśpiewu. Bardzo popularnego wśród polskich kibiców, ale to nie ten poziom rozgrywkowy. Tu już nie ma słabych drużyn. 13 w dół, 3 piosenki w górę, jedna piosenka w tym samym miejscu. Trzy zupełnie nowe. Lista numer 235 i na miejscu 19 jest pierwsza z tych, które listę opuszczają, bo dziś najbardziej spadają. 5 w dół. I to smuteczek. Za każdym razem, gdy piosenka, która przed tygodniem była nowością, żegna się z listą z 14 na 19, drugi tydzień na liście, współgłosy, Marcel Baliński nie ma.

Nie ma, nie ma. Niestety nie ma już współgłosów w zestawie do głosowania. Współgłosy Marcel Baliński. Na 19. jeden z dwóch największych spadków. Podobno ich występ podczas festiwalu Wielu Kultur, Łódź Wielu Kultur był niesamowity. 17 września zagrali w najmocniejszym składzie, wzmocnionym jeszcze o Błażeja Króla, Tomasza Kota z solowymi partiami w kilku utworach z sekcją dętą. Można to zobaczyć między innymi w mediach społecznościowych festiwalu oraz oczywiście w mediach społecznościowych chóru Współgłosy, które Państwu serdecznie polecam, bo tam się rzeczy dzieją niespotykane w internetach zbyt często i mam nadzieję, że muzycznie spotkamy się jeszcze nie raz. W Tip Top liście być może także. 235 to miejsce 18. Tu z 15 jeszcze jeden spadek o 3 oczka po 3 tygodniach w pierwszej 20. Samochód mamy. Tam też rzeczy dzieją się niesamowite. Paulina Przybysz.

o takich rzeczach naukowcom nawet się nie śniło. Mama Scar, Paulina Przybysz z całym szerokim gronem osób współprodukujących. To wszystko na liście. Oczywiście do godziny 22, pierwsza 20, 235 notowanie. No to jest pierwsza z trzech, na 17 nowa piosenka. Daria ze Śląska powraca do zestawu do głosowania, a właściwie pojawia się po raz kolejny, bo wiedzą Państwo, że jest już tutaj w innym towarzystwie. Tym razem z Misią Furtak. Na 17 Misia Furtak, Daria ze Śląska. Tytuł nagrania Przed siebie.

No takie duety to ja rozumiem. Misia Furtak, Daria ze Śląska przed siebie. Nowość na 17. najniżej notowana. Nie ostatnia. Dziś 3 nowe piosenki. Słuchaczka pyta w nawiązaniu do informacji, że rano na Ostrą ktoś dostarczył tartę ze śliwkami. Czy zeżarli wszystko, czy ostał się kawałeczek dla pana? W sumie muszę przyznać, że się ostał. Mogą państwo zobaczyć to, co się ostało w grupie osób patronujących. Fontaine's DC na 16.

Marianne na 16 z 17 to jest jedna z trzech piosenek, które w górę, a to dzisiaj rzadkie zjawisko. 5 tygodni w zestawie do głosowania, bo z dobrymi rzeczami to jest tak, że wcale nie muszą być duże. To tak jak z tartą śliwkową, to może być naprawdę niewielki kawałek, jeśli tak smakuje, jak ta akurat wyśmienicie smakuje. To trochę tak jak z nową piosenką grupy U2, właśnie mija 50 lat od dnia, w którym spotkali się w pewnej szkole w Dublinie, no i wszystko się zaczęło. W związku z tym do zestawu do głosowania trafia nowe nagranie Silencio, czyli robimy krótką przerwę, oddech od tego, co w pierwszej dwudziestce. Odsyłam Państwa do nowych piosenek, bo tam także ten utwór.

wcale nie trzeba nagrywać długich piosenek, jeśli nagrywa się takie piosenki, jakie oni nagrywają od 50 lat. 2,5 minuty i już zapadła cisza. Silencio, 15. album grupy U2, niebawem Carnaval de Luz, a tam między innymi duet Bono i Dolly Parton. I inne niespodzianki na nas czekają. To jest jedna z 14 nowych piosenek w zestawie do głosowania. Tym, który mogą Państwo znaleźć dziś od 20 na stronie nowyświat.online i w aplikacji. Tym samym, który do 19 w piątek pozostaje na stronie i w aplikacji. I wszystko można zmieniać, wybierać, aby 236 już listę tworzyć. My wracamy na notowanie 235 na 15. Yoohoo Archive.

Okazuje się, że tarty ze śliwkami poszły w świat, to znaczy w Poznaniu jutro będzie wypiekana, chyba że szarlotka wygra. To jest odwieczna walka, tarta ze śliwkami czy szarlotka. Jest jeszcze jeden kandydat do tytułu mistrza, czyli jabłecznik. Ale to już inna zupełnie historia. Pan Rysiek o tym mi napisał, ale to w grupie osób patronujących tutaj rozmawiamy. Wszystko w okolicach stadionu Lecha się rozegra. Że też ja nie mogę jutro być w pobliżu stadionu Lecha, proszę mi wybaczyć. Lista 235 to ubiegłotygodniowa nowość, dziś na 14.

The War on Drugs. Who's that? 2:12 na 14:00. Nowość sprzed tygodnia. Pan Rysiek podpowiada jeszcze, że są dziś znakomite warunki do spacerowania, wieczornego spacerowania. Jest przyjemnie ciepło. Jego zdaniem to już babie lato, a nie to synoptycy zapowiedzieli, że zaczyna się babie lato. Korzystajcie. Z babiego lata korzystać mogą i baby, i chłopy. Bardzo dziękuję za tę podpowiedź. To wszystko w grupie osób patronujących, ale gdyby ktoś chciał wysłać coś, to lista@nowyświat.online. Mówię o czymś z załącznikami. Jeszcze państwo uspokajają. Panie redaktorze, krótkie piosenki to nic złego. Taki YouTube Silencio słucha się wyśmienicie, a proszę sobie przypomnieć Wonderful World. A rzeczywiście Louis Armstrong 2:15, jak dobrze pamiętam, w wersji studyjnej. Jedna z ulubionych piosenek radiowców, którzy się za bardzo rozgadują i przed pełną godziną, przed serwisem muszą zagrać coś krótkiego. To takie tam historie z radia. Nosowska Sedno, dziś na 13.

Sedno, po raz szósty, z 9 na 13, 4 w dół, tu też niewiele brakowało, bo przypomnę, dziś mamy dwa największe spadki, wypadki i to są piosenki, które zsunęły się o 5 miejsc. Pierwszą z nich już Państwo znają, to Współgłosy na 19 nie ma, a ta druga jest, jeszcze gdzieś jest, gdzieś przed nami. Tymczasem na 12... Tymczasem na 12 Greta Van Fleet, So You Stand. Rozmawiamy o ciastach ze śliwkami i nie tylko. Czy jest jakieś ciasto z grzybami? Bo w grupie osób patronujących sypnęło grzybami. Bardzo dziękuję pani Katarzynie i pani Małgorzacie. Tylko co my z tym wszystkim teraz zrobimy? Facebookowa grupa żyje.

Jak to, panie redaktorze, można zrobić ciasto z grzybami. Zamiast śliwek dajemy grzyby, nie nazywamy tego tartą śliwkową. Uprzedzamy wszystkich gości, co jest w środku. Na pewno nie zabraknie miłośników takiego podawania grzybów. I jeszcze te, jak to się czyta, panie Mariuszu, kujsze. Kujsze z grzybami. Dziękuję za przepis. Właściwie to się nazywa tarta z grzybami i szynką parmeńską. I znowu uciekliśmy w kulinaria, a miało być o muzyce. Przede wszystkim o muzyce. No to tak właśnie będzie do godziny 22. Pierwsza dziesiątka, notowanie 235. Pierwsza dziesiątka, bo już za chwilę miejsce 11. Przypomnę, Greta Van Fleet, So You Stand na 12. z 11. Kiedy kolejne piosenki idące w górę. Dzisiaj w pierwszej 20. zaledwie 3 utwory w górę. Jedna piosenka w tym samym miejscu, gdzieś w pierwszej 10. wystąpi. 3 nowości. Najniżej notowaną już znamy. Misia Furtak i Daria Zaśląska przed siebie to na 17. oraz 13 spadających kompozycji. Wśród nich ta na miejscu 11. To z 10. po 4 tygodniach. Peter Gabriel, Looking for the Happy. Ja wracam do państwa za chwilę po serwisie informacyjnym, po wszystkich najważniejszych informacjach, wiadomościach. A, i będzie jeszcze początek, to już państwo zapowiadają, że za chwilę lista przebojów przejdzie na tak zwany drugi plan, bo siatkarze wzięli się za, a właściwie wezmą się za zdobywanie medalu. Tylko jaki to będzie medal? Będzie na pewno, tylko jaki, tego nie wiemy. Proszę znaleźć dla nas choćby chwilę, gdzieś w kąciku nas postawić, cichutko włączyć. Obiecuję, nie będziemy przeszkadzać. Wrócimy z pierwszą dziesiątką 235 notowania.

0: Wrzenie Nowego Świata wraca po wakacyjnej przerwie. 27 września, w najbliższą niedzielę, w programie pojawi się Sylwia Hutnik, pisarka z doktoratem nauk humanistycznych, ferietonistka i działaczka społeczna. Po prostu nasza ulubiona różowa grzywka. Jak brzmiał pierwszy wpis z jej pamiętnika? Czego nauczyły ją mama i babcia? Kiedy po raz pierwszy zdała sobie sprawę z siły własnego głosu? Między innymi o to zapytam. Wspólnie uruchomimy też wehikuł czasu, który przeniesie nas pod koniec lat 80. XX wieku. A wszystko za sprawą nowej książki Sylwii Hutnik Dżinsy na parapecie. O równości dla dzieci. Spotykamy się 27 września o godzinie 10.
1: W kawiarni Wrzenie Świata przy ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie.
0: Jeśli planujecie zdobyć autograf, zapraszamy pół godziny wcześniej. Do zobaczenia i do usłyszenia. Weronika Wawrzkowicz.
2: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. 700 tysięcy wiernych wzięło udział w historycznej mszy świętej, którą papież Leon XIV odprawił na Placu Zgody w Paryżu. To pierwsze w historii nabożeństwo w tym miejscu. Widząc was tutaj zgromadzonych, dziedziców długiej i pięknej historii świętości we Francji, mówię wam, teraz wy także zaczerpnijcie z tego źródła, którym jest przebite serce Jezusa. Tak pragniecie Boga, życia, prawdy, jedności, pokoju, komunii i szczęścia. Pragniecie na nowo odkryć jasny horyzont i budować odnowiony naród, czerpiąc z jego korzeni ożywianych wiarą.
3: Vous aspirez à redécouvrir un horizon lumineux, à bâtir une nation renouvelée à partir de ses racines irriguées par la foi.
2: W homilii biskup Rzymu apelował do francuskich katolików, by nie ukrywali swojej wiary i odważnie dzielili się nią w codziennym życiu. W oprawie muzycznej mszy uczestniczył polski organista Karol Mosakowski. Z Paryża Ojciec Święty udał się do sanktuarium w Lourdes. I teraz wracamy już do Polski. 3 miesiące tymczasowego aresztu w warunkach szpitalnych to decyzja Sądu Rejonowego w Jarosławiu wobec 31-letniego Ihora M. Mężczyzna jest podejrzany o czwartkowy atak nożem na terenie tamtejszego klasztora, w wyniku którego zginął ksiądz, a 4 inne osoby zostały ranne. Biegli stwierdzili, że podejrzany cierpi na ostre zaburzenia psychiczne.
4: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Igor M.

0: Pytała Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Do jutra w podkarpackim Jarosławiu obowiązuje żałoba. Na krawędzi chaosu to tytuł międzynarodowej wystawy, którą można oglądać w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. 18 prac polskich i zagranicznych artystów pokazuje współczesny świat jako miejsce coraz większej niepewności, ale też szuka sposobów, jak sobie z nią radzić.
1: Co ona oznacza, ta krawędź chaosu? To znaczy, że w naszym przekonaniu i próbujemy to udowadniać pracami, dziełami wielu artystek, artystów, globalny system dochodzi właśnie do krawędzi chaosu i nie ma już bezpiecznych miejsc. Nie da się od tego uciec, co myślę jest naszym codziennym doświadczeniem, kiedy się budzimy i tylko sięgamy po wiadomości na telefonie. Natomiast każdy system próbuje robić wszystko, żeby w ten chaos nie popaść. I zachodzą wtedy bardzo ciekawe procesy adaptacyjne do jego krawędzi na poziomie ludzkim.
0: Mówiła na naszej antenie Małgorzata Ludwisiak, kuratorka wystawy. Artystki i artyści przyglądają się m.in. zmianom klimatu, migracjom i kryzysom społecznym. Wystawę można oglądać do 4 kwietnia przyszłego roku. I jeszcze przypomnę, że właśnie rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy Siatkarzy, w którym reprezentacja Polski walczy o złoto z Francją. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Może tak się zdarzyć, że Państwu ten mecz trochę zburzy porządek sobotniego wieczoru, który to porządek zazwyczaj obejmował przede wszystkim tip-top listę do godziny 22, ale my się nie obrazimy. My zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby gdzieś tam w tym dźwiękowym wymiarze, w warstwie dźwiękowej tego, co się u Państwa dzieje, pozostawały piosenki. Pierwsza dziesiątka, notowania 235. Zapraszamy.
3: Top. Lista Radia Nowy Świat.
2: Zestawienie piosenek poukładanych według Państwa głosów i kliknięć po 22, czyli mniej więcej za godzinę na stronie internetowej nowyświat.online całe notowanie 235 zostanie wyświetlone, a do tego czasu pierwszą dziesiątkę będę Państwu prezentował. Oczywiście nie sam, Jan Janczy, Rafał Lewandowski, ja przed mikrofonem oraz oczywiście od godziny czuwający nad przebiegiem głosowania kolega Jerzy, który przygląda się tym wszystkim mechanizmom głosy zliczającym. Jeszcze raz przypomnę, być może tym, którzy słuchają nas rzadko, po raz pierwszy przekażę dobrą informację. Otóż, jeśli jest wśród naszych słuchaczy ktoś, kto nie był patronem Radia Nowy Świat, albo byłby gotów założyć drugie konto na Patronite, ten mógłby oprócz kwoty zadeklarowanej dołożyć jeszcze do tego wszystkiego dodatkowe 30 zł. Otóż tak się umówiliśmy z aplikacją Blika, właściwie z operatorem aplikacji Blik, że każdy, kto założy konto z płatnością powtarzalną, odnawialną, ten dostarczy dodatkowe 30 zł, a właściwie przeniesie z worka, nad którym czuwają blikowcy, do naszego worka. Warto, prawda? Zatem przypominam, a przy okazji zachęcam, bo kolejne konto, czy też kolejna osoba patronująca, to dodatkowe głosy na liście. Tak jest, to tak przecież działa. 10 głosów osoba patronująca, jeden tylko głos osoba, która założy konto na stronie Radia Nowy Świat, ale osobą patronującą nie jest. Zatem wszystko jasne. Warto, zdecydowanie warto. Na miejscu 10 w 235 notowaniu po raz 13 The Rolling Stones, Jealous Lover.

Jealous Lover. Są Państwo tam po drugiej stronie, bo przecież grupa osób patronujących to cały czas miejsce, w którym dzieją się rzeczy równoległe, takie światy równoległe trochę. No tak, w uchu my, a niekoniecznie w uchu od śledzia, napisał pan Krzysztof, a przed oczami siatkarze, którzy wybiegają na parkiet, aby walczyć o ten najważniejszy medal Mistrzostw Europy, bo wiemy, że będzie medal, ale wszyscy chcielibyśmy, żeby to było złoto. I jeszcze o jesiennym menu od pani Kasi przesyłka i tak dalej, i tak dalej. A i pan Michał informuje, że zajął się kiszeniem. Lista małpanowyświat.online. Tam z kolei listy na listę. Za wszystkie bardzo dziękuję. No to do godziny 22 sobie powyjaśniamy to i owo. Na 10 The Rolling Stones, na 9 Nosowska po raz drugi, to jeszcze w sprawie kulinariów, Sos Chaosu.

nie, to się nie zrozumieliśmy. Pan Michał mnie poprawiał, bo ja wcześniej mówiłem, że to ciasto z grzybami to kisze. A pan Michał podpowiada, że to się kisz czyta, czy jakoś tak. To jest tarta grzybowa i tyle. Nic z tego się tutaj już nie pozmienia. Pan Mariusz napisał, wysłał przepis. Trudno, koniec. Przepadło. Tarta z grzybami i z szynką parmeńską. A czy można dodać inną szynkę, czy ci od parmeńskiej się obrażą? Bo to zawsze można kogoś urazić, jak człowiek dokona twórczego rozwinięcia bardzo dobrze znanych przepisów. To tak jak z tym jabłecznikiem i szarlotką, prawda? Na szczęście jest sos. Właściwie nie na szczęście, bo to sos chaosu. Na 9 z 8, 11 tydzień na liście. A na 8, uwaga, uwaga, nowość dziś po raz drugi. Maja Kleszcz z utworem Nieklikalność. Pozwolą Państwo, że skoro odwiedziła nasze studio i skoro wykonała tutaj na miejscu mini koncert, to będziemy się odnosić często, może częściej niż zazwyczaj, do tamtych nagrań. Zatem Nieklikalność też już od tygodnia w naszej ulubionej wersji.

nieklikalność wybrzmiała w tym studiu, gdy spotkaliśmy się z nimi któregoś pięknego razu w sobotę Obrzasku. Maja Kleszcz, nieklikalność z płyty Nieklikalność, bo przecież nie wszystko zawsze musi się klikać idealnie. Czasem warto od tego niebieskiego światła trochę uciec. Proszę pamiętać, że wraz z wizją jest jeszcze fonia. W internecie jest sporo dobrej fonii. Polecamy także listę Radia Nowy Świat, Tip Top Listę, 235 notowanie do 22 dziś. Nieklikalność, druga nowość na 8, na 7 Artur Rojek, Mirafiori, to spadek z 5 po 6 tygodniach.

0: I znowu wraca jabłkowe ciasto. Jak dla mnie krótkie piosenki są bardzo, bardzo dobrym pomysłem na lato, ale jesienią też się sprawdzają. Mirafiori, Artur Rojek, miejsce siódme w 235 notowaniu. Piosenki raz w dół, raz w górę, a gdy w dół najbardziej, to znaczy w pierwszej dwudziestce, gdy zsuwają się najmocniej, najsilniej, najdalej, dzisiaj to o pięć oczek, słuchamy ich po raz ostatni. Tak, tak, to będzie ten drugi największy spadek na szóstym z pierwszego. Matylda z panem Radkiem.
1: Kochana córeczko,

co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny. Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny.

Kochana córeczko, złącz nogi. Ostatni raz na liście, na szóstym, największy spadek. Drugi z największych spadków po współgłosach. Tam na dziewiętnastym, tu na szóstym, pięć w dół, tyle wystarczyło. 24 tydzień na liście. Są tacy, którzy nie na siatkarzy, ale na filmowców zerkają, bo galę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni też można gdzieś zobaczyć. Pani Halina o tym informuje w grupie osób patronujących. Mają Państwo nadzwyczaj podzielną uwagę. Pisząc, słuchając, oglądając, jednocześnie spędzają Państwo sobotni wieczór przy głośniku. Lista małpa nowyświat.online. Podziwiam, polecam jeszcze przez pół godziny 235 notowanie. WW z Darią ze Śląska dziś na piątym.

A ja tylko przypomnę, Daria ze Śląska dziś po raz drugi, bo na 17 Misia Furtak z panią Darią w nagraniu zatytułowanym Przed siebie. Na moment po raz 28 to też spadek z miejsca drugiego na piąte i uwaga, uwaga, dziś do 22 żadnych spadków już nie przewidujemy. Na czwartym z szóstego Kowalski własnego losu, czyli Spięty.

Kowalski własnego losu, 12 tydzień na miejscu czwartym. W pierwszej trójce dziś żadnej piosenki spadającej. Jedna w górę idąca, jedna ani w górę, ani w dół. No i ta najwyżej notowana nowość też gdzieś tam na Państwa czeka. Ale zanim to nastąpi, po raz ostatni zaglądamy do zestawu do głosowania. Można tam odnaleźć także ten duet. Kaśka Sochacka z Kortezem.

z filmu Nasza Rewolucja, z filmu o miłości Grażyny i Jacka, której to na drodze staje wielka polityka i wielka historia. Grażyna i Jacek Kuroniowie oczywiście, i to jest jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tegorocznego Gdyńskiego Festiwalu. Czy wróci na listę Kaśka Sochacka? To wszystko zależy teraz od Państwa. Do piątku, do 19:00 wszystko można zmienić. 14 nowych piosenek, a wśród nich Jak My. No dobrze, to bierzemy się za pierwszą trójkę notowania 235. Na trzecim z trzeciego Fish, MAD, Tworzywo i Sokół.

0: Sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza.
2: Sokół,
1: dziwne japy na afiszach
2: wokół.
3: Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

0: Polska cancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
2: Czy już zapomnieliście?
3: Tyle ile mam.

0: południe, zachód i wschód.
1: Zawsze dobrze jest spotkać kogoś znajomego, gdy człowiek z domu wychodzi. Fisze, Madetwo, Żywo i Sokół tak się właśnie spotkali. Po latach tyle śladów. Miejsce trzecie. Polacy z Francuzami w drodze po złoty medal Mistrzostw Europy w siatkówce. Mają pierwszy set, 31-29. Nawet zacząłem się zastanawiać, czy coś się w przepisach pozmieniało. Nie, oni nadal grają do 25, tylko tak bardzo każda drużyna chce zdobyć to złoto, że będzie dzisiaj jeszcze dużo takich zaciętych momentów. A na drugim z czwartego E.ON, czyli Maja Kleszcz po raz drugi.

0: Uj, ale tam się teraz dzieje. Polska z Francją gra tak, jakby Francja nie wróciła na parkiet. Ale o tym już opowiemy w serwisach informacyjnych. 7 minut do 22. My kończymy. Jan Janczy, Rafał Lewandowski, Michał Porycki, bo po Maji Kleszcz na drugim czas na miejsce pierwsze, a tu tak najwyżej notowana nowa piosenka. Pan Fisz z panem Tymoteuszem, czyli Fisz, MAD, Szczyl, Piruety. Bardzo dziękujemy za 235. listę.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bez

kinach Shrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, remontu i na plac Bawiciela, do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Rząd przygotowuje specustawę, która ma przyspieszyć budowę stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Baza przewidziana prawdopodobnie dla 5000 żołnierzy USA oraz ich rodzin powstanie w zachodniej części kraju. Pod uwagę brane są obecnie dwie lokalizacje.
2: To, co ważnego mamy już w sprawie bazy, to nakreślony harmonogram działań. Dzisiaj Amerykanie swoją decyzję, wszystko wskazuje na to, że decyzji nie podejmą do końca tak zwanego przeglądu strategicznego, czyli tego, co zarządził Pete Hegseth, że dzisiaj jest robiony raport z obecności Amerykanów w ogóle na terenie Europy. Ten raport ma trafić na biurko właśnie sekretarza Hegsetha 1 listopada, a potem na biurko prezydenta Trumpa 1 grudnia. I prawdopodobnie po tej dacie dopiero możemy się spodziewać tej ostatecznej decyzji.
1: Poinformowała w Faktach po Faktach TVN24 wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dodała, że resort obrony zabiega również o to, by zapowiadana produkcja rakiet Patriot dla Ukrainy została zlokalizowana w bezpiecznym miejscu na terytorium Polski. A teraz archeolodzy, którzy natrafili na niezwykły ślad po dawnych szlakach handlowych w lasach pod Elblągiem. W nadleśnictwie Młynary odnaleziono wczesnośredniowieczne arabskie monety ze srebra, wybite w pierwszej połowie IX wieku. Według ekspertów z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, 6 dirhemów oraz 2 ich fragmenty mogły należeć do kupców zmierzających do legendarnej wikińskiej osady Truso lub do pruskich strażników pobierających myto. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań i konserwacji znaleziska będzie można oglądać na wystawie w Elblągu. I jeszcze pogoda. Noc przyniesie umiarkowane zachmurzenie, choć w wielu regionach kraju, zwłaszcza na północy oraz w rejonach podgórskich, pojawią się gęste mgły.
3: Na nadchodzącą noc od godziny 23 do godziny 9 rano w niedzielę zostało wydane ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami. Ostrzeżenie to obejmuje część północnej i północno-zachodniej Polski. Na obszarze objętym tym ostrzeżeniem prognozowany spadek widzialności podczas mgieł miejscami do około 200

0: 100 metrów. Zjawisko to będzie więc stwarzało utrudnienia komunikacyjne. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
1: Przekazał Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Najchłodniej będzie w Kutlinach i Dolinach Karpackich, gdzie temperatura spadnie do 1 stopnia. Na przeważającym obszarze od 4 do 8, a na zachodzie do 10 stopni. Niedziela w całym kraju będzie już słoneczna. Po chłodnym i mglistym poranku temperatury w ciągu dnia wskażą od 18 do 22 stopni. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu, Paweł Orlikowski. Z tej strony to jest 290 domówka. So-so i Roof na sam początek z epki Gold Thief to 2020 rok, jeśli chodzi o to wydawnictwo. I zresztą utwór nie po raz pierwszy pojawił się w domówce, a bo w sumie to nawet po 200 domówkach powróciłem do tego. Czasami sobie lubię wrócić do tych utworów sprzed 100 i 200 domówek, ale raczej nigdy na początku, a dziś tak postanowiłem zrobić. Za chwilę cover będzie moim zdaniem wyśmienity, choć ciekawy jestem, jak Państwo do tego podejdą. Dość ciekawa propozycja. Natomiast tak sobie pomyślałem, że skoro w przestrzeni publicznej mamy dwa duże, nie wiem, konflikty czy dramy. Jeden dotyczy lalki serialowej, a już o tym rozmawialiśmy tydzień temu. Kolejne uniwersum to Państwo Młodzi Heizerowie. Szczerze mówiąc, szanowni Państwo, jeśli takie rzeczy nas zajmują, to jest bardzo dobrze i bardzo źle jednocześnie. Bardzo dobrze, bo znaczy, że nic ważniejszego nam głowy zajmować nie musi. To znaczy, nie ma tu nic na tyle złego, typu wielka, rozszalona inflacja, jakaś wojna inna niż hybrydowa i taka, którą byśmy się... Ale właśnie, no, czy nie powinniśmy się trochę ważniejszymi rzeczami dzisiaj zajmować? W sumie, no nie wiem, jest domówka, tutaj jest muzyka i ma być przyjemnie. No, a źle dlatego, to dobrze, że się nie musimy tymi trudnymi rzeczami zajmować, a źle to dlatego, że jeśli takie rzeczy naprawdę sens powiek spędzają i to jest powód do jakichś wielogodzinnych dyskusji, komentarzy i rozmów i prywatnych i publicznych, no to naprawdę, szanowni Państwo. Posłuchajmy sobie covera od Labyrintha. Labyrinth jest świetny, genialny, ja go uwielbiam, a po wysłuchaniu na żywo uważam go za jeszcze bardziej kompletnego artystę. No, wiadomo, że największa sława to udźwiękowienie serialu Euforia. Choć nie tego ostatniego sezonu, tam trochę było zamieszania. No dobra, ale to już zostawmy z boku. Natomiast jego najnowszy singiel to tak się składa, że to cover. I Wanna Know What Love Is. Ciekawy jestem, jak Państwo na to zareagują. Posłuchajmy po prostu.

I want to know what love is, Labyrinth. No, 21 września wtedy się ukazał ten singiel. Singiel cover tak naprawdę, no bo wszyscy doskonale znamy ten utwór. On w oryginale jest no, nie do podrobienia. No jest legendarny. Więc wiadomo, że jeśli chodzi o Foreigner, no to rzecz absolutnie ponadczasowa, ale ja uważam, że poza tym nowojorskim zespołem Micka Jonesa i McDonalda, to jednak Labyrinth bardzo sobie dobrze poradził z wzięciem na warsztat tak legendarny utwór, a dodatkowo no oczywiście skowerował, dodał sporo od siebie. No, ja uważam, że jest to, jeśli w 2026 roku grać tego rodzaju utwory, to tylko w ten sposób. Płyniemy sobie dalej w 260 domówce. Co mam teraz przed sobą dla Państwa? Emma, Bloom i Alice.

Emma Blum, utwór Alice, taki elektropop prosto z Francji wybrzmiał właśnie w 290 domówce. Artystka, szczerze mówiąc, to jeśli chodzi o jakąś rozpoznawalność, to daleko jej do niej, zaczyna przebijać się gdzieś w świecie muzycznym. Może się jej uda. No, pierwszy singiel to pochodzi sprzed 5 lat, natomiast dzisiaj mogę Państwu zagwarantować, że podczas domówki odsłuchiwanej na żywo jest nas zdecydowanie więcej niż osób, którzy w skali miesiąca na platformach streamingowych Emmę Blum odtwarzali. No to fajnie, ja lubię takie rzeczy wynajdywać i Państwu prezentować. Francuski pop, elektropop. No, zobaczmy, jak to się będzie rozwijało. To jeszcze przed artystką. Teraz z kolei osoba, która słuchana jest w milionach odtworzeń i myślę, że będzie trudno nam kiedykolwiek w domówce na żywo w trakcie, gdy Państwo będą to odsłuchiwali, dobić się do takich wyników, jak on robi w skali miesiąca, czy po prostu gdy wypuszcza single Michael Milosz, czyli Raje. Tutaj też mamy odliczanie do premiery Joy 2. Album pojawi się za 19 dni. Stamtąd sporo grania już za nami. Ja dziś prezentuję Państwu utwór, który na tymże albumie pojawić się ma, a nawet na 100% się pojawi jako utwór numer 2. A to utwór Sometimes.

Dobrze, szanowni państwo, bo dużo grania przygotowałem dla państwa jak co tydzień. Po co to zagadywać specjalnie słowem nie ma co. Swimming Static to jest album z 2021 roku i stoi za tym zespół Elder Island. Takie trio indie elektronika, no tak to można przedstawiać. Zresztą państwo to doskonale wiedzą, jeśli często słuchają domówek. Ja po nich dość często sięgam. Ostatnio sięgałem po nowszą twórczość, ale... No, czyli Hello Baby OK, album z maja tego roku. Natomiast warto czasem sięgnąć do czegoś, co już było wcześniej. Dlatego właśnie wspomniałem o albumie sprzed choćby 5 lat, właśnie Swimming Static. No i utwór, który stamtąd, Queen of Kings. Posłuchajmy.

Królowa Królów, Queen of Kings, Elder Island i Swimming Static, tak się nazywa ten album. Szanowni Państwo, co mamy przed sobą teraz? Bardzo świeże granie, 24 września, no to jeśli dziś jest 26, no to dwa dni temu. Oczywiście specjalnie tak to wskazuję i wiem, że powtarza się ten schemat co domówkę, gdy Państwu o tym opowiadam, ale też mam świadomość, jak wiele osób, z racji na to, że audycja zaczyna się o 22, a kończy się z reguły po północy, to wiele osób po prostu siada do domówki już w ramach podcastów. Dlatego też mówię, że dwa dni temu, 24 września, no to sobie już łatwo wtedy jakoś to złożyć. W każdym razie, no i Solange wydała właściwie swoją epkę Found Our Way, to jest 24 września i z tejże epki od artystki, producentki muzycznej, multiinstrumentalistki, piosenkarki, która teraz mieszka i żyje w Londynie i tam właśnie tworzy swoją muzykę. Zresztą no, ta londyńska scena jest dość bogata, natomiast ciekawe jest też, są też jej korzenie, to jest Surinam, Indonezja, ale też Holandia, więc łączy się tu całkiem sporo różnych jej korzeni. No dobrze, posłuchajmy w każdym razie jej twórczości, bo żeby też już sam mówiłem nie gadać tyle, a znowu się gdzieś tutaj trochę zagadałem. Multiinstrumentalistka tworząca muzykę elektroniczną przede wszystkim. No i Solange z Londynu przed Państwem z utworem Found Our Way. Dokładnie takim, jak nazywa się ta epka.

Found Our Way, czyli utwór tytułowy z tejże epki, najnowszy singiel, to wszystko zostało wydane dwa dni temu, gdy to wypowiadam, czyli 24 września 2026 roku, gdyby ktoś sięgał do tej domówki w dalekiej przyszłości. No to już Noi Solange za nami, a przed nami w ramach nowości też z 24 września. Na początku nawet chciałem zagrać oba single. Minowa, która dość szeroko już jest rozpoznawalna w pewnych gronach. Ona jest sama siebie produkuje, no nie ma żadnej wytwórni, ale to teraz dzisiaj nie jest już takie niespotykane, wręcz przeciwnie, szczególnie po pandemii wyrosło wielu domorosłych twórców, którzy sami się też produkują, mogą zrobić wiele rzeczy. Dzisiaj technologia to umożliwia, no więc ona debiutowała w singlem I Miss You So, 2023 rok to był i wtedy rzeczywiście przebiła się do sporego grona odbiorców i trochę jej to zostało. Dziś wraca Minowa, bo o niej mowa, pod takim pseudonimem artystycznym występuje, więc Minowa dzisiaj pojawi się z najnowszym singlem właśnie sprzed dwóch dni. Jest to When I Was Alone.

Tyle jeśli chodzi o Minowę. Tutaj jeszcze Jack Joe w tym utworze też się pojawił. No i dobrze, no to teraz When I Was Alone już wybrzmiało przed nami Two Lanes z albumu A Part of Us. To 25 września, jeśli chodzi o album, czyli wczoraj w piątek został świeżutko wydany. Wcześniej mieliśmy okazję oczywiście słuchać trochę singli, ale to jako pełne wydawnictwo świeżuteńkie. Nawet myślałem, żeby trochę więcej utworów, ale trochę inaczej ułożyła mi się ta dzisiaj playlista, więc pomyślałem sobie, jeden utwór wystarczy z tego albumu A Part of Us od Two Lanes i jest to Always.

Always Two Lanes, duet producencko-muzyczny, no akustyczne pianino i analogowe syntezatory i elektroniczne bity, mnóstwo różnych dźwięków łączy się wśród braci Leo i Rafy z Niemiec, którzy to jako bracia właśnie tworzą Two Lanes. Mormor przed nami, Hearty.

Seth Nyquist, znany jako More More. No dobrze, no to właśnie ten utwór już za nami, Hurt You, a tenże utwór pojawił się na epce wydanej 3 września o tym samym tytule Hurt You. Łącznie 5 singli zmieściło się właśnie na tym wydawnictwie i mogliśmy się cieszyć. More More dość regularnie wydaje, ale raczej krótkie albumy niż długie. Long Play został wydany Semblance w 2022 roku, był to listopad. Później, no to właśnie przede wszystkim pojawiały się single i epki. Czy tak będzie już zawsze? Trudno mi jest powiedzieć, nie siedzę w głowie Mormora, właściwie Setha Nyquista, który znany jest jako Mormor właśnie. No, szanowni państwo, teraz w takim razie sobie idziemy w inne dźwięki już po Mormorze. Mam dla państwa Sophie, która to wydała 25 września, czyli wczoraj, świeżutki album How to Perform Magic i możemy cieszyć się tym albumem. Myślę, że cieszyć, tak, to jest dobre słowo, chociaż ona jeszcze nigdy w domówce nie była, więc jest to jej domówkowa premiera, myślę, że całkiem zacna. 40 Minute Masterpiece, posłuchaj.

Sophie, How to Perform Magic. Nagrała album, rusza w trasę koncertową, ale przede wszystkim póki co wyspy. Bristol, Glasgow, Portsmouth, Nottingham, Liverpool, Birmingham, Leeds, Brighton. Ale potem w listopadzie nawet do Paryża ma zajrzeć. Także jeśli Państwu się spodobało lista koncertów w pięknych miastach europejskich, jest i Berlin, i Dublin, i Belfast. Różne takie się pojawiają tu po drodze. Ciekawe. No w każdym razie można też nie wybierać, nie wychodząc z domu, mając internet, odpalić platformę streamingową i przesłuchać sobie krążka, który został wczoraj wydany, a my słuchaliśmy 40 Minute Masterpiece'a. Już teraz będziemy słuchali utworu z 1 września, czyli też całkiem świeży, a stoi za tym Enla Arboleda. No i to jest kolumbijska piosenkarka, autorka tekstów, multiinstrumentalistka i producentka, która w Londynie żyje i tworzy. Przede wszystkim alternatywa, indie i elektronika to są te dźwięki, które Enla Arboleda eksploruje. No właśnie, tak to jest w tych notkach biograficznych. Takim, wokół takich gatunków muzycznych się porusza w swojej twórczości. No dobrze, szanowni państwo, no to tak, w takim razie przed nami ona z utworem Not a Stranger.

Tak się trochę zakałapućkałem, bo no wiadomo, jest kolumbijski piłkarz Manuel Arboleda. Już tak chciałem Państwa, ale nie chciałem psuć trochę tego przed utworem, że to nie ten Arboleda, bo to ta Arboleda. No tak, Arboleda to nawet w Lechu Poznań grał, ale to już blisko 50-letni człowiek. Czy on cały czas gra? Nie, ja nie wiem, szanowni państwo. Wiem, że na pewno był taki piłkarz, żyje. Piłkarz Arboleda, nie wiem, czy on czynnym zawodnikiem jeszcze jest. W każdym razie Enla Arboleda była jako piosenkarka też Kolumbijka, więc to się łączy wszystko. Może to rodzeństwo, nie wiadomo. To byłoby dosyć ciekawe w sumie, szczerze mówiąc. Ale nie wiem. Dobra, idziemy dalej. No to Stranger już wybrzmiało przed nami. Single Observer, za którym stoi Suichi.

Singiel pojawił się w 2021 roku. To jest dosyć ciekawe. Jeden jedyny singiel sprzed 5 lat jest Observer i tenże tajemniczy Switch i to no prawie domknęło nam, bo jeszcze jeden utwór i domykamy pierwszą część naszego spotkania. A czym ją domkniemy? Domkniemy ją spotkaniem z Benem Boomerem, którego też utworu Breathing Remix ukazały się 15 września jako taka epka z remixami Breathing. Ja stawiam na remix przez

wykonany przez Orbitę. W oryginale Briefing to jest Ben Boomer, Nils Hoffman i Malou, a Orbit to jest producent muzyczny, który teraz wziął właśnie na warsztat Briefing i posłuchajmy sobie tego remiksu.

Dobry wieczór ponownie, cały czas Paweł Orlikowski, to już jest druga część 290 domówki. No cóż, coraz bliżej 300. 10 tygodni będzie pozamiatane. Ten czas to tak szybko leci. Catching Flights za nami i to była wersja Strings utworu Opals. Strings, no to te smyczki Państwo tutaj słyszeli. Utwór z 2024 roku. O, jeśli chodzi o Catching a Flysa, to jest producent, multiinstrumentalista i DJ George King. O nim już sporo Państwu opowiadałem na przestrzeni różnych domówek. Cieszmy się w takim razie jego muzyką. Ja cały czas pozostanę w takich wersjach, wydaniach tych stringsowych, czyli tych takich właśnie na smyczkach. No, co ja się tak zacinam dzisiaj? Bardzo jakoś powolny proces mam przełączania, że jak już wejdę w strings, to już te smyczki tak grajmy. Satisfied.

Tak, tak, szanowni państwo, Catching Flies i Satisfied już za nami w wersji takiej bardziej skrzypkowej, smyczkowej. No i tak, zamiast, skoro tak się tutaj czasami gdzieś językowo plącze, to nie psujmy nastroju, słuchajmy już do końca przede wszystkim muzyki. Ja już będę się bardziej tak delikatnie odzywał, zapowiadał, ale ta playlista ma być esencją, prowadzić nas jakoś do końca dzisiaj, czyli do domknięcia soboty. No chyba, że państwo z przyszłości w podcastach, to niech sobie państwo domykająco tam chcą, a my tu na dziś, na teraz. Przed sobą mamy Go Go Penguin, no więc wracam do utworu z 2023 roku, Parasite.

Parasite, dawno, dawno nie widziany w domówkach, ze 150, ponad prawie 160 domówek temu był ostatnio, jeśli dobrze wszystko policzyłem i sprawdziłem. A teraz coś bardzo świeżego z 23 września tego roku, także absolutna świeżynka. Mascolo, no to taki francusko-amerykański artysta, który właśnie wydał teraz swój najnowszy singiel. On też czasami po prostu bardziej zespołowo, czasami solowo. No dobra, Mascolo z utworem Long Time.

Mascolo i Long Time już za nami. No to teraz, szanowni państwo, wracam do albumu Violet Drive. To jest 2023 rok. A stoi za tym Kerala Dust. Taki zespół. No, chętnie słuchany w takich, jak się popatrzy, w dziwnych miejscach, można byłoby powiedzieć, bo między Berlinem a Istanbulem, a Meksykiem, a Londynem, a Warszawą. No więc mają swoich fanów. Kerala Dust. Na pewno wśród fanów jestem i ja. Pod koniec kwietnia to był ten ich ostatni singiel, ale ja wracam do wcześniejszej twórczości. Posłuchajmy sobie starej dobrej Kerali Dust, chciałem powiedzieć. No, powiedzmy. Do tego albumu zresztą chyba najczęściej sięgałem, jeśli chodzi o ich twórczość, Violet Drive, ale dziś sięgam po utwór Pulse 6.

Pose 6, Kerala Dust. Właściwie to ten utwór nigdy jeszcze w domówkach nie wybrzmiał, ale kilkadziesiąt, no nie no, prawie 200 domówek temu, bo już jesteśmy prawie przy 300, no to grałem Państwu właśnie z tego albumu inne utwory. The Acid to jest twórczość, w którą zaplątany jest Rijex, a razem z nim Adam Freeland i Steve Nalepa. Tak, no i oni razem we trzech tworzyli The Acid. Zresztą tworzą, no bo powrócili ostatnio też z nowym materiałem. To był 2024 rok. No ale dzisiaj sięgam do twórczości zupełnie wcześniejszej, 2014, Basic Instinct. Posłuchajmy tego singla. Przypomnijmy go sobie właściwie, bo ja go już kiedyś Państwu grałem.

Deus Ex Basic Instinct już wybrzmiało, a teraz z albumu Mirapolis 2017 rok przypomnienie będzie dla Państwa utworu sprzed dawna jeszcze w ramach próbnych lotów gdzieś prawie 6 lat temu Państwu to grałem. Utwór Wave to jest Ron i Noga Eres z albumu, który już wymieniłem. Posłuchajmy utworu Wave właśnie.

Skoro muzyka ma płynąć, a ja mam się jak najmniej odzywać, to niech tak będzie album Dancehall 2018 rok, The Blaze. A nie grałem tego państwu. Jeszcze z tego albumu grałem inny. W 61. domówce Places był. A teraz The Blaze powracają do nas. To jest taki bardzo ciekawy duet z Francji. Ale niech muzyką się wypowiedzą. Posłuchajmy The Blaze i Queens.

Queens The Blaze już wybrzmiało, no a teraz będzie Rival Consoles. Co prawda, jeśli chodzi o jego twórczość najnowszą, album Landscape from Memory to 2025 rok, remiksy pojawiają się w tym roku utworów z tego właśnie albumu. Kilka utworów w ramach domówek już mieli Państwo okazję posłuchać. Rival Consoles to jest z Anglii producent muzyczny, DJ, no ale przede wszystkim właśnie producent muzyczny. Ryan Lee West tak się nazywa. No i teraz posłuchamy sobie utworu sprzed ponad 11 już lat, no bo zaglądam właśnie do albumu, który w maju 2015 roku został wydany, czyli Odyssey Son, ale nie słychać tego po upływu czasu po tym albumie. Posłuchajmy sobie utworu w ramach w sumie, a nie, nie przypomnienia, bo akurat tego z tego albumu Państwu nie grałem, więc posłuchajmy sobie po prostu i w sumie po raz pierwszy w ramach domówki utworu Think Tank.

Rival Consoles i Think Tank już za nami, teraz na pewno w ramach przypomnienia, bo grałem to Państwu, choć dawno temu, to jednak grałem, no między innymi 200 domówek temu. Magda Klus, która wtedy, gdy to grałem, no to było dość blisko od premiery tego albumu, tego singla, choć później pojawiła się epka wokół tego, bo sam longplay to jeszcze później, 2022 rok, singiel 2020. W sumie to nie wiem, czy ja grałem tak blisko premiery, czy ale dobra. W każdym razie odtworzymy sobie po 100 domówkach ponownie utwór Rzeka.

A teraz przed nami Svaneborg Kardeb, to oczywiście duet Nikolaj Svaneborg oraz Jonas Kardeb, którzy już tu w domówkach byli. Album Super Killen pojawił się w 2024 roku i w sumie bardzo chętnie do tego albumu dzisiaj wracam, by zagrać Państwu utwór Cycles.

Swedenborg Cardiff Cycles już wybrzmiał. Przed nami utwór dość ciekawy z epki Cherry Blossom Tuesday od Ten Towersa. To jest taki ze Szwecji alternatywny pop indie folkowy artysta, no, tworzący wokół wielu różnych gatunków muzycznych, jak słyszymy, ale to jest dość ciekawe, bo utwór, który przed nami to April Sky, już powiem, to jest utwór, przy którym uspokaja się mój pies, a skoro mój pies się uspokaja przy tym utworze, to znaczy, że wszyscy mają szansę poczuć się przy nim spokojni. April Sky, Ten Towers. Thank you.

Ten Towers April Sky to specjalna dedykacja dla mojego psiunia fantastycznego Jackiego Russella, który no, jak jest jakaś burza, jakieś takie coś się dzieje za oknem, nie ma jak go wypuścić, bo się bardzo boi albo stresuje, April Sky pomaga niemal zawsze, żeby ukoić jakieś tam nerwy. Szczególnie gdy jest burza, no to on się tak mega boi. Video games przed nami, Lana Del Rey.

Szanowni Państwo, no bo co tu więcej powiedzieć? To jest po prostu coś gigantycznego, jeśli chodzi o współczesny pop Lana Del Rey i video games. A to z tej okazji, że 200 domówek temu, to w ten sposób chyba się żegnaliśmy, a na pewno ten utwór wybrzmiewał. Ale jeszcze jeden mam utwór dla Państwa, więc teraz czas pożegnania. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność na 290. domówce. Nazywam się Paweł Orlikowski. Życzę fantastycznej niedzieli, wszystkiego dobrego, samych wspaniałości. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze od 22 do północy. A przed nami z albumu Glimmer of God 2024 rok John Dawson, który właśnie też już powraca z tym utworem, no bo był ten utwór, ale fajnie, żeby raz na jakiś czas, choćby raz na 100 domówek, zagrać taki jak ten, Darlin. Dobranoc, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Gene Dawson, Darlin, na dobranoc.